0: 9. Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Po tragedii w szkole podwyżkowym dziś nie będzie lekcji. Polska wzmacnia ochronę żywności przed zagrożeniami. Kończy się pierwszy od dawna tydzień z tańszą benzyną. Rządowy program ma potrwać do końca roku. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nie będzie dzisiaj lekcji w szkołach w gminie Wyszków na Mazowszu. 15-latek wczoraj zabił woźną i ranił nauczycielkę oraz dyrektora szkoły w Leszczydole Nowinach. Szkoły będą otwarte, ale głównie po to, by dzieci mogły przyjść i zostać pod opieką nauczycieli. Tymczasem policja bada, czy ostatnie ataki uczniów są ze sobą powiązane. Dwa dni temu w Ostrołęce uczeń ranił 9 osób.
2: Weryfikujemy to wszystko, sprawdzamy. Nie mam informacji o żadnej grupie. Mam na razie informacje o komunikacji między osobami w zakresie właśnie takich działań.
1: Mówi Magdalena Polecka z prokuratury w Wyszkowie. Jeszcze jeden przypadek był w sierpcu, gdzie w porę zatrzymano uzbrojonego 17-latka. Minister edukacji Barbara Nowacka zapowiada szkolenia na wypadek sytuacji kryzysowej. W każdej placówce jeszcze w tym roku ma się odbyć co najmniej jedno takie szkolenie. To efekt wydarzeń, do jakich doszło w mazowieckich szkołach. Minister Barbara Nowacka zapewniła, że szkoły są dobrze przygotowane na sytuacje kryzysowe, a każda placówka umie na nie odpowiednio reagować.
3: W szkole po pierwsze są doświadczeni nauczyciele i dyrektorzy. Dyrektorzy, którzy przechodzą wielokrotne i regularne szkolenia, pozyskują informacje dotyczące tego, jak działać w sytuacjach kryzysowych. Materiały dotyczące chociażby tego, jak zachować się w czasie ataku nowożownika, wprost są w poradniku bezpieczeństwa.
1: A taki poradnik obowiązuje w szkołach już od 6 lat. Jest też dostępny na stronach resortu edukacji. Polska wzmacnia kontrolę żywności na wypadek ataków hybrydowych. Wszystko dlatego, że coraz częściej dochodzi do zatrucia żywnością czy suplementami. Właśnie doposażamy swoje laboratoria, mówi główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
4: W Lublinie, w wojewódzkiej stacji, mamy znakomicie funkcjonujący pion z bardzo zaawansowanym laboratorium.
1: Na doposażanie swoich laboratoriów inspekcja sanitarna dostała kilkadziesiąt milionów złotych z Ministerstwa Finansów. Kończy się pierwszy tydzień po powrocie rządowego programu Ceny paliwa niżej. Wszystko wskazuje na to, że tańsze paliwo pozostanie z kierowcami do końca roku. Ceny benzyny i diesla są na razie niższe, choć eksperci podkreślają, że sytuacja na światowych rynkach nadal jest bardzo niepewna, mówi analityk rynku paliw Rafał Zywert.
5: Co prawda rynek odsunął się od szczytów, ale w dalszym ciągu sytuacja na rynku światowym jest jeszcze daleka od normalizacji.
1: Litr benzyny kosztuje dziś maksymalnie 6 zł i 90 groszy, litr oleju napędowego 7,82. Za to nie trzeba będzie płacić Wawel, Warszawskie Łazienki, Wilanów i Zamek Królewski. 4 rezydencje królewskie przez cały listopad możemy zwiedzić całkowicie za darmo. Na gości czekają wystawy i ponad 1000 warsztatów, ale to przede wszystkim szansa, żeby zajrzeć do miejsc na co dzień niedostępnych dla turystów. Radość na stadionie tak, ale bez podskakiwania. Niemiecki drugoligowy klub z Bochum zakazał kibicom synchronicznych skoków na jednej z trybun. Powód? Konstrukcja zaczyna wtedy przypominać trampolinę, a ruchy mogą powodować u części widzów złe samopoczucie. Klub zapewnia, że nie ma zagrożenia dla bezpieczeństwa, a zakaz ma obowiązywać do 2028 roku.
6: Minęła godzina 6, więc dzień dobry wszystkim radiosłuchaczom w ten piątkowy poranek. Odrobinę chłodniejszy i też lekko deszczowy. Łukasz Michtal przed mikrofonem. Mimo tej aury postaram się sprawić, żeby ten dzień dobrze się zaczął dla wszystkich naszych radiosłuchaczy. Zresztą zadbamy o to wraz z moimi kolegami redakcji Trendy Radia. I tak na początek spoglądam na to, co przygotowali nam dzisiaj synoptycy na dzień dobry. A więc uwaga, trzeba zabrać wychodząc z domu coś ciepłego, bo diametralnie nam spada temperatura. Wczoraj 25, a dzisiaj 15 stopni Celsjusza. To najcieplejszy moment tegoż piątku. Do tego i tu, i tam w regionie ma nam popadać deszcz. Mocne porywy wiatru, nawet do 65 km na godzinę i ciśnienie 1015 hektopaskali, chociaż to ciśnienie podobno ma jeszcze delikatnie wzrosnąć. No to tak wygląda prognoza pogody na piątek, a jak wygląda nasza muzyczna playlista? Abyście się o tym przekonali, pozostańcie ze mną.
0: Reklama.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
14: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
15: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
14: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
15: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
14: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
16: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
17: A ty wiesz, że takiej zdrapki jeszcze nie było?
16: Pokaż!
17: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
16: A ile tych linii?
17: Giga!
16: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrapka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
18: Reklama.
19: Trendy start w Trendy Radio.

Piątek, piąteczek, piątunio, dziewiąty dzień października. No w końcu nastał ten czas, kiedy powolutku już zaczynamy myśleć o nadchodzącym weekendzie. Chociaż dopiero po godzinie 6 widnieje na naszym radiowym zegarze, a kalendarz mówi, że to dziewiąty dzień października. Skoro ten dzień w kalendarzu, to ja już mówię, że dzisiaj imieniny świętuje Ludwik, Dioniz, Bogodar, Bogdan, no i także Arnold. Wszystkiego dobrego dla jubilatów, solenizantów i dla tych, którzy dzisiaj mają jakieś powody do świętowania. A jeśli nie macie, my postaramy się taki powód znaleźć. Dzisiaj 11 godzin i 5 minut potrwa nam dzień, bo słońce ma wstać o 6.50, a zajdzie o 17.55. Jeśli chodzi o długość dnia, to ten dzień będzie dłuższy od najkrótszego dnia roku o 3 godziny i 23 minuty i krótszy o 5 godzin i 42 minuty.

Wczesny piątkowy poranek. Dzisiaj też spoglądniemy sobie do karty historii, bo to już poranna tradycja, jeśli chodzi o wspomnienia. Na początek 9 dzień października i co wydarzyło się w Polsce. W 1419 roku papież Marcin V wydał bullę zezwalającą franciszkanom na założenie klasztoru w Gdańsku. W 1503 roku wojna polsko-turecka. Król Aleksander Jagiellończyk zawarł rozejm z sułtanem Bajazydem II. W roku 1621 zawarto polsko-turecki pokój pod Chocimiem. W 1633 uruchomiono fontannę Neptuna w Gdańsku. 1831 powstanie listopadowe. Skapitulowała twierdza Modlin. W 1980 Czesław Miłosz został ogłoszony laureatem literackiej Nagrody Nobla.

Poranne wstawanie bywa bardzo trudne. Chyba że wstajesz z porankiem Trendy Start w Trend Radio. Poranne muzyczne orzeźwienie.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Policjanci Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Stalowowolskiej Jednostki prowadzili kilka postępowań z udziałem 42-letniego mieszkańca powiatu stalowowolskiego. Część z nich dotyczyła zdarzeń z ubiegłego roku. W toku prowadzonych czynności zaszła konieczność uzupełnienia zarzutów wobec mężczyzny. Ten jednak nie stawiał się na wezwania i pozostawał nieuchwytny. Policjanci podjęli działania zmierzające do ustalenia jego miejsca pobytu. Zebrane informacje pozwoliły funkcjonariuszom ustalić, gdzie 42-latek może przebywać. Pojechali w wytypowane miejsce i tam go zatrzymali. Prowadzone postępowania dotyczyły m.in. kradzieży z włamaniem, krótkotrwałego użycia pojazdu czy kierowania w stanie nietrzeźwości. Mężczyzna już wcześniej odbywał kary pozbawienia wolności za podobne przestępstwa, dlatego za popełnione czyny będzie odpowiadał w warunkach tzw. recydywy. Na wyroki w tych sprawach będzie oczekiwał w zakładzie karnym. Już w poniedziałek w Tarnowie rozpocznie się nabór do kolejnej edycji miejskiego programu Mieszkanie za remont. Zgłoszenia przyjmowane będą do 10 listopada. Osoby, które chcą wziąć udział w programie, muszą spełnić określone warunki. Mieszkać w Tarnowie, zmieścić się we wskazanym kryterium dochodowym oraz złożyć wypełniony wniosek o wynajem lokalu przeznaczonego do remontu wraz z deklaracją o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego. Najemca wykonuje remont na własny koszt, bez prawa do zwrotu poniesionych nakładów, jednakże korzysta ze zwolnienia z wpłaty kaucji mieszkaniowej. Ponadto jest zwolniony z czynszu w okresie wykonywania remontu. Lokal przeznaczony do remontu należy wcześniej obejrzeć. Szczegółowe informacje o zasadach udziału w programie uzyskać można w Miejskim Zarządzie Budynków przy ulicy Waryńskiego. 2026 rok w Dębicy został ogłoszony rokiem Raczyńskich. W ramach obchodów tego szczególnego czasu 8 października w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy odbyła się konferencja poświęcona rodzinie Raczyńskich, jednej z rodzin, których działalność zapisała się w historii Polski. Podczas wydarzenia sali sesyjnej Urzędu Miejskiego nadano imię rodziny Raczyńskich. Uroczystość rozpoczęła się od ceremonii odsłonięcia tablicy pamiątkowej w holu Urzędu Miejskiego w Dębicy. Jednym z najważniejszych punktów programu był wykład profesora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, doktora habilitowanego Krzysztofa Kani. Była to okazja do bliższego poznania zarówno jego drogi zawodowej, jak i roli, jaką odegrał w polskim życiu dyplomatycznym i politycznym. Wydarzeniu towarzyszy wystawa w Muzeum Regionalnym w Dębicy. Ekspozycja nosi tytuł Co czytali Raczyńscy, a co Dębiczanie? Kultura czytelnicza dworu i miasta wieku XIX w Galicji. Jasielski Dom Kultury zachęca do udziału w 20. Przeglądzie Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży 2026. Organizatorzy czekają na prace, których korzenie czerpią z głównych dziedzin artystycznych. Malarstwo, rzeźba, architektura, rysunek, grafika, muzyka, literatura, taniec, film czy teatr. Mówi Katarzyna Wójcik, instruktor do spraw plastyki w Jasielskim Domu Kultury.
2: Niech sztuka zachęci Was do odnalezienia ciekawych form i kolorów, a każda praca niech będzie magiczną historią każdego z uczestników. Na laureatów czekają nagrody rzeczowe oraz nagroda specjalna z okazji 20. jubileuszu konkursu. Kalendarz na 2027 rok prezentujący nagrodzone prace. Na Wasze zgłoszenia czekamy do 23 listopada. Serdecznie zapraszamy.
1: Szczegóły znajdują się na stronie internetowej Jasielskiego Domu Kultury.

dzisiaj też w ten piątkowy poranek 9 października przywitał was na antenie program Trendy Start do godziny 11 wprowadzamy was w ten piątkowy nastrój, ale też rytmem naszego poranka wspominamy sobie dalej. Teraz wydarzenia na świecie. Otóż 9 października 1446 roku w Korei opublikowano alfabet Hangul. W 1708 roku III wojna północna. Pierwsze w historii zwycięstwo wojsk rosyjskich nad szwedzkimi w otwartej bitwie pod Leśną. W roku 1806 wojna Francji z czwartą koalicją. Zwycięstwo wojsk francuskich nad pruskimi w pierwszej podczas konfliktu potyczce pod Schleiz. W 1890 francuski inżynier i wynalazca Clement Ader odbył 50-metrowy nakierowany lot samolotem o napędzie parowym. 9 października 1962 roku Uganda uzyskała niepodległość od Wielkiej Brytanii. W roku 1970 Kambodża została proklamowana Republiką Kmerską.

Trendy Start w Trend Radio. Jesteśmy z wami już od blisko godzinki i proszę, jak przystało na tę pierwszą godzinę naszego programu, nie może w nim zabraknąć też karty z kalendarium muzycznego. 9 października 1930 roku urodził się Wiesław Gołas, aktor oraz wykonawca piosenki aktorskiej. Zmarł w 2021 roku w wieku 90 lat. 9 października 1936 roku urodziła się Agnieszka Osiecka, poetka, pisarka, autorka tekstów, piosenek, reżyserka teatralna i telewizyjna oraz dziennikarka. Zmarła w roku 1997. 9 października 1949 roku urodził się Rod Temperton, klawiszowiec i autor piosenek grupy Heat Wave. Współpracował również z innymi artystami, na przykład Michaelem Jacksonem, George'em Bensonem. Zmarł w 2016 roku. 9 października 1951 roku urodził się Ryszard Rynkowski, piosenkarz, kompozytor i pianista, były członek zespołu Vox, a obecnie prowadzi karierę solową. W 1954 urodziła się Ina Wolf, piosenkarka i kompozytorka, a w 1971, 9 października, urodziła się Sian Evans, wokalistka zespołu Cochine.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: 15-letni nożownik z Podwyżkowa może odpowiadać za atak jak dorosły. Po serii ataków w szkołach część mazowieckich placówek będzie dziś zamkniętych. Nocny alert RCB dla dwóch regionów i syreny na Lubelszczyźnie. Miriam Lipińska. Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego w Wyżkowie zdecyduje o dalszych losach nożownika z Podwyżkowa. Niewykluczone, że 15-latek będzie odpowiadać jak dorosły. Wczoraj w podstawówce w Leszczy-Dolenowinach nastolatek zabił woźną, a nauczycielkę i dyrektora niegroźnie ranił. 15-latek, były uczeń tej szkoły, wszedł do budynku z nożem i kaskiem na głowie, na którym była zamocowana kamera. A dziś we wszystkich szkołach podstawowych w gminie Wyżków lekcje zostały odwołane. Placówki będą jednak otwarte, ale odbędą się tylko zajęcia wychowawcze. Zamknięte będą natomiast dwie podstawówki w Legionowie. Prewencyjnie. Urząd Miasta tłumaczy, że to dlatego, że były na liście związanej z internetowym wyzwaniem, które może wiązać się z zagrożeniem dla życia i zdrowia uczniów i nauczycieli. Nieczynne będą dziś także szkoły średnie, m.in. w powiatach pułtuskim, wołomińskim i ciechanowskim oraz szkoły i przedszkola w Piasecznie pod Warszawą. Tymczasem 19-latek, który w środę w Zespole Szkół Zawodowych w Ostrołęce ranił 9 osób, usłyszał zarzuty. M.in. usiłowania zabójstwa wielu osób. Śledczy wnioskują o tymczasowy areszt. Policjanci z Mazowsza zatrzymali też 17-latka, który prawdopodobnie jest autorem filmu grożącego atakiem w liceum w Przasnyszu. A w środę funkcjonariusze dzięki sygnałom od nauczycieli udaremnili atak 17-latka w szkole w Sierpcu. Pojawiły się informacje, że wszystkie te ataki mogły mieć swoje źródło w internetowym wyzwaniu. Sprawę badają policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
2: To wszystko rozgrywa się w sieci, dlatego policjanci właśnie zwalczający cyberprzestępczość są tu niezbędni i kluczowi,
1: mówiła Magdalena Polecka z prokuratury rejonowej w Wyżkowie. Nocna prohibicja obejmie całą Polskę. Sejm przyjął ustawę zakazującą sprzedaży alkoholu w sklepach od godziny 22 do 6 rano. Nowe przepisy przewidują też całkowity zakaz reklamowania alkoholu, w tym piwa, oraz podnoszą opłaty za zezwolenia na jego sprzedaż. Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia przyszłego roku. Na Lubelszczyźnie tuż przed północą znów zawyły syreny alarmowe. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia dostali SMS-y z rządu Centrum Bezpieczeństwa o potencjalnym zagrożeniu atakiem z powietrza na terenie Polski. To w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę blisko granicy z naszym krajem. Alert obowiązywał ponad pół godziny. Kanadyjska pisarka i poetka Anne Carson została laureatką literackiego Nobla. Carson, zafascynowana starożytnością, przełożyła na język angielski dzieła autorów takich jak Eurypides, Safona i Sofokles. Tradycje antyczne widać też w jej książkach, mówi profesor Żaneta Nalewajk-Turecka z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
3: Ona wykłada starogrecki, to, czyli no, można by w jakimś sensie nazwać no, taką martwą formą języka, i ona ma taką nieprawdopodobną umiejętność ożywiania tej tradycji.
1: Anne Carson jest autorką kilkunastu książek, z których w Polsce ukazały się Słodko-gorzki Eros, Autobiografia Czerwonego i Piękno męża.

0: Info sportowe w Trendy Radio. Informacje sportowe, Błażej Kulesza. Zapraszam. Nasi najlepsi tenisiści Iga Świątek i Hubert Hurkacz ruszają do walki w chińskich turniejach. W południe na Wrocławianina czeka Serb Nowak Dżokowicz. Obaj tenisiści powalczą o trzecią rundę szanghajskiego tysięcznika.
1: To będzie niezwykłe wyzwanie. Będę grał mecz z Nowakiem. Dawna z nim nie grałem, natomiast zawsze zmierzenie się z nim, z legendą tego sportu, jest czymś wyjątkowym.
0: Hurkacz będzie się musiał wznieść na wyżyny, bo we wszystkich dotychczasowych meczach z Serbem jeszcze nigdy nie wygrał. Godzinę później, czyli o 13 polskiego czasu, w Pekinie na kort wyjdzie Iga Świątek, walcząc o półfinał, a jej rywalką będzie Belgijka Elise Mertens. Szczypiorniści Orlen Wisły Płock zrobili spory krok do awansu do fazy zasadniczej Ligi Mistrzów, pokonując w Skopie tamtejszy Vardar 32-26. Sytuacja w tabeli grupy B jest o tyle ciekawa, że wszystkie zespoły poza drużyną z Macedonii mają po 2 zwycięstwa i 1 porażkę, więc decydujące o awansie będą 3 ostatnie kolejki spotkań. Prezydent UEFA Aleksander Czeferin będzie ubiegać się o kolejną kadencję szefa europejskiego futbolu. To jednocześnie potwierdzenie, że zmniejsza się grono potencjalnych kandydatów mogących rzucić wyzwanie Gianniemu Infantino w marcowych wyborach na prezydenta FIFA. Pia Skrzyszowska zaczyna przygotowania do nowego sezonu. Nasza multimedalistka lekkoatletycznych Mistrzostw Europy tradycyjnie planuje obóz w RPA, a głównym celem są przyszłoroczne Mistrzostwa Świata w Pekinie. W nowym sezonie nasza płotkarka będzie mieć też dodatkowe zajęcie. Została bowiem przewodniczącą komisji zawodniczej European Athletics i jednocześnie weszła w skład Rady Europejskiej Federacji Lekkoatletycznej.
2: Warto już trochę myśleć o swojej przyszłości po karierze. I faktycznie uważam, że jak się pojawiła ta szansa, to jestem w stanie może właśnie kontynuować moją ścieżkę sportową, łączyć to ze sportem i też działać na korzyść zawodników.
0: Skrzyszowska w tym roku wywalczyła brąz halowych Mistrzostw Świata w Toruniu, srebro Mistrzostw Europy w Birmingham indywidualnie oraz brąz w sztafecie.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
4: Po raz kolejny dzisiaj zerkam sobie na mapy pogodowe Podkarpacia, a także Małopolski. Dzisiaj w regionie możemy liczyć się w ciągu dnia na 15 stopni Celsjusza w ciągu dnia. I takie temperatury powinny zagościć na termometrach Krosna, Gorlic, Nowego Sącza, Krakowa, Rzeszowa. Do tego ciśnienie 1015 hektopaskali, a z zachodu porywy wiatru do 50 km na godzinę. Wilgotność powietrza przekracza 40%, biometr jest niekorzystny. Jutro w sobotę odrobinę cieplej, słupki rtęci mają pokazywać 17 stopni Celsjusza w dzień, no i troszeczkę więcej słoneczka.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
5: Reklama. Szukasz idealnego miejsca dla swojego dziecka? Przyjdź na wielkie otwarcie Fiku Miku w Jaśle. Już 10 października o godzinie 10 przy ulicy Towarowej 29 odkryjesz przestrzeń bezpiecznej zabawy dla dzieci od 0 do 10 lat. Podczas gdy maluchy szaleją, rodzice mogą odpocząć w strefie relaksu przy pysznej kawie i przekąskach. Przygotowaliśmy też komfortową strefę dla mam karmiących. W dniu otwarcia czeka na Was mnóstwo dodatkowych atrakcji i niespodzianek. Fiku Miku, Jasło, Towarowa 29. Do zobaczenia w sobotę, 10 października o 10.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Muzyka i głos AI.
8: Co

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Wow, ale mają ceny! Najlepsze! Do 10 października tylko z aplikacją Brico Marche kupisz kable rozruchowe Viraż za 26,99, pilarkę elektryczną Handy za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Zaprasza Brico Marche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marche Dębica w Galerii Raj.
4: Reklama.
5: Trendy start w Trendy Radio.

To już po godzinie 7. Dzień dobry wszystkim radiosłuchaczom. Mamy piątek, 9 dzień października i proszę, mimo tego delikatnego ochłodzenia, u nas gorące rytmy na początek tej godziny. Alvaro Soler i ten hiszpański numer Sofia. No a później zerkam sobie na skrzynkę pocztową trendystart@trendradio.pl. Co tam dzisiaj piszecie? Co proponujecie? Radiowy Messenger też w zasięgu. No i oczywiście poranek Trendy Start do godziny 11:00.

0: Reklama. Sadzonka za surowce wtórne. W sobotę 10 października od godziny 9 weź udział w evencie ekologicznym organizowanym przez Nowiny na parkingu sklepu budowlanego Castorama w Rzeszowie. Możesz wymienić makulaturę, butelki PET, baterie i małe elektrośmieci na sadzonki wrzosów. Nie przegap! Zapraszamy 10 października od godziny 9. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Szczegóły na stronie www.nowiny24.pl/sadzonka. Partnerem akcji jest sklep budowlany Castorama Rzeszów.
1: Sąsiedzie, kapusta pekińska od Joli i Zbyszka znów poleca się w MPM. Świeża, chrupiąca, prosto od naszych sprawdzonych rolników. Teraz tylko do środy w promocji po 3 50 groszy za kilogram. Tak, do surówki, sałatki albo obiadu. Kapusta pekińska w MPM tylko 3,50 za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł za kilogram.
2: Golec Workiestra. Już 29 grudnia w Arenie Jaskółka w Tarnowie. Wyjątkowy koncert najpiękniejszych polskich kolęd i pastorałek w góralskim wydaniu. Tarnów 29 grudnia. Bilety również rodzinne ze zniżką do nabycia w serwisie artbilet.pl. Na koncert zaprasza Your Events Art, artbilet.pl oraz Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.
0: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
4: Gdyby ktoś jeszcze nie zaglądał do kalendarza, to już idziemy wam z pomocą. 9 październik dzisiaj widnieje na kartach kalendarza, czyli dokładnie 282 dzień roku. Imieniny świętuje Arnold, Dionizy, Jan, Sara, Ludwik, no i także Ginter i Wincenty. Dzisiaj Światowy Dzień Jaja, Światowy Dzień Poczty i Znaczka Pocztowego, jak również Międzynarodowy Dzień Pisania Listów. O 6.50 był wschód słońca. Zachód będzie o 17.55, a dzień potrwa nam 11 godzin i 5 minut.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: We wtorek tarnobrzescy policjanci zatrzymali 5 kierujących pod wpływem alkoholu. 4 poruszało się rowerami, a 1 hulajnogą elektryczną. Blisko 2,5 promila alkoholu w organizmie miał 58-letni rowerzysta skontrolowany w Gorzycach. W Tarnobrzegu badania wykazały blisko 2 promile u 59-latka jadącego rowerem oraz promil u 26-letniego użytkownika hulajnogi elektrycznej. Pozostałe interwencje dotyczyły 2 rowerzystów w wieku 32 i 38 lat, którzy znajdowali się w stanie po użyciu alkoholu. Wszyscy ponieśli konsekwencje prawne swojego nieprawidłowego zachowania. W Tarnowie przy szkole podstawowej nr 18 przy ulicy 3 Maja powstanie plac zabaw oraz siłownia plenerowa. Koszt ich wykonania to odpowiednio 235 tysięcy złotych i niemal 130 tysięcy. Inwestycje mają być gotowe jeszcze w tym roku. Prace obejmą zagospodarowanie terenu przy szkole i przygotowanie go pod nowe funkcje rekreacyjne. W przypadku siłowni plenerowej wykonane zostaną między innymi podbudowa obrzeża oraz nawierzchnia z kostki betonowej. Powstanie także nowe ogrodzenie wraz z bramką i bramą wjazdową. Ważnym elementem będzie montaż urządzeń przeznaczonych do ćwiczeń na świeżym powietrzu. Nowy plac zabaw zostanie wyposażony w zestaw urządzeń zabawowych, a jego teren zostanie ogrodzony. Dla bezpieczeństwa dzieci przewidziano wykonanie odpowiedniej nawierzchni ze żwiru płukanego. W części komunikacyjnej pojawi się również kostka betonowa. Na placu zabaw znajdą się także ławki, kosze na śmieci oraz tablica z regulaminem. Projekt przewiduje ponadto montaż budek lęgowych dla ptaków i poidełko, a także domek dla jeży. Otoczenie obu obiektów zostanie uzupełnione zielenią. To nie koniec nowości w kwestii placów zabaw w Tarnowie. Obecnie realizowane są przetargi na remont kilkunastu takich miejsc na terenie miasta.
2: To dzieje się blisko ciebie.
1: Ruszyła 11. edycja akcji sprzątania cmentarzy z I wojny światowej. Ta wyjątkowa inicjatywa społeczna ma na celu przywrócenie blasku i należytej pamięci miejscom spoczynku żołnierzy poległych podczas Wielkiej Wojny. Głównymi organizatorami wydarzenia są przedstawiciele struktur PTTK, w tym Klubu Górskiego Orły przy Komendzie Stołecznej Policji. Akcja cieszy się ogromnym wsparciem kilkunastu lokalnych samorządów, w tym starosty powiatu gorlickiego oraz licznych burmistrzów i wójtów z regionu. W tym roku akcją zostało objętych 147 cmentarzy. Mówi Jacek Witas, prezes koła nr 8 Klubu Górskiego Orły przy Komendzie Stołecznej Policji.
3: Pomysł zrodził się w 2015 roku, kiedy koło nr 8 Klub Górski Orły PTTK Oddział Mazowsze objął patronatem jeden cmentarz nr 77 w Ropicy Górnej. Wstąpiliśmy dosłownie z pismem do Urzędu Gminy, że chcieliśmy objąć patronat nad tym cmentarzem. Sprzątaliśmy go przez najbliższe kilka lat i opiekowaliśmy się tym cmentarzem, a później powstał pomysł rozszerzenia tej akcji na wszystkie cmentarze z terenu gminy Sękowej. W kolejnych latach dołączyły kolejne gminy Łużna, Krępna, Uście Gorlickie, a w ostatnich kilku latach liczba gmin rozrasta się, można powiedzieć, z roku na rok.
1: Zwieńczeniem 3-dniowych prac porządkowych będzie oficjalne podsumowanie, które zaplanowano na sobotę 10 października o godzinie 17 w Gospodzie Magórskiej w Małastowie. Wyjątkowym punktem finału będą towarzyszące mu wystawy fotograficzne autorstwa Waldemara Dobrowolskiego oraz Tomasza Prucnala, dokumentujące stan i historię galicyjskich nekropolii wojennych.
0: Reklama. Od 19 do 23 października wspólnie zadbajmy o siebie i swoich bliskich. Krośnieński Tydzień Zdrowia Psychicznego to czas profilaktyki oraz wsparcia dla dzieci, rodziców i seniorów. W programie czekają warsztaty edukacyjne, lekcje zdrowego żywienia, konferencja oraz rozmowy ze streetworkerkami w terenie. Skorzystaj z dnia otwartego w DPS przy ulicy Kletówki i SDS przy ulicy Kletówki 7A. Zadanie dofinansowane ze środków województwa podkarpackiego. Zapraszam. Miasto Krosno.
4: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
5: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Musical Metro. 35 lat historii. 23 stycznia. Arena Jaskółka Tarnów. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Tarnowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 23 stycznia. Arena Jaskółka Tarnów.
5: Reklama.
6: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Na dobry start w nowy dzień poleca się program Trendy Start. Chociaż już w tym tygodniu jesteśmy razem z wami ostatni raz, ale tylko i wyłącznie w tym tygodniu. Tak, tak, moi drodzy, po weekendzie znów powrócimy przed radiowy mikrofon, chociaż dzisiaj do godziny 11 jeszcze mamy mnóstwo czasu, aby podzielić się z wami różnymi informacjami. A wśród tych informacji są też informacje dla kierowców. Michał Sienicki już w pełnej gotowości, zatem posłuchajmy, jak jeździ się drogami Podkarpacia oraz Małopolski.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Wyjedźmy na drogi naszego regionu. Najpierw jedziemy przez ulicę Jasła. Robi się gęsto na ulicy Kościuszki, Kazimierza Wielkiego i ulicy Szejnochy. Zwalniamy na ulicach 17 stycznia i ulicy Lwowskiej, dojeżdżając do Ronda Solidarności. Nogę z gazu ściągamy również na ulicy Mickiewicza, 3 maja koło Ołątaja, Metzgera i Piłsudskiego. W Gorlicach największe natężenie ruchu obecnie jest na ulicy Kościuszki, troszeczkę wolniej ulicą Węgierską, ulicą Stawiska i Legionów. Mniejsze spowolnienia na Parkowej oraz ulicy Mickiewicza. Sprawdźmy teraz, co dzieje się w Krośnie razem z Taxi Krosno.
3: No dzisiaj za oknami mamy typowo jesień, natomiast na ulicach mamy troszeczkę utrudnienia. I tak wjeżdżamy od strony Sanocha i tu nas spowalnia już ulica Bieszczadzka do światełek z Polną. Wjeżdżamy w ulicę Lwowską, spowalnia do światełek z ulicą Bieszczadzką. Jedziemy dalej, zatłoczona troszeczkę ulica Niepodległości, Korczyńska, ulica Okrzejm, Włókiewskiego, Prochownia do szkoły Legionu w Podwale, gdzie ma bieżąco tkaczka, troszeczkę przystawia, Czajkowskiego jest, są utrudnienia. Lapujemy w stronę Jasła, 28, w dzielnicy Tulaszów, rozmężenie do jednego pasa. Na pozostałych odcinkach na obecną chwilę idzie w miarę na bieżąco. Dziękuję, miłego dnia.
2: Dziękuję za informację. Zobaczmy jeszcze, co dzieje się w Sanoku. Troszkę wolniej na skrzyżowaniu Bony i ulicy Przemyskiej i Lwowskiej. Przed rondem Beksińskiego też noga z gazu. Poza tym bez większych utrudnień jeszcze wybierzemy się do Grabownicy Starzeńskiej. Nadal trwają prace na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich 835 i 886.
1: Śpieszy powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: Reklama. Szukasz transportu do Niemiec, Holandii, Belgii? Wybierz Lucas Tour. To firma z 15-letnim doświadczeniem, która przewiezie Cię w komfortowych warunkach dużymi busami. Z nami wyruszysz z Podkarpacia, Małopolski prosto pod wskazany adres. Oferujemy nowoczesną i komfortową flotę z własnym serwisem marki Renault Master. Atrakcyjne ceny doświadczonych kierowców. Wyjazdy z Polski wtorek, czwartek, piątek i sobota w sezonie letnim niedziela, a powroty dnia następnego. Dopasuj podróż do swoich planów i zarezerwuj termin już dziś. Rezerwacje 694 126 933. Lucas Tour. Bezpiecznie i komfortowo z adresu pod adres.
1: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Jesień na Pasterskim Szlaku? Już 10 października zapraszamy na podkarpacki osod w Osławicy. Osod to tradycja, muzyka, sery i pasterskie smaki oraz mnóstwo owiec. Bacówka u Franosa. Start o 12. Partnerem wydarzenia jest województwo podkarpackie.
2: W reklamie wykorzystano głos i dźwięk wygenerowany przez sztuczną inteligencję.
3: Reklama.
4: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
5: Ja myślę, że dzisiaj zabrzmi na naszej antenie ten ponadczasowy numer. Ludzie listy piszą, a dlaczego? No właśnie, moi mili. Dzisiaj Światowy Dzień Poczty i Znaczka Pocztowego, czyli święto, które upamiętnia podpisanie traktatu berneńskiego, powołującego do życia Światowy Związek Pocztowy. No a sięgając do kart historii, uchwalono to święto w 1969 roku na kongresie tej organizacji w Tokio. W ramach święta wielu pocztowców wprowadza nowe produkty. Jest to również okazja, by nagrodzić zasłużonych pracowników. No i 9 października mamy też Międzynarodowy Dzień Pisania Listów. Tylko pytanie, czy ktoś jeszcze w dzisiejszych czasach te listy pisze? No, dajcie znać. Czekam na wasze przemyślenia.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Wzmocnione środki bezpieczeństwa w pobliżu szkół na Mazowszu. Uwaga na silny wiatr. Są alerty dla 4 regionów. Szokująca decyzja Pentagonu. Egzekucja byłego żołnierza. Będzie

0: transmitowana na żywo. Miriam Lipińska. Patrole policji w okolicach szkół i patrole straży miejskiej na ulicach. To po serii ataków i udaremnionych ataków w szkołach w Ostrołęce, Sierpcu i Podwyżkowem, gdzie wczoraj 15-latek zabił woźną i ranił nauczycielkę oraz dyrektora. Dziś wszystkie placówki w gminie Wyszków odwołały lekcje. Zamknięte będą też dwie podstawówki w Legionowie, szkoły i przedszkola w Piasecznie pod Warszawą i szkoły średnie, m.in. w powiatach pułtuskim, wołomińskim i ciechanowskim. Natomiast Warszawa nie rekomenduje zamykania placówek, ale kontrolę bezpieczeństwa. Do szkół będą mogli wchodzić jedynie uczniowie i pracownicy. W obliczu ostatnich wydarzeń szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka apeluje o weryfikowanie plotek i nieuleganie panice.
1: Widzimy masową manipulację też w sieci, podsycanie nastrojów paniki, więc bardzo proszę o rozwagę. Każdy komunikat, który będzie ze strony służb, trzeba po prostu przestrzegać i tam informować.
0: Policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości badają tymczasem doniesienia, że seria ataków w szkołach mogła być zainspirowana internetowym wyzwaniem. Na razie jednak, jak podaje policja, te doniesienia się nie potwierdziły. A dziś rano policjanci z Komendy Powiatowej w Szczytnie zatrzymali 16-latka, który nagrał i wrzucił do sieci film, w którym grozi atakiem w szkole na konkretne osoby. Nastolatek został przewieziony do jednostki policji, gdzie prowadzone są z jego udziałem czynności mające wyjaśnić wszystkie okoliczności sprawy. W cieniu wczorajszej tragedii w podwyżkowskiej szkole Sejm uchwalił ustawę pozwalającą na blokowanie nielegalnych treści w internecie. Pierwszą wersję przepisów w tej sprawie zawetował w styczniu prezydent. Uwaga na silny wiatr. Synoptycy ostrzegają przed nim na północy kraju. Dla nadmorskich powiatów na Pomorzu wydali ostrzeżenia drugiego stopnia. Tam w porywach powieje z prędkością nawet 105 km na godzinę. Z kolei dla Warmii i Mazur, części Podlasia i Pomorza Zachodniego są alerty pierwszego, najniższego stopnia. Zagranica to będzie pierwsza od 90 lat publiczna egzekucja w Stanach Zjednoczonych. Były amerykański major Nidal Hassan, skazany na karę śmierci za zamach w bazie wojskowej Fort Hood w 2009 roku, w którym zginęło 13 osób, zostanie rozstrzelany. Pentagon poinformował, że egzekucja będzie transmitowana na żywo. I na koniec zmieniamy temat. Przemęczony jak Polak. Aż 80% ma objawy wypalenia, a 65% narzeka na brak czasu na relaks. Z badania serwisu Prezent Marzeń wynika, że wolne chwile najczęściej spędzamy wpatrzeni w ekran, mówi Julia Kuźnik z serwisu.
2: Cyfrowa rozrywka obejmująca media społecznościowe, seriale i gry stanowi główną formę spędzania wolnego czasu dla 39% badanych.
0: Dodatkowo 40% z nas czuje winę, gdy nic nie robi, a prawie połowa nawet w wolnym czasie wciąż myśli o obowiązkach.
3: Sportowe w Trendy Radio. Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Polskie piłkarki zaczynają baraże o mundial. Rywalkami Polek będą Belgijki, z którymi jeszcze biało-czerwone nie odniosły zwycięstwa. Pierwszy mecz dziś wieczorem w Leuven, rewanż we wtorek w Gdańsku. Nawet jeśli Polki wygrają, to niewykluczone, że w przyszłym roku będą musiały rozegrać jeszcze jeden baraż interkontynentalny. Na mundial w Brazylii bowiem zakwalifikuje się 11 lub 12 drużyn z Europy. Po ponad dwutygodniowej przerwie na reprezentację rozgrywki wznawia piłkarska ekstraklasa. W pierwszym meczu 10. kolejki Wieczysta Kraków zagra z Wisłą Płock. Wieczorem derby województwa śląskiego. Raków Częstochowa zmierzy się z GKS-em Katowice. Dla wielu trenerów to spore wyzwanie, bo jak mówi szkoleniowiec medalików Tomasz Kaczmarek, część piłkarzy dopiero do klubu wróciła.
4: Wiadomo, że potrzebujemy jakby też dla całego zespołu kilku tygodni treningowych, kilka meczów, żeby to się wszystko dotarło.
3: Czas na reprezentację był czasem resetu dla piłkarzy GKS-u, co przyznał trener katowiczan Rafał Górak.
5: I dobrze, że już gramy, bo taki jednak rytm meczowy, kiedy są mecze punktowe, to tym bardziej się wszystkim tak dynamicznie pracuje. To jest po prostu to, co najważniejsze. Także przerwa za nami.
3: Raków potrzebuje punktów, by wydostać się z ostatniego miejsca w tabeli. Gieksa ma 6 punktów przewagi nad strefą spadkową i będzie chciała ten dystans powiększyć. Mecz o 20:30. Teraz żużel. Szwed Fredrik Lindgren jest ostatnim zawodnikiem, który dostał dziką kartę do przyszłorocznego cyklu Grand Prix. Wcześniej dodatkowo dodatkowo do walki o indywidualne Mistrzostwa Świata zaproszeni zostali Brytyjczyk Daniel Bewley, Australijczyk Jack Holder oraz Maciej Janowski. To może być modowa rewolucja w królowej sportu. Mistrz olimpijski w biegach na 5 i 1500 metrów Jakob Ingebrigtsen zapowiedział, że w przyszłym sezonie zamierza wystartować w pokrywającym całe ciało czarnym stroju. Norweg w kombinezonie widzi spory potencjał, a ostatnio w podobnym stroju biegła mistrzyni olimpijska z Paryża na 800 Brytyjka Kelly Hodkinson.
6: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
7: Podkarpackie oraz małopolskie termometry w ciągu najbliższych godzin mają pokazywać nam 15 stopni Celsjusza w dzień. W nocy temperatury spadną do 10 stopni. Porywy wiatru z zachodu w porywach 50 km na godzinę powieje nam ten wiatr, który też daje się we znaki. A w regionach górskich ta prędkość wiatru ma być jeszcze odrobinę większa. Ciśnienie na barometrach 1015 hektopaskali. Termika zapowiada się na ten piątek ciepła i mokra. Biometr niekorzystny. Jeśli planujecie coś na weekend, konkretnie na sobotę, to jutro zdecydowanie więcej przejaśnień, 17 stopni Celsjusza w ciągu dnia, no i odrobinę mniej deszczu.
6: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
8: Reklama. Sadzonka za surowce wtórne. W sobotę 10 października od godziny 9 weź udział w evencie ekologicznym organizowanym przez Nowiny na parkingu sklepu budowlanego Castorama w Rzeszowie. Możesz wymienić makulaturę, butelki PET, baterie i małe elektrośmieci na sadzonki wrzosów. Nie przegap! Zapraszamy 10 października od godziny 9. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Szczegóły na stronie www.nowiny24.pl/sadzonka. Partnerem akcji jest sklep budowlany Castorama Rzeszów.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. Devitum. Witamina D codziennie przez cały rok.

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.
4: Trendy Start w Trendy Radio.
5: Przychodzi taki moment, aby też w trzeciej godzinie przywitać wszystkich radiosłuchaczy, zwłaszcza tych, którzy może przed chwilą włączyli radioodbiorniki. To już piątek, 9 dzień października. Wszystkim obecnym po drugiej stronie radioodbiorników, a także naszego łącza internetowego mówimy cześć, dzień dobry, to ma być dobry dzień. Mimo tego chłodu, który nam troszeczkę nastał, my z podniesionym czołem idziemy do przodu i mamy dla Was mnóstwo fajnej energii.

0: Reklama. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca. Stał też wrześniowe 20-lecie. Arena Jaskółka, Tarnów, 19 lutego. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Tarnów, Arena Jaskółka, 19 lutego. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl. Reklama.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
2: To właśnie tak w ten piątkowy poranek gra Trend Radio. Dzisiaj też w piątkowy czas rozmowa dnia, która właśnie przed nami.
3: Rozmowa dnia w Trendy Radio.
4: Przeboje ABBY i innych zespołów złotej ery disco w nietypowej aranżacji. Na to mogą liczyć goście wydarzenia ABBA i inni Symfonicznie 2, który niebawem zagości na scenie Jasielskiego Domu Kultury. O pomyśle na spektakl w dzisiejszej rozmowie dnia z Norbertem Jandy. Z Norbertem Jandy z agencji Brusa, organizatora wydarzenia.
5: ABBA Symfonicznie 2, czyli połączenie muzyki rozrywkowej popowej z orkiestrą symfoniczną, czyli można powiedzieć dwa odległe gatunki muzyki, ale mają punkty wspólne.
6: Ja myślę, że odległe gatunki muzyki nie do końca, ale nawet jeśli, to dobrze jest połączyć gatunki, jeśli przy tej okazji można przypomnieć coś, co rzeczywiście bardzo jest odległe czasowo, jeśli chodzi o muzykę, bo przecież zespół ABBA to już lata wstecz, 1972 rok, jeśli dobrze pamiętam, w tym roku powstał zespół ABBA, no i rzeczywiście w tych latach 70., 80. świętował sukcesy. My sięgnęliśmy po te piosenki, sięgnęliśmy po te przeboje, choćby z tego względu, że one cały czas funkcjonują gdzieś w przestrzeni publicznej, w przestrzeni radiowej, te piosenki są grane, jest mnóstwo fanów na całym świecie zespołu ABBA, a takie połączenie z muzyką symfoniczną daje taki świeży oddech tym piosenkom. Są osoby, które bardzo lubią te przeboje, którzy znają te przeboje, a niekoniecznie sięgnęliby po nie po raz kolejny, no bo jest już to dość ograne i osłuchane. My połączyliśmy to z muzyką symfoniczną i myślę, że to daje wspaniały, inny, taki nowy pogląd na te właśnie piosenki, które królowały na listach przebojów, dyskotekach i no i też chyba myślę, że u każdego w domu.
5: Czyli takie odświeżenie, nowa jakość.
6: Tak, nowa jakość. ABBA i inni symfonicznie, to muszę tutaj też dodać, że to nie tylko piosenki zespołu ABBA, bo my sięgnęliśmy również po inne zespoły, innych wykonawców z tego okresu, z tamtych lat, więc mamy zespół Bee Gees, mamy zespół Queen, jest Tom Jones, no i są, no przede wszystkim są hity, które wszyscy bardzo dobrze znamy.
5: Ile trwało przygotowania do tej inicjatywy? Czy trudno było przekształcić te piosenki na orkiestrę symfoniczną?
6: Mamy to szczęście, że współpracujemy z zawodowymi muzykami, z zawodową orkiestrą. Mamy wspaniałego dyrygenta, który, no nie chcę powiedzieć, że bardzo szybko to wszystko zaaranżował, przearanżował i przełożył na orkiestrę symfoniczną, bo to oczywiście był dość długi i skomplikowany proces, ale my jesteśmy teraz na etapie koncertów z programem ABBA i inni Symfonicznie 2, jak gdyby część druga. No więc już orkiestra symfoniczna nie ma problemu z tym, aby grać te utwory, zresztą nigdy nie miała, bo to już druga część tego koncertu, no, też to było trudne zadanie, bo ciężko jest zmieścić w programie, który trwa 2,5 godziny, piosenki, no ciężko wybrać. Zespół ABBA pozostawił po sobie mnóstwo piosenek, z których większość to wielkie przeboje i naprawdę to było trudne zadanie. Najtrudniejsze zadanie to było odrzucić te piosenki, które no chcielibyśmy, aby się pojawiły, ale no niestety, no wszystkich nie jesteśmy w stanie zagrać. troszkę szkoda, ale to daje nam też taką furtkę, myślę, bo już przy pierwszym koncercie to był wielki problem. Wtedy musieliśmy wybrać około 20 przebojów i zmieścić się w pierwszym koncercie. Teraz mieliśmy już trochę większe pole manewru, no bo skoro to jest część druga, to mogliśmy jeszcze coś wymienić, jakieś utwory wymienić, dołożyć nowe, te, które były w części pierwszej, jak gdyby wyrzucić, ale oczywiście nie zabraknie tych największych hitów zespołu ABBA, bo bez tego to żaden koncert, który firmowany jest nazwą tego zespołu, nie mógłby się odbyć.
5: Kogo usłyszymy, kto dla nas zagra?
6: Mamy skład, mamy orkiestrę symfoniczną, mamy balet i mamy naszych sprawdzonych solistów agencji Brusa, osoby, które bardzo różne, jeśli chodzi o barwę głosu, jeśli chodzi o wokale, bardzo różne, jeśli chodzi o charakter, ale oni cudownie wkomponują się, gwarantuję, że cudownie wkomponują się w klimat tamtych lat, mimo że to dość młodzi, stosunkowo młodzi ludzie, to wspaniale czują tę muzykę.
5: Oprócz tej inicjatywy ABBA Symfonicznie planujecie inne przedstawienia?
6: Tak, agencja Brusa ma kilka takich projektów muzycznych, dużych projektów muzycznych, bo to blisko 50 osób na scenie, każdy z naszych projektów. ABBA i inni symfonicznie, jeśli dobrze pamiętam, 15 października, ale będziemy też w listopadzie z innym naszym projektem muzycznym pod dachami Paryża. Troszkę inny nastrój, troszkę inny klimat, muzyka francuska, czyli taka bardziej stonowana, ale nastrojowa, romantyczna. I to też będzie duże widowisko muzyczne, 2,5 godziny, orkiestra symfoniczna, pary baletowe, soliści i naprawdę dużo działo będzie się na scenie. Mamy też koncert taki nasz flagowy, bo nasza przygoda z tymi koncertami, którym towarzyszy orkiestra symfoniczna, można powiedzieć, że zaczęła się od projektu 10 tenorów. 10 tenorów, 10 mężczyzn, z których każdy chce wyglądać lepiej, zatańczyć lepiej, a przede wszystkim zaśpiewać lepiej od kolegi, który stoi obok. Koncert 10 tenorów także w listopadzie. 10 głosów, jedna scena. Każdy z tych koncertów trwa blisko 3 godziny. No i ludzie bawią się świetnie, bo to nie tylko klasyka, a to także muzyka współczesna. No i przede wszystkim to bardzo fajnie podane, bo profesjonalnie, ale też na wesoło.
5: Jeszcze wracając do głównego bohatera, czyli do ABBY, to chyba kawał dobrej muzyki. Oryginalna i dobra do słuchania, dobrze skomponowana i zaśpiewana.
6: Zdarza się tak, że po koncercie podchodzą do nas ludzie i mówią, że ja nie wiedziałem, że to ABBA. Ja słyszałem ten motyw muzyczny, ten riff gitarowy, ja słyszałem ten fragment melodii w innych piosenkach. Nie wiem, na przykład w piosence Madonny. Ja nie wiedziałem do dzisiaj, że to są piosenki zespołu ABBA. No rzeczywiście, zespół ABBA powstał w 1972 roku, istniał zaledwie 10 lat, ale pozostawił po sobie mnóstwo hitów, mnóstwo piosenek, po które chętnie sięgamy. Zresztą też niewiele zespołów może poszczycić się faktem, że było towarem eksportowym swojego kraju, że na podstawie ich piosenek napisano musical, który zresztą później doczekał się ekranizacji. No także ta ABBA w takim naszym życiu codziennym funkcjonuje, choć myślę, że nie wszyscy do końca zdają sobie sprawę, że to, co właśnie słyszą, to jeden z wielkich przebojów tego właśnie zespołu.
3: Rozmowa dnia w Trendy Radio.

0: Trend Radio. Dobry wybór.
1: Ekspres informacyjny w Trend Radio. Trend Radio. Region.
2: Funkcjonariusze z grupy SPID Komendy Miejskiej w ramach prowadzonych działań Trzeźwy Poranek w Wólce Niedźwieckiej zatrzymali do kontroli drogowej kierującego ciężarowym manem. Sprawdzili stan trzeźwości 40-letniego kierującego obywatela Litwy. Okazało się, że był nietrzeźwy. Miał w organizmie 0,58 promila alkoholu. W związku z popełnionym przestępstwem obywatel Litwy został zatrzymany i trafił do policyjnej izby zatrzymań. Ponieważ mężczyzna nie miał stałego miejsca zamieszkania lub pobytu w Polsce, wystąpiła przesłanka do zastosowania wobec niego trybu przyspieszonego. Na drugi dzień 40-latek został doprowadzony do Sądu Rejonowego w Rzeszowie. Sąd orzekł wobec niego 3-letni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, który obowiązuje na terenie strefy Schengen. Wymierzył mu grzywnę w wysokości 5000 zł oraz nałożył na niego obowiązek zapłaty 5000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej. Wyrok nie jest prawomocny. W starostwie powiatowym w Tarnowie podpisane zostały umowy na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej relacji Siepietnica-Lubaszowa z podziałem na części. Łączny koszt inwestycji wyniesie przeszło 4,3 miliona, a przedsięwzięcie finansować będą województwo małopolskie, powiat tarnowski oraz gminy Tuchów, Szerzyny i Rzepiennik-Strzyżewski. Jest to strategiczny ciąg komunikacyjny, gdyż łączy nie tylko dwa powiaty tarnowski i jasielski, ale także dwa województwa, małopolskie z Podkarpaciem. Dostosowanie tej drogi do odpowiednich parametrów udrożni ciąg komunikacyjny w kierunku południa kraju i przejścia granicznego. To będzie ważne dla rozwoju gospodarczego, a także rozwijającej się tutaj turystyki. Wczoraj podczas rozbiórki starego budynku gospodarczego w Ilkowicach odnaleziono skrzynkę zawierającą amunicję. Na miejsce skierowano policyjnych pirotechników, którzy zabezpieczyli amunicję. Powiadomienie policji pozwoliło na zabezpieczenie znaleziska przez specjalistów. Pomimo upływu wielu lat, amunicja nadal może stanowić poważne zagrożenie dla życia i zdrowia. Policja przypomina, że znalezionej amunicji oraz przedmiotów przypominających niewybuchy lub niewypały nie wolno dotykać, przenosić, rozbierać ani przewozić. Należy oddalić się na bezpieczną odległość, ostrzec inne osoby przed zbliżaniem się do znaleziska i powiadomić odpowiednie służby.
3: Słyszysz? Tak brzmi. Twój region.
2: 10 października w Bacówce u Władysława Franosa odbędzie się podkarpacki osot, spotkanie na pasterskim szlaku w Osławicy. Osot to symboliczne zakończenie sezonu wypasu owiec oraz powrót stad do wsi. Mówi Piotr Sztukowski ze Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Komańczy.
4: 10 października zapraszamy na podkarpacki osot, to spotkanie na pasterskim szlaku w Osławicy, w Bacówce u Franosa. Zaczynamy rozpaleniem watry, będziemy nawoływać trąbitami owce, poczekamy na ich przybycie, spędzimy owce do osodu, przywitamy gości, poczęstujemy serami, jagnięciną. Mamy też kilka atrakcji dla gości, będzie można degustować potrawy kuchni pasterskiej, będzie jarmark rękodzieła, produktów regionalnych, gry i zabawy dla dzieci.
2: Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 12. Miejska Biblioteka Publiczna w Gorlicach rozpoczyna kolejną odsłonę ogólnopolskiej kampanii społecznej Mała Książka, Wielki Człowiek, realizowanej przez Instytut Książki. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Czytaj chwilę. Biblioteka po raz kolejny uczestniczy w programie i zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym wraz z rodzicami i opiekunami po odbiór bezpłatnych wyprawek czytelniczych. Mówi Beata Mituś, kierownik oddziału dla dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorlicach.
5: Udział w projekcie to niezwykła okazja do podjęcia czytelniczego wyzwania. Za każdą wizytę w bibliotece zakończoną wypożyczeniem książki dziecko otrzymuje naklejkę na kartę małego czytelnika. Po zebraniu 10 naklejek przedszkolak otrzymuje imienny dyplom oraz kolejną książkę. Tym samym taki mały czytelnik może otrzymać 4 piękne książki adresowane właśnie dla takiej grupy wiekowej.
2: Rodzice lub opiekunowie otrzymują również broszurę z praktycznymi wskazówkami dotyczącymi wspólnego czytania.
1: Reklama.
6: Jesień na Pasterskim Szlaku? Już 10 października zapraszamy na Podkarpacki Osod w Osławicy. Osod to tradycja, muzyka, sery i pasterskie smaki oraz mnóstwo owiec. Bacówka u Franosa. Start o 12. Partnerem wydarzenia jest województwo podkarpackie.
7: W reklamie wykorzystano głos i dźwięk wygenerowany przez sztuczną inteligencję.
8: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
9: Muzyka i głos AI.
10: Co

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Kwiaty, znicze, piękne kompozycje. W Brico Marché mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49 oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
3: Zaprasza Brico Marché Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marché Dębica w Galerii Raj.
4: Reklama.
5: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Trendy Start, Trend Radio. Nasz dzisiejszy poranek trwa w najlepsze. Jeszcze do godziny 11 staramy się być tutaj razem z wami i dobrze otworzyć ten kolejny dzień tygodnia, który no już prowadzi nas w stronę weekendu. No a jeśli chodzi o tych, którzy są już uczestnikami ruchu na podkarpackich i małopolskich szosach, to warto też wysłuchać tego, co w tej godzinie ma do powiedzenia Michał Sienicki.
1: Ekspresem po drogach twojego regionu.
2: Kolejny objazd dróg naszego regionu rozpoczynamy w Krośnie. Tu musimy uważać na kilka utrudnień, m.in. na ulicy Bieszczadzkiej. Zwalniamy przed skrzyżowaniem z ulicą Polną, jadąc w stronę centrum miasta. Nadal trwają prace drogowe na ulicy Jana Pawła II. Jeden pas ruchu jest zajęty. Oprócz tego od dłuższego czasu zamknięty jest przejazd przez ulicę Grodzką oraz wjazd ulicę Bohaterów Westerplatte od strony Lwowskiej. Utrudnienia spowodowane pracami również trwają na ulicy Chopina. Dodatkowo zwalniamy jadąc ulicami Korczyńską, Niepodległości i Legionów. W Sanoku szczególnie uważajmy dojeżdżając do ronda Beksińskiego, odrobinę wolniej na ulicy Bony, Staszica, Kościuszki i Jagiellońskiej. W Jaśle troszkę zwalniamy przed rondem Solidarności. Korki robią się na ulicy Jagieły, Szajnochy, Kazimierza Wielkiego oraz Kościuszki. Uważajmy bardziej na ulicy Mickiewicza i także przy Placu Handlowym. Tam dzisiaj jest troszkę tłoczniej. Zwalniamy na ulicy 3 Maja, Metzgera i Piłsudskiego. W Gorlicach utrudnienia występują na ulicach Parkowej, Kościuszki. Troszkę wolniej na ulicy Stawiska, Stróżowskiej, Krakowskiej, Legionów i Mickiewicza.
1: Śpieszy powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Reklama. Golec Workiestra. Już 29 grudnia w Arenie Jaskółka w Tarnowie. Wyjątkowy koncert najpiękniejszych polskich kolęd i pastorałek w góralskim wydaniu. Tarnów 29 grudnia. Bilety również rodzinne ze zniżką do nabycia w serwisie artbilet.pl. Na koncert zaprasza Your Events Art, artbilet.pl oraz Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.
1: Sąsiedzie, wygrzane w słońcu pomarańcze z gorącej Afryki są teraz w MPM za połowę ceny. Soczyste, słodkie i pełne smaku. Kupisz je tylko do środy po 4,50 zł za kilogram. Tak, pomarańcze w MPM 50% taniej. Tylko 4,50 za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9 zł za kilogram.
0: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
3: To Trendy Radio w piątkowy poranek, a teraz wieści z naszego regionu, od których pociąg staje dęba. I to dosłownie. O co chodzi? Otóż w Jaśle z lokomotywy zaparkowanej w hali lokomotywowni zniknęło 16 setek litrów oleju napędowego. Wartość ponad 14 tysięcy złotych. To musiał być jakiś turbozłodziej z super szybkim kanistrem. Ale na szczęście, jak czytamy dalej, policjanci zatrzymali dwóch mieszkańców powiatu sanockiego, podejrzanych o kradzież z włamaniem. Cóż, wygląda na to, że pociąg do darmowego paliwa zaprowadził ich w tym wydaniu prosto do aresztu.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Kolejne zatrzymanie w związku z możliwym atakiem w szkole. Literacki Nobel dla kanadyjskiej poetki Anne Carson. Zmiana warty na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Miriam Lipińska. Policjanci ze Szczytna zatrzymali dziś rano 16-latka, który miał zamieścić w internecie nagrania z groźbami kierowanymi do uczniów i nauczycieli jednej ze szkół w tym mieście. O niepokojącym nagraniu policję zaalarmowali rodzice. To kolejna taka sytuacja w ostatnich godzinach. Ze względów bezpieczeństwa część mazowieckich szkół odwołała dziś zajęcia. Przed tymi, które działają, pojawiły się patrole policji. Cezary Jaszczyk.
2: Wieczorem funkcjonariusze zatrzymali 17-latka, który miał być autorem nagrania grożącego atakiem na szkoły w Przasnyszu. W nagraniu miały pojawić się też pogróżki pod adresem konkretnego chłopca, wymienionego z imienia i nazwiska. Policja zapowiada, że żadna z osób zamieszczająca takie treści nie pozostanie bezkarna. Policjanci weryfikują wszystkie podejrzane treści pojawiające się w mediach społecznościowych. Część szkół zdecydowała się dziś na prewencyjne odwołanie zajęć. Ale to nie jest dobry ruch, bo w ten sposób zostawiamy dzieci samym sobie, uważa dyrektorka warszawskiej podstawówki numer 103, Danuta Kozakiewicz.
3: My dzieci, które przeżyły pewnego rodzaju stres, traumę niektóre, pozostawiamy bez pomocy psychologicznej w domu przed laptopem. Tata, mama idzie do pracy.
2: Zajęcia zostały odwołane m.in. w Wyszkowie, Legionowie, Piasecznie, Mińsku Mazowieckim i Górze Kalwarii.
1: A po tragicznych wydarzeniach w szkołach w Ostrołęce i Podwyszkowem Donald Tusk zapowiada zmiany systemowe. Zło wydaje się w sieci bezkarne i dlatego często triumfuje, mówi premier w nagraniu opublikowanym w internecie.
4: Dlatego jest tak ważne, żebyśmy połączyli nasze siły. Wy, mówię do młodych, rodzice, nauczyciele, politycy, służby, wszyscy, żeby przemoc nie triumfowała tak bezkarnie jak w tej chwili.
1: Bo jak dodawał.
4: Nie chcę, żeby Polska była kolejnym państwem, gdzie raz na tydzień pojawia się tragiczny komunikat, że giną dzieci w szkole.
1: Premier podkreślił, że państwo musi robić wszystko, żeby zapobiegać takim zdarzeniom i zapewnił, że tak będzie. Dodał jednak, że musi mieć do tego narzędzia, a jednym z nich miała być ustawa o bezpieczeństwie w internecie, zawetowana przez prezydenta. Kanadyjska poetka, pisarka i wieloletnia wykładowczyni filologii klasycznej Anne Carson, tegoroczną laureatką Literackiej Nagrody Nobla. W Polsce ukazały się jej Słodko-gorzki Eros, Autobiografia Czerwonego i Piękno męża. Jak się jednak okazuje, książek noblistki na księgarnianych półkach próżno szukać.
5: U nas na pewno nie ma. Nie pamiętam, żeby się ostatnio w ogóle pojawiła.
6: Pan w ogóle kojarzy to nazwisko?
5: Nie, nie kojarzę.
7: Ewa Grudzińska, antykwariat Silberer. Sprawdziłam, jakie napisała książki, ale nic z tych rzeczy u nas się nie trafiło.
8: Anna Wiczek, księgarz z Księgarni Światowit. Miałyśmy parę lat temu, było jej piękne wiersze. To się nazywało Piękno męża, ale to jest jedyna pozycja, jaką w ogóle mieliśmy tej autorki do tej pory.
1: Anne Carson została doceniona za odważną i innowacyjną literaturę, która pozostaje w dialogu z tradycją klasyczną. 4-osobowa załoga Międzynarodowej Stacji Kosmicznej znów na Ziemi.

Dwoje Amerykanów, Francuzka i Rosjanin, spędzili w kosmosie w sumie 237 dni. W tym czasie prowadzili na stacji eksperymenty i badania naukowe dotyczące m.in. komórek macierzystych czy zachowania ludzkiego organizmu w warunkach mikrograwitacji. Na ISS zastąpiła ich kolejna czteroosobowa grupa.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza, zapraszam. Kibiców tenisa czeka dzień pełen emocji. W Pekinie o półfinał powalczy Iga Świątek z Belgijką Elizą Mertens. Polka gra nie tylko o najlepszą czwórkę, ale także o punkty tak potrzebne do WTA Finals. 6 miejsc już jest zarezerwowanych. O pozostałe 2 bilety walczą Elina Świtolina, Karolina Muchowa, Marta Kostiuk oraz właśnie Iga Świątek. Najlepszą sytuację ma Świtolina, która w Pekinie powinna zaczynać mecz z Chinką Qin Wenzhen. Awans Polki sprawiłby, że sporo punktów odrobiłaby do Czeszki Karoliny Muchowej. Początek meczu Polki o 13:00. Godzinę wcześniej przed wielkim wyzwaniem stanie Hubert Hurkacz, który zmierzy się w drugiej rundzie z Serbem Nowakiem Dziokowiczem.
2: Od dawna z nim nie grałem, natomiast zawsze zmierzenie się z nim, z legendą tego sportu, jest czymś wyjątkowym, wyjątkowym wyzwaniem.
1: Serb wraca do mistrzowskiej formy, a na domiar złego za każdym razem jak na razie pokonywał Hurkacza. Wraca piłkarska ekstraklasa, 10. kolejka zacznie się w Krakowie. Rywalem wieczystej będzie Wisła Płock. Wieczorem jeszcze pojedynek Krakowa z GKS-em Katowice. Cel przed trenerem częstochowian jest jeden: opuścić ostatnie miejsce w tabeli, mówi trener medalików Tomasz Kaczmarek.
3: My po prostu musimy teraz podnieść nasz poziom sportowy, a w trakcie podnoszenia naszego poziomu sportowego musimy regularnie zdobywać punkty i to w tym wszystkim jest najważniejsze.
1: W sobotę najciekawiej zapowiada się pojedynek Jagiellonii Białystok z Górnikiem Zabrze, a w niedzielę Legia Warszawa zagra z Wisłą Płock. Piłkarska reprezentacja Gany szuka nowego selekcjonera. Po odpadnięciu z Kolumbią na mundialu w fazie pucharowej i 2 wrześniowych porażkach pracy stracił portugalski szkoleniowiec Carlos Quiroz. Tamtejszy Związek Piłki Nożnej kandydatów na jego stanowisko zachęca jednak do wysyłania CV na adres e-mail podany na stronie internetowej federacji. To nietypowy sposób poszukiwania selekcjonera. Na ogół krajowe federacje bezpośrednio kontaktują się z trenerami lub ich agentami.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
5: To już czas na prognozę pogody dla regionu. Podkarpackie oraz małopolskie termometry dzisiaj mają maksymalnie pokazać nam 16 stopni Celsjusza w Krośnie, Gorlicach, Nowym Sączu, Krakowie czy Rzeszowie. Deszcz też pojawi się w części Podkarpacia i Małopolski. Z zachodu wiatr w porywach 55 km na godzinę. Ciśnienie 1015 hektopaskali, a biometr jest niekorzystny. W nocy temperatury spadną do 10 stopni Celsjusza, natomiast jutro w sobotę troszeczkę więcej rozpogodzeń, 17 stopni Celsjusza w dzień. W nocy 10.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
6: Reklama. Sadzonka za surowce wtórne. W sobotę 10 października od godziny 9 weź udział w evencie ekologicznym organizowanym przez Nowiny na parkingu sklepu budowlanego Castorama w Rzeszowie. Możesz wymienić makulaturę, butelki PET, baterie i małe elektrośmieci na sadzonki wrzosów. Nie przegap! Zapraszamy 10 października od godziny 9. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Szczegóły na stronie www.nowiny24.pl/sadzonka. Partnerem akcji jest sklep budowlany Castorama Rzeszów.

1 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria. Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochody-allegro.pl.

0: Net świętuje urodziny, a prezenty są dla Ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet. Neonet.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Sąsiedzie, kapusta pekińska od Joli i Zbyszka znów poleca się w MPM. Świeża, chrupiąca, prosto od naszych sprawdzonych rolników. Teraz tylko do środy w promocji po 3 50 groszy za kilogram. Tak, do surówki, sałatki albo obiadu. Kapusta pekińska w MPM tylko 3,50 za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł za kilogram.
4: Reklama.
5: Trendy Start w Trendy Radio.
6: I już po godzinie 9 na zegarze, a więc witamy Was w kolejnej godzince programu Trendy Start w piątek 9 października. Dzisiaj już niebawem też czeka na naszych radiosłuchaczy poranny przegląd prasy, a w kąciku prasowym przywitamy się z Ewą Bukowiecką.

0: gra Trend Radio.
1: Serdecznie witam w piątek. Mam nadzieję, że wasze samopoczucie jest jak najlepsze. A co w przeglądzie prasy? Będzie o statystykach, jeśli chodzi o przestrzeganie przepisów drogowych, a także inwestycjach w Małopolsce oraz na Podkarpaciu. Zapraszam więc na pierwszą część, a teraz gramy.

0: Reklama.
1: Jesień na Pasterskim Szlaku? Już 10 października zapraszamy na podkarpacki osod w Osławicy. Osod to tradycja, muzyka, sery i pasterskie smaki oraz mnóstwo owiec. Bacówka u Franosa. Start o 12. Partnerem wydarzenia jest województwo podkarpackie.
2: W reklamie wykorzystano głos i dźwięk wygenerowany przez sztuczną inteligencję.
3: Musical Metro. 35 lat historii. 23 stycznia. Arena Jaskółka Tarnów. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Tarnowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 23 stycznia. Arena Jaskółka Tarnów.
0: Reklama.

Dzisiejszy przegląd rozpoczniemy od przekartkowania Gazety Krakowskiej. Prace przy modernizacji linii kolejowej nr 104 na odcinku Rabka Zarytem – Szana Dolna – Fornale postępują zgodnie z planem. Obecnie roboty koncentrują się przede wszystkim na budowie obiektów inżynieryjnych, a na najnowszych zdjęciach widać już zarys nowego przystanku kolejowego Mszana Dolna Marki, który powstaje tuż za mostem nad Rabą. Na osiedlu Chemików w Oświęcimiu powstanie druga część Parku Pokoju. W planach jest między innymi oczekiwana przez wielu oświęcimian tężnia solankowa i pump track. Mamy zmianę pogody w Tatrach. W górach rozszalał się wiatr halny. Jego podmuchy czuć było już w środę wieczorem. Wiać jednak na dobre zaczęło w nocy. Od rana nie działa kolejka linowa na Kasprowy Wierch. W czwartek o godzinie 18 w Galerii Sztuki Współczesnej Mała Galeria w Nowym Sączu odbył się wernisaż wystawy prac Tomasza Bocheńskiego, dyrektora artystycznego Polska Press.

0: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Tradycyjnie o tej porze sprawdźmy raport policyjny.
2: Dzisiejszy poranek na Podkarpaciu upływa dość spokojnie. Policjanci interweniowali na miejscu kilku niegroźnych kolizji drogowych, które nie spowodowały większych utrudnień. Około godziny 6.30 w Tyczynie na ulicy Grunwaldzkiej kierujący Oplem najprawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i doprowadził do zderzenia z Fordem. A przed godziną 8 w Tarnobrzegu na ulicy Mickiewicza zderzyły się Opel i Volkswagen. Na szczęście w tych zdarzeniach nikt nie odniósł żadnych obrażeń.
1: A mówił o tym podkomisarz Krystian Kłaczek z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. My życzymy bezpiecznej i szerokiej drogi.
0: Z nami bezpiecznie do celu.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie. Brzozowie. Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Wody Polskie kontynuują prace związane ze zmianą instrukcji gospodarowania wodą na zbiorniku Klimkówka. Zgodnie z deklaracją w Urzędzie Miasta Gorlice odbyły się kolejne konsultacje dotyczące kwestii związanych z gospodarką wodną na obiekcie. Wody Polskie zabezpieczyły środki finansowe i finalizują postępowanie przetargowe na opracowanie ekspertyzy hydrologiczno-hydraulicznej. Mówi Katarzyna Tokarz, pełniąca obowiązki kierownika Zespołu Komunikacji i Edukacji Wodnej w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie, oddział w Rzeszowie.
2: Ta opracowywana analiza pozwoli nam określić, czy w obecnych uwarunkowaniach klimatycznych możliwe jest pogodzenie utrzymywania wyższego poziomu piętrzenia na zbiorniku z jednoczesnym zapewnieniem ochrony przeciwpowodziowej oraz odpowiedniej ilości wody w rzece Ropie w celu zaopatrzenia ludności. Opracowywana dokumentacja będzie stanowić podstawę do przygotowania nowego operatu wodnoprawnego oraz zaktualizowanej instrukcji gospodarowania wodą.
3: W najbliższych dniach zostanie podpisana umowa z wykonawcą ekspertyzy, a w trakcie jej opracowywania Wody Polskie zapewnią udział przedstawicielom zainteresowanych samorządów w posiedzeniach rad technicznych.
1: W chwili obecnej nie istnieje zagrożenie przerwami w dostawie wody do gminy Gorlice, jednak samorząd analizuje możliwość uruchomienia awaryjnych ujęć na wypadek sytuacji kryzysowej, która może pojawić się w przyszłości. W niedzielę Tarnowskie Centrum Informacji oraz Rada Osiedla nr 4 Grabówka zapraszają na drugi bezpłatny spacer po Grabówce. Jego uczestnicy spotkają się o godzinie 15 na ulicy Brama Pilzneńska, skąd udadzą się na wędrówkę śladami Honoriusza Balzaka, Żegoty Pauliego, Elżbiety Dłużbackiej, Wiesława Marszalika i Romana Brandstettera. Projekt finansowany jest z budżetu miasta Tarnowa.
4: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: W sobotę w godzinach od 8 do 14 na Dębickim Rynku zaplanowano ostatnią w tym roku edycję Dębickiego Jarmarku Smaków, Antyków i Rękodzieła. Wydarzenie połączy ofertę lokalnych producentów, twórców rękodzieła oraz wystawców prezentujących antyki i przedmioty kolekcjonerskie. Na stoiskach dostępne będą regionalne produkty i świeże wyroby, a także ręcznie wykonane przedmioty, które wyróżniają się oryginalnością i tradycyjnym charakterem. Nie zabraknie również antyków oraz rzeczy kolekcjonerskich, które mogą zainteresować zarówno pasjonatów historii, jak i osoby poszukujące niecodziennych przedmiotów. Wydarzenie odbędzie się na otwartej przestrzeni rynku i będzie dostępne dla mieszkańców oraz osób odwiedzających Dębice. Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej zachęca do udziału w lekcjach z natury. Podczas zajęć dzieci nabywają wiedzę o otaczającym je świecie, wykonują kreatywne zadania oraz uczestniczą w zabawie ruchowej. Lekcje z natury w Etnocentrum to warsztaty przeznaczone dla dzieci w wieku od 5 do 7 lat oraz ich opiekunów. Mówi Karolina Oleniacz, animatorka kultury regionalnej w Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej.
5: W październiku i listopadzie w naszej ofercie pojawią się ciekawe warsztaty dla dzieci w wieku od 5 do 7 lat i ich rodziców lub opiekunów. A mowa o lekcjach z natury, czyli spotkaniach, które mają pokazać dzieciom, że w parku, w lesie, z dala od ekranów czeka na nie świetna zabawa. Rodzicom zaś pokazać, jak aranżować wspólne wyjścia w przyrodę i w prostych aktywnościach przemycać wartościową wiedzę. Na pierwszą lekcję z natury zapraszamy do Etnocentrum w sobotę 10 października o godzinie 16. Dzieci nauczą się m.in. rozpoznawać liście wybranych gatunków drzew. Część spotkania poświęcimy również kreatywnemu tworzeniu. Z naturalnych i łatwo dostępnych surowców dzieci stworzą własny las zamknięty w ramce.
1: Kolejne zajęcia odbędą się 14 listopada o godzinie 16.
0: Reklama.
6: Od 19 do 23 października wspólnie zadbajmy o siebie i swoich bliskich. Krośnieński Tydzień Zdrowia Psychicznego to czas profilaktyki oraz wsparcia dla dzieci, rodziców i seniorów. W programie czekają warsztaty edukacyjne, lekcje zdrowego żywienia, konferencja oraz rozmowy ze streetworkerkami w terenie. Skorzystaj z dnia otwartego w DPS przy ulicy Kletówki i SDS przy ulicy Kletówki 7A. Zadanie dofinansowane ze środków województwa podkarpackiego. Zaprasza miasto Krosno.
7: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy Groszek, ABC i Eurosklep? Bo mają lokalnych dostawców, lokalne produkty i sąsiedzką atmosferę. Wpadnijcie i sprawdźcie sami. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Wow, ale mają ceny. Najlepsze. Do 10 października tylko z aplikacją Bricomarché kupisz kable rozruchowe Wiraż za 26,99, pilarkę elektryczną Handy za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
12: Zaprasza Bricomarché Jasło, Go Park Przemysłowa i Bricomarché Dębica w Galerii Raj.
13: Reklama.

0: Trendy z Tobą i dla Ciebie.
1: Jak już wiecie, dziś obchodzimy Światowy Dzień Poczty. To święto upamiętniające podpisanie traktatu berneńskiego powołującego do życia Światowy Związek Pocztowy. Uchwalono je w 1969 roku na kongresie tej organizacji w Tokio. W ramach święta wielu pocztowców wprowadza nowe produkty. Jest to również okazja, by nagrodzić zasłużonych pracowników. Mamy też dziś Międzynarodowy Dzień Pisania Listów. Ta romantyczna i dostojna forma porozumiewania się przegrywa niestety z SMS-ami i mailami. A jak to wygląda u Was? Piszcie listy. Piszcie na naszym Facebooku, a zaraz w przeglądzie prasy Gazeta Codzienna Nowiny.

0: Reklama. Golec Orkiestra. Już 29 grudnia w Arenie Jaskółka w Tarnowie. Wyjątkowy koncert najpiękniejszych polskich kolęd i pastorałek w góralskim wydaniu. Tarnów 29 grudnia. Bilety również rodzinne ze zniżką do nabycia w serwisie artbilet.pl. Na koncert zaprasza Your Events Art, artbilet.pl oraz Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem. Reklama.
1: Czas już na zapowiadaną gazetę codzienną nowiny. Z Rzeszowa, Stalowej Woli, Tarnobrzega i Mielca koleją będzie dużo szybciej do Lublina, Krakowa, Warszawy i Białegostoku, Katowic i Wrocławia, ale za więcej niż 10 lat. W przyszłości wszystkie podkarpackie miejscowości powiatowe mają być torami skomunikowane z koleją dużych prędkości. Wszystko działo się błyskawicznie. Łoskot przewracanych krzeseł i stolika, brzęk tłuczonego szkła i mocno krwawiąca szyja mężczyzny. Krzyk, wrzaski, rozgardiasz. Widok krwi sparaliżował niemal wszystkich. Tylko on jeden nie spanikował. Swoją koszulkę wepchnął w ranę poszarpanej tętnicy szyjnej. Decydowały sekundy, bo rozerwana tętnica to niemal pewna śmierć. Ranny wymaga natychmiastowej pomocy medycznej. Tym razem skończyło się szczęśliwie. Uratował życie człowiekowi. To dobra wiadomość dla mieszkańców Przeworska, którzy mają na swoich posesjach stare pokrycia dachowe lub inne materiały zawierające azbest. Miasto pozyskało 30 tysięcy złotych dofinansowania na ich odbiór i bezpieczną utylizację. W sumie z terenu Przeworska zniknie ponad 44 tony takich odpadów. System call center obsługujący pacjentów wiejskich i gminnych przychodni oraz budowa powiatowego Centrum Zdrowia Psychicznego w Tajęcinie. To najważniejsze zadania powiatu rzeszowskiego w służbie zdrowia.
0: Trendy Radio 101,9 i 95,2 FM.

To był ostatni w tym tygodniu przegląd prasy, jeśli chodzi o program Trendy Start. Do tego punktu powrócimy sobie oczywiście w poniedziałek znów po 9:00. Skoro wiemy już, co dzieje się na stronach Gazet Podkarpacia i Małopolski, to wkrótce też czas sprawdzić, co dzieje się dzisiaj także w kraju i na świecie. Bądźcie z nami już za kilka minut. Najświeższe wydanie wiadomości w Trend Radio.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: 10 nastolatków zatrzymanych w związku z groźbami ataków w szkołach. A dziś sąd zdecyduje, co dalej z 15-letnim nożownikiem z Podwyżkowa. Uwaga na silny wiatr, są alerty. Miriam Lipińska. Kolejne zatrzymania nastolatków publikujących w internecie filmiki, w których zapowiadają przeprowadzenie ataków w szkołach. Dziś w ręce funkcjonariuszy wpadło 2 piętnastolatków z Pruszkowa, 14-latek z podwarszawskiego Józefowa, 13-latka ze stołecznego Bemowa i 16-latek ze Szczytna.
2: Pojawiło się wielu w sieci, którzy wykorzystują tę tragedię do tego, żeby zaistnieć, do tego, żeby zbudować swoje zasięgi, albo do tego, żeby w ich ocenie rzucić jakiś żart. Te osoby, mamy takich osób już 10, zostały zatrzymane przez różne jednostki policji na terenie całego kraju.
1: Mówi inspektor Katarzyna Nowak z Komendy Głównej Policji. Jednocześnie do tej pory funkcjonariusze skontrolowali 11 tysięcy szkół i ich okolic, a policjanci bez mundurów zabezpieczają te okolice. Jak poinformowała policja, od chwili pojawienia się informacji o rzekomym internetowym challenge'u, funkcjonariusze intensywnie sprawdzali te doniesienia, ale jak dotąd się one nie potwierdziły. Właśnie teraz powinna zaczynać się zwołana przez mazowiecką kurator oświaty narada z udziałem dyrektorów wszystkich szkół na terenie województwa mazowieckiego. Spotkanie ma dotyczyć procedur związanych z bezpieczeństwem w szkołach. Sąd zdecyduje dziś o losie 15-latka, który wczoraj w szkole Podwyżkowym śmiertelnie ranił woźną i niegroźnie także dyrektora i nauczycielkę. Możliwości są dwie. Albo sprawa pozostanie w sądzie rodzinnym, który może umieścić 15-latka w ośrodku poprawczym lub zakładzie leczniczym, albo zostanie skierowana do prokuratury. Wtedy nieletni napastnik będzie sądzony jako osoba dorosła. Sąd dysponuje kompletem informacji, mówi Wioletta Szymanik z Komendy Powiatowej w Wyżkowie.
3: Dokumentacja dotycząca czynności wykonanych w związku z wczorajszym zdarzeniem została przekazana już do sądu rejonowego.
1: Obecnie nastolatek jest w policyjnej izbie dziecka, a wczoraj zarzuty usłyszał

0: Krzyżownik, który w Ostrołęce ranił nożem 9 osób i próbował zdetonować w szkole ładunek wybuchowy. Grozi mu dożywocie. W porywach ponad 100 km na godzinę z taką prędkością wieje dziś w części nadmorskich powiatów na Pomorzu i w powiecie sławieńskim w zachodniopomorskim. Synoptycy wydali tam alertę drugiego stopnia przed silnym wiatrem. Powieje, choć nieco słabiej, także w części Warmii, Mazur i Podlasia. Dziś poznamy laureata pokojowego Nobla. Za faworytów uchodzą m.in. Międzynarodowy Trybunał Karny, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości oraz Komitet Ochrony Dziennikarzy. Zgłoszono blisko 300 kandydatów. Nazwy i nazwiska nominowanych, zgodnie z testamentem Alfreda Nobla, pozostają tajemnicą przez 50 lat po zgłoszeniu kandydatury. Werdykt zostanie ogłoszony za godzinę. W Polsce przybył nowy rezerwat przyrody. Powstał w okolicy Jarocina w Wielkopolsce, mówi Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
1: Ma 77 hektarów. Charakteryzuje go to, że rośnie tam skrzyp olbrzymi i jest to też piękne krajobrazowo miejsce z rzeką Lutynią, jej przełomami i wąwozami.
0: To kolejny krok w kierunku ochrony najcenniejszych zakątków regionu.
2: Znów patrzę sobie na mapy pogodowe naszego regionu i dzisiaj parasole w dłoń, bo w części Podkarpacia czy też Małopolski mogą wystąpić opady deszczu. Będzie to chłodniejszy dzień niż to, co przyzwyczaiła nas ostatnimi dniami matka natura. Jeśli chodzi o temperatury, w Krośnie, Gorlicach, Nowym Sączu, Krakowie, Rzeszowie, Stalowej Woli czy Mielcu dzisiaj do 15 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna 13 kresek, a to wszystko ze sprawą wiejącego z zachodu wiatru, który momentami rozpędzi się w porywach 50-60 km na godzinę. Ciśnienie 1015 hektopaskali. Biomet jest niekorzystny.
3: Reklama. Szukasz idealnego miejsca dla swojego dziecka? Przyjdź na wielkie otwarcie Fiku Miku w Jaśle. Już 10 października o godzinie 10 przy ulicy Towarowej 29 odkryjesz przestrzeń bezpiecznej zabawy dla dzieci od 0 do 10 lat. Podczas gdy maluchy szaleją, rodzice mogą odpocząć w strefie relaksu przy pysznej kawie i przekąskach. Przygotowaliśmy też komfortową strefę dla mam karmiących. W dniu otwarcia czeka na Was mnóstwo dodatkowych atrakcji i niespodzianek. Fiku Miku, Jasło, Towarowa 29. Do zobaczenia w sobotę, 10 października o 10:00.

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii, jak szukasz na

0: kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Reklama. I już po 10 na zegarze, więc wchodzimy sobie w decydującą godzinę programu Trendy Start. To już ostatnia szansa, aby nawet nad biurkiem, nad komputerem w pracy rozbudzić się, no i właśnie popatrzeć w stronę weekendu. No to teraz ręka w górę. Kto do 15, kto do 20, a kto do 11, tak jak poranna zmiana, pracuje sobie. Łukasz Michtal i nasza redakcja. Pozdrawiamy Was serdecznie, gramy tę godzinę hitów. Ja

0: 9 dzień października. Ja przypominam, że dzisiaj Międzynarodowy Dzień Pisania Listów. Nad tym tematem pochylamy się dzisiaj między informacjami z naszego regionu i podpytujemy was, kto jeszcze pisze standardowe listy, kto wysyła pocztówki, kto jeszcze gdzieś tam sięga i właśnie nie poprzez SMS-y, nie przez pocztę elektroniczną, ale właśnie żywym pismem wysyła te złote zgłoski zamknięte na kartach papieru. No, my dzisiaj przypominamy też, że rozkminy mają listonosze, a właśnie oni jeszcze póki co mają co robić. Skaldowie i medytacje wiejskiego listonosza to nasz idealny hit. Trendy hit dnia na taki dzień jak dzisiaj.
1: To jest Trendy Hit. Trendy Hit. Trendy Hit.

0: pelu z przedpocztą zdaj.
1: Tak, to dla Ciebie gra Trendy Radio.
2: Reklama.
3: Sadzonka za surowce wtórne. W sobotę 10 października od godziny 9 weź udział w evencie ekologicznym organizowanym przez Nowiny na parkingu sklepu budowlanego Castorama w Rzeszowie. Możesz wymienić makulaturę, butelki PET, baterie i małe elektrośmieci na sadzonki wrzosów. Nie przegap! Zapraszamy 10 października od godziny 9. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Szczegóły na stronie www.nowiny24.pl/sadzonka. Partnerem akcji jest sklep budowlany Castorama Rzeszów.
2: Reklama.

To Trend Radio w piątek. Oczywiście w tym dniu warto też podsumować, co wydarzyło się w ostatnich dniach, ale też spoglądać w stronę weekendu i postaramy się dzisiaj właśnie zafundować Wam sporo informacji, które tyczą się właśnie naszego regionu. A to już pewne, bo Krosno zajęło pierwsze miejsce w Polsce w kategorii miast na prawach powiatu w rankingu Inwestycje Samorządów 2026 pisma Wspólnota. Uroczystość odbyła się 5 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach w ramach już 14. Samorządowego Forum Kapitału i Finansów.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W ostatnich dniach na terenie placówek oświatowych doszło do niebezpiecznych ataków. Zdarzenia te wywołały niepokój wśród uczniów, rodziców oraz pracowników szkół. W związku z tym służby podejmują dodatkowe działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa w bezpośrednim sąsiedztwie szkół i innych placówek edukacyjnych. Podkarpaccy policjanci będą pojawiać się w rejonach szkół, zwłaszcza w godzinach, w których uczniowie rozpoczynają i kończą zajęcia. Funkcjonariusze będą monitorować okolice placówek oraz reagować na sytuacje mogące stanowić zagrożenie. Mówi nadkomisarz Piotr Wojtunik, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
2: Szczególną uwagę będą zwracać na osoby zachowujące się nietypowo lub wzbudzające uzasadnione podejrzenia. Działania te mają charakter przede wszystkim prewencyjny. Chodzi o możliwie szybkie rozpoznanie potencjalnych zagrożeń i niedopuszczenie do eskalacji niebezpiecznych sytuacji. Zwiększona obecność policjantów w pobliżu szkół ma przede wszystkim zapewnić uczniom i pracownikom placówek większe poczucie bezpieczeństwa. Funkcjonariusze apelują jednocześnie o zachowanie spokoju i czujności. Przypominamy także, że za bezpieczeństwo w szkołach odpowiadają również dyrekcja, nauczyciele, pracownicy placówek, rodzice oraz sami uczniowie. W przypadku zauważenia niepokojącego zachowania lub sytuacji, która może stwarzać zagrożenie, należy niezwłocznie poinformować odpowiednie osoby lub zgłosić się na numer alarmowy 112.
1: Ważne jest również, aby nie rozpowszechniać niesprawdzonych informacji dotyczących konkretnych zdarzeń czy osób. W sytuacjach kryzysowych plotki i niepotwierdzone doniesienia mogą dodatkowo potęgować strach oraz utrudniać pracę służb. W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia, jeżeli jest to możliwe, należy natychmiast oddalić się z niebezpiecznego miejsca i powiadomić służby. Każda informacja dotycząca potencjalnego zagrożenia powinna być traktowana poważnie.
3: Informujemy o tym, co ważne.
1: W Starostwie Powiatowym w Tarnowie podpisane zostały umowy na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej relacji Siepietnica-Lubaszowa z podziałem na części. Łączny koszt inwestycji wyniesie przeszło 4,3 miliona, a przedsięwzięcie finansować będą województwo małopolskie, powiat tarnowski oraz gminy Tuchów, Szerzyny i Rzepiennik-Strzyżewski. Jest to strategiczny ciąg komunikacyjny, gdyż łączy nie tylko dwa powiaty, tarnowski i jasielski, ale także dwa województwa, małopolskie z Podkarpaciem. Dostosowanie tej drogi do odpowiednich parametrów udrożni ciąg komunikacyjny w kierunku południa kraju i przejścia granicznego. To będzie ważne dla rozwoju gospodarczego, a także rozwijającej się tutaj turystyki. Wczoraj podczas rozbiórki starego budynku gospodarczego w Ilkowicach odnaleziono skrzynkę zawierającą amunicję. Na miejsce skierowano policyjnych pirotechników, którzy zabezpieczyli amunicję. Powiadomienie policji pozwoliło na zabezpieczenie znaleziska przez specjalistów. Pomimo upływu wielu lat, amunicja nadal może stanowić poważne zagrożenie dla życia i zdrowia. Policja przypomina, że znalezionej amunicji oraz przedmiotów przypominających niewybuchy lub niewypały nie wolno dotykać, przenosić, rozbierać ani przewozić. Należy oddalić się na bezpieczną odległość, ostrzec inne osoby przed zbliżaniem się do znaleziska i powiadomić odpowiednie służby. Gmina Ustrzyki Dolne zakończyła realizację zadania polegającego na zagospodarowaniu terenu przy świetlicy wiejskiej w Krościenku. W ramach przedsięwzięcia wykonano nowe ogrodzenie wokół świetlicy wiejskiej oraz uporządkowano i zagospodarowano teren wokół obiektu. Przeprowadzone prace poprawiły estetykę, bezpieczeństwo i funkcjonalność przestrzeni, która będzie służyć mieszkańcom jako miejsce spotkań, integracji oraz organizacji wydarzeń i inicjatyw lokalnych. Ważnym elementem realizacji przedsięwzięcia było również opracowanie sołeckiej strategii rozwoju wsi Krościenko na lata 2026-2031. Całkowita wartość zadania wyniosła 39 tysięcy złotych, w tym ponad 18 tysięcy to dofinansowanie z budżetu województwa podkarpackiego. 10 października w Bacówce u Władysława Franosa odbędzie się podkarpacki osot, spotkanie na pasterskim szlaku w Osławicy. Osot to symboliczne zakończenie sezonu wypasu owiec oraz powrót stad do wsi, mówi Piotr Sztukowski ze Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Komańczy.
4: 10 października zapraszamy na podkarpacki osod. To spotkanie na pasterskim szlaku w Osławicy, w placówce Ufranosa. Zaczynamy rozpaleniem watry. Będziemy nawoływać trąbitami owce. Poczekamy na ich przybycie. Spędzimy owce do osodu. Przywitamy gości, poczęstujemy serami, jagnięciną. Mamy też kilka atrakcji dla gości. Będzie można degustować potrawy kuchni pasterskiej. Będzie jarmark rękodzieła, produktów regionalnych, gry i zabawy dla dzieci.
1: Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 12.
5: Reklama. Szukasz transportu do Niemiec, Holandii, Belgii? Wybierz Lucas Tour. To firma z 15-letnim doświadczeniem, która przewiezie Cię w komfortowych warunkach dużymi busami. Z nami wyruszysz z Podkarpacia, Małopolski, prosto pod wskazany adres. Oferujemy nowoczesną i komfortową flotę z własnym serwisem marki Renault Master, atrakcyjne ceny doświadczonych kierowców. Wyjazdy z Polski wtorek, czwartek, piątek i sobota w sezonie letnim niedziela, a powroty dnia następnego. Dopasuj podróż do swoich planów i zarezerwuj termin już dziś. Rezerwacje 694 126 933. Lucas Tour. Bezpiecznie i komfortowo z adresu pod adres.
6: Musical Metro. 35 lat historii. 23 stycznia. Arena Jaskółka Tarnów. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Tarnowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 23 stycznia. Arena Jaskółka Tarnów.
5: Reklama.

Dzisiaj, moi drodzy, również temat, nad którym się pochylamy, to przede wszystkim temat, kto pisze listy w obecnych czasach. Bo przecież żyjemy w takim okresie, kiedy cyfryzacja jest wszechobecna, a tradycyjne listy mimo to wciąż żyją. Zmieniają się po prostu ich role, bo podobno dzisiaj piszemy je głównie w wyjątkowych momentach, jako listy miłosne, podziękowania, wiadomości do przyszłego siebie albo w ramach akcji charytatywnych. Takim przykładem może być coroczny maraton pisania listów Amnesty International. No a jak zmieniła się funkcja listów? Otóż kiedyś z pewnością list był jednym środkiem bieżącej komunikacji i przekazywania informacji, a dzisiaj te role przejęły komunikatory, a także maile, no i wszechobecne urządzenia mobilne, z których, no właśnie, w mgnieniu oka przesyłamy wiadomości. No ale ręka w górę. Kto jeszcze od czasu do czasu napisze tradycyjny list?

0: Trend Radio. Dobry wybór.
1: Reklama. Sąsiedzie, wygrzane w słońcu pomarańcze z gorącej Afryki są teraz w MPM za połowę ceny. Soczyste, słodkie i pełne smaku. Kupisz je tylko do środy po 4,50 zł za kilogram. Tak, pomarańcze w MPM 50% taniej. Tylko 4,50 za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9 zł za kilogram. Reklama. Słuchasz Trend Radio.
2: Skoro zbliża nam się weekend, to też zaglądamy sobie do wybranych miejsc regionu, gdzie też będzie można miło i przede wszystkim kulturalnie spędzić właśnie ten czas weekendu. Zaglądamy sobie do Jeszelskiego Domu Kultury, gdzie już w sobotę 10 października o godzinie 19 Maciej Maleńczuk Exclusive Concert. Akustyczne, kameralne wydanie twórczości artysty, czyli największe przeboje wybrzmią na scenie Jasielskiego Domu Kultury w charakterystycznym, a także bezkompromisowym stylu. Natomiast w niedzielę, w tym samym miejscu, 11 października, również o godzinie 19, zmienimy muzyczny klimat. A na scenie pojawią się dwie legendy polskiej sceny hip-hopowej, wśród których, no właśnie, Focus i Rahim. Więc jeśli nie macie planów, lubicie tego typu muzykę, to jeszcze warto rozważyć temat tegoż koncertu, który w najbliższą niedzielę czeka na Was w Jasielskim Domu Kultury

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Intensywne działania policji po atakach w szkołach, są patrole i zatrzymania. Nocna prohibicja w całym kraju coraz bliżej. Jest tymczasowy areszt dla sprawców tragicznego wypadku na trasie S10 pod Stargardem. Miriam Lipińska. Ponad 10 tysięcy skontrolowanych szkół i 10 nastolatków zatrzymanych w całym kraju za publikowanie filmików, w których grożą przeprowadzeniem ataków w szkołach. To działania policji po ostatnich dramatycznych wydarzeniach w Ostrołęce i Podwyżkowem. W ręce policji wpadły nastolatki m.in. z Warszawy i okolic, Pruszkowa, Otwocka czy Józefowa. Ostatnie zatrzymanie miało miejsce w szkole na warszawskim Mokotowie, gdzie zatrzymano 14-latka, który miał przy sobie nóż z ukrytym ostrzem i 11 petard hukowych. Otoczenie prezydenta na razie bez deklaracji, ale z zastrzeżeniami do uchwalonej przez Sejm ustawy pozwalającej na blokowanie nielegalnych treści w internecie. Te przepisy mówią o reakcji w ciągu dni i tygodni, a takie treści powinny być blokowane od razu, mówi szef Kancelarii Głowy Państwa Zbigniew Bogucki.
2: Być może trzeba takie rozwiązania zaproponować, no ale to jest też głównie możliwości rządu, bo oni muszą też oprócz zapisów ustawy potrafić to zrobić. Jeżeli oni nie potrafią wysłać odpowiednio SMS-a, to ja mam dużą wątpliwość, czy potrafią wyśledzić różnego rodzaju zagrożenia w internecie.
1: Jak zapowiada szef Kancelarii Prezydenta, Karol Nawrocki na pewno będzie się przyglądał senackim pracom nad tą ustawą. Wszystko wskazuje na to, że Izba Wyższa zajmie się nią w przyszłym tygodniu. To sukces, na który w Sejmie długo pracowaliśmy, bo zapisy ustawy były negocjowane przez wiele miesięcy. Tak wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Sebastian Gajewski z Lewicy komentuje decyzję Sejmu w sprawie ustaw alkoholowych. Wieczorem posłowie przyjęli przepisy, które zakazują reklamy alkoholu i jego nocnej sprzedaży w całym kraju.
3: Jest sukces, bardzo się cieszymy, bo tej ustawy potrzebowaliśmy wszyscy. Te rozwiązania, czyli nocna cisza alkoholowa, one się sprawdzają. W Warszawie udało się to rozwiązanie wprowadzić. Najpierw pilotażowo, teraz obowiązuje w całym mieście. Wszyscy są zadowoleni, jest mniej interwencji policji i nikt nie płacze. Nie zmieniła się jakoś też szczególnie mapa sklepów w Warszawie. To znaczy, że to działa.
1: Ustawą zajmie się teraz Senat, później zdecyduje o niej prezydent. 3 miesiące w tymczasowym areszcie spędzą sprawcy tragicznego wypadku na trasie S10 pod Stargardem. Zginęła w nim jedna osoba, a druga walczy o życie. Mężczyznom, którzy jechali ponad 270 km na godzinę, czyli 3 razy więcej niż dopuszczalna prędkość w tym miejscu i uderzyli w przepisowo jadący samochód, grozi nawet 20 lat więzienia. Nie przyznali się do winy, ale policja ma nagranie z całego zdarzenia, mówi prokurator Julia Szozda.
4: Całe zdarzenie było nagrywane przez pasażera pojazdu. Ostatnia prędkość, która została zarejestrowana na nagraniu, to jest 270 km na godzinę. Nagranie zarejestrowało moment wypadku.
1: Według sądu istnieje obawa, że sprawcy mogą próbować się ukrywać albo uciec z kraju. Dlatego do czasu procesu powinni przebywać w areszcie tymczasowym. Dziś rusza 42. Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy. W programie pokaz 190 filmów, w tym aż 102 premier. Festiwal otworzą najnowszy film Jessego Eisenberga Debiut oraz Błogosławieństwo Ziemi w reżyserii Hansa Petera Molanda.
5: Jeśli chodzi o kolejne godziny tegoż piątkowego dnia, w pogodzie zdecydowanie ochłodzenie na termometrach Krosna, Gorlic, Nowego Sącza, Krakowa, Rzeszowa, Nowego Targu, Stalowej Woli czy Mielca do 16 stopni Celsjusza w ciągu dnia. Nocą spadek temperatur do 10 kreski. Wiatr zachodni w porywach 55 km na godzinę. Ciśnienie 1014 hektopaskali i do tego delikatne opady deszczu. Biometr mamy niekorzystny, a wilgotność powietrza przekracza nam 40%. Natomiast nasz radiowy zegar przekracza już godzinę, która zobowiązuje do tego, aby poranna zmiana podziękowała za ten tydzień. No i w piątek 9 października zaprosiła Was na weekend, który staraliśmy się Wam już od rana dobrze poukładać. Czy taki będzie? No mamy nadzieję z całego serca, że tak, bo jeśli chodzi o program Trendy Start, my będziemy z Wami dopiero w poniedziałek po weekendzie. Łukasz Michnal, dzięki za ten tydzień. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.
0: Reklama.
6: Od 19 do 23 października wspólnie zadbajmy o siebie i swoich bliskich. Krośnieński Tydzień Zdrowia Psychicznego to czas profilaktyki oraz wsparcia dla dzieci, rodziców i seniorów. W programie czekają warsztaty edukacyjne.

0: lekcje zdrowego żywienia, konferencja oraz rozmowy ze streetworkerkami w terenie. Skorzystaj z dnia otwartego w DPS przy ulicy Kletówki i SDS przy ulicy Kletówki 7A. Zadanie dofinansowane ze środków województwa podkarpackiego. Zaprasza miasto Krosno.
1: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
2: Janie, skarpeta na pieniądze.
3: Się rozpadła.
4: Noż do 100.
3: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
5: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.

0: Gwiazdkę już dziś. Codziennie do wygrania Thermomix 7 oraz 100 rabatów po 100 zł. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.
1: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
2: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
3: Lidl, to się opłaca.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Reklama.

0: 90
1: dla was.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Tak, witamy. To jest program 90 na godzinę, a mamy takie hity, które będą wam grały w duszy i można będzie podrygiwać, tańczyć.
2: Tak, ty podrygujesz?
1: Oczywiście.
2: Ohoho, dokładnie, no ty to tak. Jesteś luzek.
1: No, a ty nie?
2: Ja jestem zaraz wyluzowana, ty jesteś tym spiętym.
1: Ty jesteś raperką, to całkiem inne masz poczucie rytmu niż...
2: No inne, inne.
1: Ja.
2: No tak.
1: Ania Minasian, raperskim wdzianku.
2: Tak jest.
1: Ktoś Marcin normalnym, tak jak przystało
2: na redaktora. Takie disco powiedziałabym. Jeszcze takie pantalony ci kupię i będzie.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla ciebie w Sanoku.
1: Noel, Silent Morning.
2: Amerykańska teraz piosenka poleci się na naszej antenie. Poleci na naszej antenie i poleci też piosenkarz amerykański. Mało tych hitów tak ze Stanów Zjednoczonych, nie?
1: W 90 no bardzo godzinę. Mało, ale wiesz, no Eurodance nie był tak powszechnie
2: nie był tam tak powszechny,
1: Stanach.
2: Ale wiesz, C-Block na w R&B i
1: tak,
2: jeszcze takie,
1: no
2: wiecie, ja przypominam sobie historię, że każdy na dzielni, nie? Nosił takiego boomboxa dużego i po prostu podrygiwali do niego.
1: No
2: były takie po prostu
1: nosiłeś?
2: Czasy. Ja się zastanawiam, ile baterii tam wchodziło, ile to grało.
1: No ale to może.
2: Ty się nad tym nie zastanawiałaś, nie?
1: A po co?
2: Jak? To najważniejsza rzecz.
1: Naprawdę?
2: Ile wytrzyma, dokładnie.
1: A co ty, Marcin? Telefon to mi trzyma 3 godziny, to mnie martwi, a nie boombox z lat 80.
2: Słuchaj, no to jest normalne, jeśli ty w telefonie, na telefonie siedzisz cały czas, Instagram
1: no właśnie,
2: włączony.
1: To jest problem, że nie.
2: Jakieś inne w ogóle bzdety, których w ogóle nie potrzeba, tylko wszystkie się działają, jakieś te powiadomienie, że pojawiła się jakaś koszulka, jakaś torebka nowa, czy skarpetki, czy buty jakieś, no to wiadomo, że to wszystko czerpie.
1: Dobrze, że jak ty oglądasz godzinami Lili Palmer, to jest okej. Okay.
2: Lili Palmer nie ogląda, bo nie mam czasu.
1: No na pewno.
2: Ale chciałbym
1: no,
2: pooglądać.
1: Tak
2: a czy oglądać? Bardziej słuchać.
1: No.

0: Trend Radio. Przepis na dobry piątek.
1: Reklama. Sadzonka za surowce wtórne. W sobotę 10 października od godziny 9 weź udział w evencie ekologicznym organizowanym przez Nowiny na parkingu sklepu budowlanego Castorama w Rzeszowie. Możesz wymienić makulaturę, butelki PET, baterie i małe elektrośmieci na sadzonki wrzosów. Nie przegap! Zapraszamy 10 października od godziny 9. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Szczegóły na stronie www.nowiny24.pl/sadzonka. Partnerem akcji jest sklep budowlany Castorama Rzeszów.
2: Reklama.
0: Trendy. Podkarpacie i Małopolska.
3: Milk in time.
4: Tak, to jest, moi drodzy, 90 na godzinę, po godzinie 11, no tak przywołujemy trochę bliżej do radioodbiorników. Można sobie zrobić też przerwę albo kawę.
3: No tak.
4: Kawę. Ciekawe, jakby szef zareagował. Kawa, bo teraz jest 90, szefie, nie? Ja ci dam 90.
3: No, ale a wtedy szef mówi, no to szybko idziemy do radioodbiornika. No tak, tak by
4: było. To 100%.
3: Na 200.
4: Co mamy zagrać?
3: Milk Ink i Time. Tak, przeniesiemy się trochę do Vocal Trance'u. No, mimo Vocal że Trance. Tych zespołów bardzo, bardzo fajne, mimo tego, że no, tych zespołów było mniej niż eurodance'owych, to też w latach 90. pełniło ważną funkcję.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Maxi Priest, Close to You. No, jeżeli chcecie poderwać dziewczynę, to wydaje mi się, że możecie zadedykować jej ten utwór.
2: Co ty możesz wiedzieć o poderwaniu dziewczyny? Przecież nie masz zielonego pojęcia.
1: Ja nie mam zielonego pojęcia.
2: Ja poderwałaś kiedyś dziewczynę?
1: No może nie, ale wiem, czego dziewczyny chcą.
2: A co chcą?
1: No jak to? 7 czerwonych róż chcą.
2: Nie wiesz, czego chcą dziewczyny, tylko wydaje ci się, że wiesz.
1: Naprawdę?
2: Oczywiście.
1: No tak.
2: Żeby wiedzieć, czego chce dziewczyna, to musisz być facetem.
1: A, przesadzasz. Nieprawda.
2: Nieprawda?
1: Nieprawda, Marcin.
2: No wiem.
1: No to gramy, bo ty już za dużo mówisz.
2: Tak.

0: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie dobry dzień.
1: Master Boy, Lucky Life,
2: no i to jest teraz, w to mi graj, wiesz?
1: No gram,
2: w to mi graj.
1: No gram.
2: Za każdym razem, kiedy pojawia się Master Boy, to w to mi graj.
1: No to dobrze.
2: Mam takie jakoś, zapamiętam. Nie wiem, niemiecka grupa, której no, założycielem jest Tommy
1: Schlech. Enrico Zabler.
2: Tak,
1: też.
2: Wszystko zaczęło się w roku 90. Słuchajcie, no u nich ten 90 nie był taki
1: ile
2: jak u nas ten
1: wtedy?
2: 90. Ale muszę to obliczyć, muszę to powiedzieć. Muszę to, muszę to powiedzieć.
1: Jakieś częstotliwości.
2: Muszę to powiedzieć. A no to.
1: No. Gdzie to było? Króla Lwa chyba.
2: Przemilczę. Master Boy, Lucky Lie na antenie Trendy Radia. Oj, to z największych hit lat 90.
1: No
2: i ta grupa oczywiście też.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W Tarnowie przy szkole podstawowej numer 18 przy ulicy 3 Maja powstanie plac zabaw oraz siłownia plenerowa. Koszt ich wykonania to odpowiednio 235 tysięcy złotych i niemal 130 tysięcy. Inwestycje mają być gotowe jeszcze w tym roku. Prace obejmą zagospodarowanie terenu przy szkole i przygotowanie go pod nowe funkcje rekreacyjne. W przypadku siłowni plenerowej wykonane zostaną między innymi podbudowa, obrzeża oraz nawierzchnia z kostki betonowej. Powstanie także nowe ogrodzenie wraz z bramką i bramą wjazdową. Ważnym elementem będzie montaż urządzeń przeznaczonych do ćwiczeń na świeżym powietrzu. Nowy plac zabaw zostanie wyposażony w zestaw urządzeń zabawowych, a jego teren zostanie ogrodzony. Dla bezpieczeństwa dzieci przewidziano wykonanie odpowiedniej nawierzchni ze żwiru płukanego. W części komunikacyjnej pojawi się również kostka betonowa. Na placu zabaw znajdą się także ławki, kosze na śmieci oraz tablica z regulaminem. Projekt przewiduje ponadto montaż budek lęgowych dla ptaków i poidełko, a także domek dla jeży. Otoczenie obu obiektów zostanie uzupełnione zielenią. To nie koniec nowości w kwestii placów zabaw w Tarnowie. Obecnie realizowane są przetargi na remont kilkunastu takich miejsc na terenie miasta. Ruszyła 11. edycja akcji sprzątania cmentarzy z I wojny światowej. Ta wyjątkowa inicjatywa społeczna ma na celu przywrócenie blasku i należytej pamięci miejscom spoczynku żołnierzy poległych podczas Wielkiej Wojny. Głównymi organizatorami wydarzenia są przedstawiciele struktur PTTK, w tym Klubu Górskiego Orły przy Komendzie Stołecznej Policji. Akcja cieszy się ogromnym wsparciem kilkunastu lokalnych samorządów, w tym starosty powiatu gorlickiego oraz licznych burmistrzów i wójtów z regionu. W tym roku akcją zostało objętych 147 cmentarzy. Mówi Jacek Witas, prezes koła numer 8 Klubu Górskiego Orły przy Komendzie Stołecznej Policji.
2: Pomysł zrodził się w 2015 roku, kiedy koło numer 8 Klub Górski Orły PTTK Oddział Mazowsze objął patronatem jeden cmentarz numer 77 w Ropicy Górnej. Wstąpiliśmy dosłownie z pismem do Urzędu Gminy, że chcieliśmy objąć patronat nad tym cmentarzem. Sprzątaliśmy go przez najbliższe kilka lat i opiekowaliśmy się tym cmentarzem, a później powstał pomysł rozszerzenia tej akcji na wszystkie cmentarze z terenu gminy Sękowej. W kolejnych latach dołączyły kolejne gminy Łużna, Krępna, Uście Gorlickie, a w ostatnich kilku latach liczba gmin rozrasta się, można powiedzieć, z roku na rok.
1: Zwieńczeniem trzydniowych prac porządkowych będzie oficjalne podsumowanie, które zaplanowano na sobotę 10 października o godzinie 17 w Gospodzie Magórskiej w Małastowie. Wyjątkowym punktem finału będą towarzyszące mu wystawy fotograficzne autorstwa Waldemara Dobrowolskiego oraz Tomasza Prucnala, dokumentujące stan i historię galicyjskich nekropolii wojennych.
3: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Jasielski Dom Kultury zachęca do udziału w 20. Przeglądzie Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży 2026. Organizatorzy czekają na prace, których korzenie czerpią z głównych dziedzin artystycznych. Malarstwo, rzeźba, architektura, rysunek, grafika, muzyka, literatura, taniec, film czy teatr. Mówi Katarzyna Wójcik, instruktor do spraw plastyki w Jasielskim Domu Kultury.
4: Niech sztuka zachęci Was do odnalezienia ciekawych form i kolorów, a każda praca niech będzie magiczną historią każdego z uczestników. Na laureatów czekają nagrody rzeczowe oraz nagroda specjalna z okazji 20. jubileuszu konkursu. Kalendarz na 2027 rok prezentujący nagrodzone prace. Na Wasze zgłoszenia czekamy do 23 listopada. Serdecznie zapraszamy.
1: Szczegóły znajdują się na stronie internetowej Jasielskiego Domu Kultury.
0: Reklama.
5: Szukasz idealnego miejsca dla swojego dziecka? Przyjdź na wielkie otwarcie Fiku Miku w Jaśle. Już 10 października o godzinie 10 przy ulicy Towarowej 29 odkryjesz przestrzeń bezpiecznej zabawy dla dzieci od 0 do 10 lat. Podczas gdy maluchy szaleją, rodzice mogą odpocząć w strefie relaksu przy pysznej kawie i przekąskach. Przygotowaliśmy też komfortową strefę dla mam karmiących. W dniu otwarcia czeka na Was mnóstwo dodatkowych atrakcji i niespodzianek. Fiku Miku, Jasło, Towarowa 29. Do zobaczenia w sobotę, 10 października o 10.
6: Neonet, Neonet.
7: To korzyści pełen sklep.
6: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
8: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
6: Neonet.
9: Janie, skarpeta na pieniądze.
10: Się rozpadła.
11: Noż do 100.
10: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
12: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
16: Stał też wrześniowe 20-lecie. Arena Jaskółka, Tarnów, 19 lutego. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Tarnów, Arena Jaskółka, 19 lutego. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
17: Reklama.
3: Trendy Radio. Największe hity lat 80., 90. i współczesnych.
18: Mary Kiani, When I Call Your Name. No to przenosimy się do Szkocji.
19: Do Szkocji?
18: No niestety nigdy tam nie byłam.
19: Ale powinnaś być.
18: No chciałabym.
19: Ale jak gdybym był w Szkocji,
18: takim
19: to miał...
18: kilcie, no
19: ale
18: super.
19: Nie, no ja bym miał taką spódniczkę.
18: Dudy.
19: Wiesz,
18: no kilt, dudy, no mówię.
19: No mówię. No.
18: Kilt, dudy.
19: Taką spódniczkę, tylko ja bym chciał poniżej kolana, no tak.
18: No to ja nie wiem, bo to chyba wiesz, ja nie, to chyba jest Marcin są. Jakoś
19: dudy.
18: Dostosowany
19: ty
18: do wieku.
19: Ty i dudy.
18: Chyba. No.
19: Tak.
18: No tak bym trzymała.
19: Jakbyś piszczała.
18: No na początku na
19: uciekali. Pewno. Tak, no to do Szkocji.
18: Za to bym znalazła garnek złota i o tyle by mnie widzieli.
19: Ty opowiadasz, garnek złota to zawsze by cię, wiesz kto, szybciej by cię uprzedził i go zakosił.
18: No wiem ty.
19: Nie.
18: No jak nie?
19: Chochlik.
18: No czyli ty.
19: Czyli nie.

0: Trendy Radio. Dobry wybór.
1: Bo ja to nagranie po prostu lubię. Jest ponadczasowe, uniwersalne i zawsze dążymy do tego, żeby
2: no i chyba każdy uwielbia dostawać miłosne wiadomości.
1: Tak, ty dostałaś ostatnią miłosną wiadomość, to 3 dni nie rozmawiałaś z nikim.
2: Marcin, no bo wiesz, ledwo otworzyłam oczy, a tam cześć cukierku. A
1: nie, ja tak było. Jak zobaczyłem tą wiadomość, też przestałem mówić.
2: No wiem, widziałam, że cię wycięło.
1: Wycięło mnie. Najpierw ciebie, później mnie.
2: No tak było.
1: Ktoś tu pisze takie bzdury.
2: A, mogę ci powiedzieć.
1: Nie mów, nawet nie chcę
2: A nie
1: wiedzieć.
2: Mówię, bo ty zaraz rozgadasz wszystkim.
1: Wszystkim, no tu, na antenie.

0: Kids. Trendy z tobą i dla ciebie.
1: Live in joy.
2: To teraz już nie do Szkocji, nie do Szwecji, nie do Niemiec, a do Włoch. Tak.
1: No pięknie,
2: słuchajcie, najpopularniejszy utwór
1: taki, to ten właśnie.
2: No właśnie 94 roku, no. Stawiamy, że Dreamer.
1: No ja też tak uważam. Projekt niestety został zakończony w 99 roku.
2: Mogli poczekać i pociągnąć po 2000, nie?
1: No mogli, ale... No co ci powiem, Marcin.
2: Bywa.

0: Dziękujemy za dziś. No, no właśnie, co na weekendzie porabiasz?
1: No wiesz, Marcin, jadę.
0: Gdzie?
1: Ja chyba do Katowic.
0: Po co pojedziesz do Katowic?
1: No, pospacerować.
0: Katowice ładne.
1: Piękne.
0: Pozdrawiamy gorąco i serdecznie wszystkich, którzy jadą do Katowic.
1: Pozdrawiam serdecznie.
0: Ty jedziesz do Sosnowca, mi się wydaje.
1: Ja tam, mam rodzinę tam.
0: No.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Za wysiłki na rzecz pokoju właśnie poznaliśmy laureatkę pokojowego Nobla. W mundurach i po cywilnemu policjanci czuwają wokół polskich szkół. Popołudnie z tenisem Iga Świątek i Hubert Hurkacz grają dziś w Chinach. Agnieszka Trojanowska-Wis, południowoafrykańska prawniczka Navanet Navi Pillay, została laureatką tegorocznej pokojowej Nagrody Nobla, ogłosił w Oslo Norweski Komitet Noblowski. 85-letnia Pillay została doceniona za swoje wysiłki na rzecz pokoju i prawa międzynarodowego. Pokojowa Nagroda Nobla jest przyznawana od 1901 roku. Do tegorocznej nagrody zgłoszono 287 kandydatów. Tysiące policjantów czuwają w okolicach szkół nad bezpieczeństwem uczniów. To efekt zarządzenia komendanta głównego policji w związku z dwoma przypadkami ataków nożem w dwóch szkołach na Mazowszu w tym tygodniu w Ostrołęce i okolicach Wyszkowa. Jednocześnie policjanci prowadzą akcje w sieci i na bieżąco zatrzymują nieletnich, którzy w ostatnich godzinach publikowali filmy z groźbami o podobnych atakach, o czym Szymon Kępka.
2: 11 tysięcy placówek sprawdzonych i próba uspokojenia fali niepokoju po tym, gdy w sieci masowo zaczęły pojawiać się ostrzeżenia, że w polskich szkołach dojdzie do podobnych ataków jak tych z Ostrołęki i Wyszkowa, czy też przypadków udaremnionych w Józefowie, Przasnyszu i Sierpcu. Tam nieletni zapowiadali, że zaatakują nożami, przygotowywali albo próbowali przynieść do szkoły niebezpieczne narzędzia. Wiele gmin na Mazowszu wysyłało wczoraj wieczorem komunikaty o tym, by rodzice nie wysyłali dzisiaj dzieci do szkół. Niedługo po tym zarówno mazowiecka policja, jak i lokalne garnizony policji, ale też na przykład miasto stołeczne Warszawa zaczęło studzić emocje. Nie rekomendowały tego, by dzieci zostały w domu.
1: Policja informuje, że wokół szkół pojawiają się także policjanci bez mundurów. Największa rosyjska firma technologiczna i najpopularniejsza wyszukiwarka w Rosji, Yandex, zaatakowana. W centrum danych firmy uderzyły drony. To już kolejny tego typu atak w obwodzie kałuskim w europejskiej części Rosji. W obiekty tej spółki drony uderzyły drugi dzień z rzędu. Kilka modułów w centrum danych jest całkowicie wyłączonych z użytkowania, a to może powodować zakłócenia w korzystaniu z części usług Yandex. Dla fanów tenisa to będzie bardzo emocjonujące popołudnie. Najlepsi nasi tenisiści w odstępie raptem godziny zaczną rywalizację w turniejach w Chinach. Właśnie teraz Hubert Hurkacz rozpoczyna mecz z legendą tenisa Serbem Nowakiem Dżokowiczem, a za godzinę Iga Świątek zagra z Belgijką Elizą Mertens o półfinał i przedłużenie szans walki o turniej mistrzyń, w którym wystąpią najlepsze zawodniczki na świecie, o czym więcej Błażej Kulesza.
3: Bilety do WTA Finals zostały już praktycznie dwa. Kandydatki są cztery. Wśród nich Iga Świątek. Jak sama mówi w wywiadach, nie chce patrzeć na ranking, ale zwycięstwo z Belgijką Mertens skróciłoby dystans do Czeszki Karoliny Muchowej, która z turniejem w Pekinie już się pożegnała. Przed jeszcze większym wyzwaniem stanie dziś Hubert Hurkacz, który zmierzy się w drugiej rundzie z Serbem Nowakiem Dżokowiczem.
4: Mecz z Nowakiem, dawna z nim nie grałem, natomiast zawsze zmierzenie się z nim, z legendą tego sportu, jest czymś wyjątkowym.
3: Serb jest w wyśmienitej formie, co potwierdził dwa dni temu, zdobywając 102 tytuł w karierze.
1: Dla Polaka stawką rozpoczynającego się spotkania jest przełamanie i historyczne zwycięstwo, bo z Serbem jeszcze nigdy nie wygrał meczu.

0: Spójrzmy jeszcze na prognozę pogody. Już dzisiaj chłodniej niestety. 15 stopni w regionie Podkarpacia i Małopolski. Do tego wiatr, który towarzyszy nam tak naprawdę już od godzin nocnych. Nawet do 60 km na godzinę. W nocy 11 stopni, zachmurzenie umiarkowane, termika chłodna i sucha, biometr korzystny. Jutro 19 stopni odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Możemy spodziewać się lokalnie opadów, deszczu i wiatru w porywach do 50 km na godzinę. Niedziela już spokojniejsza, 16 stopni, w nocy spadnie do 9.
1: Reklama. Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Gastorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii jak szukasz na

0: kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Reklama.
7: Granie na żądanie.
8: Zamawiaj ulubione hity, spraw niespodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy. I treść pozdrowień. Kosz złotówka plus VAT.
9: Piątek, piąteczek, piątulo, dzień dobry. No już tak naprawdę zapukał do naszych drzwi, ale jestem zdania, że już w czwartek czujemy taki powiew wolności. No nie powiecie, że tak nie jest. No niestety aż tak ciepło też nie. No i niestety z tego powodu będziemy ubolewać, ale idzie już ku... No tak naprawdę zimie trochę. Ja wiem, że już październik zleci szybciutko, bo zawsze tak jest i co roku o tym sobie trochę gawędzimy. No i listopad i cyk-pyk i już zima, także zobaczymy jak będzie w tym roku. Ja nie chcę przepowiadać jakichś tam negatywnych scenariuszy, żeby nie było, ale no jednak chciałoby się, żeby jeszcze ciepło było z nami, bo ten tydzień był tak piękny, że mogliśmy naprawdę naładować się jeszcze super energią. Ale plusem i to ogromnym jest to, że możemy naładować się także muzycznie, także zapraszam do udziału w programie Granie na żądanie. 7148 trendy. I to co macie do przekazania, bo już tak naprawdę zaczynamy.

Pozdrawiam Łukasza, Daniela, Szymka i Władzia. Dziękuję wam, chłopcy, za pomoc przy zepsutej Skodzie. Jesteście wspaniali, przesyła Stasia z Polan. O, proszę panowie, pozdrawiam was bardzo gorąco. No i tak, jak mężczyzna pomaga kobiecie, to muszę wam szczerze powiedzieć, że no, płeć piękna tak się cieszy, że nawet wysyła SMS-y do radia. Także panowie, pomagajcie i to dużo. Zobaczycie, jak później wasze życie będzie usłane różami. No bo tak jest. Stasia, dla ciebie też pozdro leci.

0: Reklama.
1: Sadzonka za surowce wtórne. W sobotę 10 października od godziny 9 weź udział w evencie ekologicznym organizowanym przez Nowiny na parkingu sklepu budowlanego Castorama w Rzeszowie. Możesz wymienić makulaturę, butelki PET, baterie i małe elektrośmieci na sadzonki wrzosów. Nie przegap. Zapraszamy 10 października od godziny 9. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Szczegóły na stronie www.nowiny24.pl/sadzonka. Partnerem akcji jest sklep budowlany Castorama Rzeszów.
2: Kwiaty znicze, piękne kompozycje. W Brico Marché mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49 oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
3: Zaprasza Brico Marché Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marché Dębica w Galerii Raj.
0: Reklama.
4: Zagrajcie Madonnę The Power of Goodbye. Miłego weekendu życzę dla ekipy Trendy. Dziękujemy mega, mega gorąco. No i co wy będziecie porabiać też? Śmiało do nas piszcie na naszego fanpage'a na fejsie. Czekam na wiadomości.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry
1: Chciałbym
0: piątek.
1: Prosić utwór Tarzan Boy dla Asi. Kocham ją, ale jak ją przekonać? Mój drogi, ale do czego? No właśnie. Możecie też śmiało pisać, może coś doradzę. Ale no wiadomo, jak to z tą miłością jest, nie? Różnie bywa. Różnie.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.
1: Tarkan, Kiss Kiss. Serdeczne pozdrowienia dla Mariuszka z Brzozowa od Sabiny. No to tak całośnie sapcia dla Ciebie.

0: Alarsam!
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: W ostatnich dniach na terenie placówek oświatowych doszło do niebezpiecznych ataków. Zdarzenia te wywołały niepokój wśród uczniów, rodziców oraz pracowników szkół. W związku z tym służby podejmują dodatkowe działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa w bezpośrednim sąsiedztwie szkół i innych placówek edukacyjnych. Podkarpaccy policjanci będą pojawiać się w rejonach szkół, zwłaszcza w godzinach, w których uczniowie rozpoczynają i kończą zajęcia. Funkcjonariusze będą monitorować okolice placówek oraz reagować na sytuacje mogące stanowić zagrożenie. Mówi nadkomisarz Piotr Wojtunik, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
3: Szczególną uwagę będą zwracać na osoby zachowujące się nietypowo lub wzbudzające uzasadnione podejrzenia. Działania te mają charakter przede wszystkim prewencyjny. Chodzi o możliwie szybkie rozpoznanie potencjalnych zagrożeń i niedopuszczenie do eskalacji niebezpiecznych sytuacji. Zwiększona obecność policjantów w pobliżu szkół ma przede wszystkim zapewnić uczniom i pracownikom placówek większe poczucie bezpieczeństwa. Funkcjonariusze apelują jednocześnie o zachowanie spokoju i czujności. Przypominamy także, że za bezpieczeństwo w szkołach odpowiadają również dyrekcja, nauczyciele, pracownicy placówek, rodzice oraz sami uczniowie. W przypadku zauważenia niepokojącego zachowania lub sytuacji, która może stwarzać zagrożenie, należy niezwłocznie poinformować odpowiednie osoby lub zgłosić się na numer alarmowy 112.
2: Ważne jest również, aby nie rozpowszechniać niesprawdzonych informacji dotyczących konkretnych zdarzeń czy osób. W sytuacjach kryzysowych plotki i niepotwierdzone doniesienia mogą dodatkowo potęgować strach oraz utrudniać pracę służb. W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia, jeżeli jest to możliwe, należy natychmiast oddalić się z niebezpiecznego miejsca i powiadomić służby. Każda informacja dotycząca potencjalnego zagrożenia powinna być traktowana poważnie.
4: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
2: Wody Polskie kontynuują prace związane ze zmianą instrukcji gospodarowania wodą na zbiorniku Klimkówka. Zgodnie z deklaracją w Urzędzie Miasta Gorlice odbyły się kolejne konsultacje dotyczące kwestii związanych z gospodarką wodną na obiekcie. Wody Polskie zabezpieczyły środki finansowe i finalizują postępowanie przetargowe na opracowanie ekspertyzy hydrologiczno-hydraulicznej. Mówi Katarzyna Tokarz, pełniąca obowiązki kierownika Zespołu Komunikacji i Edukacji Wodnej w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie, oddział w Rzeszowie.
5: Ta opracowywana analiza pozwoli nam określić, czy w obecnych uwarunkowaniach klimatycznych możliwe jest pogodzenie utrzymywania wyższego poziomu piętrzenia na zbiorniku z jednoczesnym zapewnieniem ochrony przeciwpowodziowej oraz odpowiedniej ilości wody w rzece Ropie w celu zaopatrzenia ludności. Opracowywana dokumentacja będzie stanowić podstawę do przygotowania nowego operatu wodnoprawnego oraz zaktualizowanej instrukcji gospodarowania wodą.
6: W najbliższych dniach zostanie podpisana umowa z wykonawcą ekspertyzy, a w trakcie jej opracowywania Wody Polskie zapewnią udział przedstawicielom zainteresowanych samorządów w posiedzeniach rad technicznych.
2: W chwili obecnej nie istnieje zagrożenie przerwami w dostawie wody do gminy Gorlice, jednak samorząd analizuje możliwość uruchomienia awaryjnych ujęć na wypadek sytuacji kryzysowej, która może pojawić się w przyszłości. W niedzielę Tarnowskie Centrum Informacji oraz Rada Osiedla nr 4 Grabówka zapraszają na drugi bezpłatny spacer po Grabówce. Jego uczestnicy spotkają się o godzinie 15 na ulicy Brama Pilzneńska, skąd udadzą się na wędrówkę śladami Honoriusza Balzaka, Żegoty Pauliego, Elżbiety Drużbackiej, Wiesława Marszalika i Romana Brandstettera. Projekt finansowany jest z budżetu miasta Tarnowa. Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej zachęca do udziału w lekcjach z natury. Podczas zajęć dzieci nabywają wiedzę o otaczającym je świecie, wykonują kreatywne zadania oraz uczestniczą w zabawie ruchowej. Lekcje z natury w Etnocentrum to warsztaty przeznaczone dla dzieci w wieku od 5 do 7 lat oraz ich opiekunów. Mówi Karolina Oleniacz, animatorka kultury regionalnej w Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej.
7: W październiku i listopadzie w naszej ofercie pojawią się ciekawe warsztaty dla dzieci w wieku od 5 do 7 lat i ich rodziców lub opiekunów. A mowa o lekcjach z natury, czyli spotkaniach, które mają pokazać dzieciom, że w parku, w lesie Z dala od ekranów czeka na nie świetna zabawa. Rodzicom zaś pokazać, jak aranżować wspólne wyjścia w przyrodę i w prostych aktywnościach przemycać wartościową wiedzę. Na pierwszą lekcję z natury zapraszamy do Etnocentrum w sobotę 10 października o godzinie 16. Dzieci nauczą się m.in. rozpoznawać liście wybranych gatunków drzew. Część spotkania poświęcimy również kreatywnemu tworzeniu. Z naturalnych i łatwo dostępnych surowców dzieci stworzą własny las zamknięty w ramce.
2: Kolejne zajęcia odbędą się 14 listopada o godzinie 16.
1: Reklama. Od 19 do 23 października wspólnie zadbajmy o siebie i swoich bliskich. Krośnieński Tydzień Zdrowia Psychicznego to czas profilaktyki oraz wsparcia dla dzieci, rodziców i seniorów. W programie czekają warsztaty edukacyjne, lekcje zdrowego żywienia, konferencja oraz rozmowy ze streetworkerkami w terenie. Skorzystaj z dnia otwartego w DPS przy ulicy Kletówki i SDS przy ulicy Kletówki 7A. Zadanie dofinansowane ze środków województwa podkarpackiego. Zapraszam. Miasto Krosno.
0: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny. Od 40 zł. W różnych wzorach i kolorach. A dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
14: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
13: Czyli frosty kupiłeś?
14: Prościej się nie da.
15: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
16: Sąsiedzie, kapusta pekińska od Joli i Zbyszka znów poleca się w MPM. Świeża, chrupiąca, prosto od naszych sprawdzonych rolników. Teraz tylko do środy w promocji po 3 zł 50 za kilogram. Tak, do surówki, sałatki albo obiadu. Kapusta pekińska w MPM tylko 3,50 za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł za kilogram.
1: Reklama.
17: Granie na żądanie.
18: Zamawiaj ulubione hity, sprawnie spodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy. I treść pozdrowień. Kosz złotówka plus VAT.
19: Dla mamy z okazji 60. urodzin od córek proszę o piosenkę Akcent. Życie to są chwile. Oj, w takim razie życzę dużo, dużo zdrowia, bo jest najważniejsze uśmiechu i samych pięknych chwil w życiu. No i córy też pozdrawiam oczywiście.

Love System i Kolor Chmur. Fajnie, że Trendy Radio gra muzykę Disco Polo. Naprawdę cieszę się. Rewelacja, najlepszy słuchacz. Oj, bardzo nam też miło. Dziękujemy gorąco. No i życzymy udanego piątku przy takich rytmach.

0: Trend Radio. Dobry wybór.
1: Reklama.
2: Jesień na Pasterskim Szlaku? Już 10 października zapraszamy na podkarpacki osod w Osławicy. Osod to tradycja, muzyka, sery i pasterskie smaki oraz mnóstwo owiec. Bacówka u Franosa. Start o 12. Partnerem wydarzenia jest województwo podkarpackie.
3: W reklamie wykorzystano głos i dźwięk wygenerowany przez sztuczną inteligencję.
1: Reklama.

0: Trójca, dwa. Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Dla cudownej Magdaleny proszę o kawałek Luca Rosi, a ty bądź. Pozdrawiam, Piotrek. O, fajnie, teraz zagramy. Madziu, dla ciebie.

0: Ja uciekam, trzymajcie się, życzę wam dobrego dzionka i słyszymy się później. A już teraz Filip Waćkowski przejmuje popołudniówkę. Radzę zostać, bo na pewno będzie zabawnie. Zresztą jak zawsze, cześć.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Policja zatrzymuje nastolatków za groźbę ataków w internecie. Między Polską a Szwecją promienie kursują, to z powodu sztormu. Południowoafrykańska prawniczka doceniona Nagrodą Nobla. Agnieszka Trajanowska-Bis. Policjanci monitorują bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w całej Polsce. Akcja polega na zabezpieczaniu okolic szkół, ale także na śledzeniu aktywności uczniów w sieci. Tylko na Mazowszu funkcjonariusze zatrzymali 10 nastolatków. W Legnicy w ręce policji wpadła m.in. 16-latka, która miała przesyłać komunikatorem internetowym groźby związane z przemocą w szkole. Zatrzymana miała tłumaczyć swoje postępowanie głupim żartem, odpowie przed sądem rodzinnym. A dziś, mimo apeli policji, niektóre szkoły zostały jednak zamknięte. Zostawienie w domu dzieci to w tej sytuacji zły pomysł, mówi dyrektor warszawskiej szkoły podstawowej nr 103 Danuta Kozakiewicz.
3: Wywołaliśmy olbrzymią panikę i postępujemy niektórzy właśnie w taki sposób, jaki powoduje panika. Schować się, uciec i to może załatwić sprawę. My w tym momencie dzieci pozostawiamy same sobie. Dziecko potrzebuje pomocy, a nie odesłania do domu. Musimy być odporni, zdecydowani i mamy pokazać dziecku twarz osoby dorosłej, która wie, co robi.
2: Mazowieckie Kuratorium Oświaty zwołało dziś pilną naradę z dyrektorami wszystkich szkół z terenu województwa. Kampania przed drugą turą wyborów na prezydenta Krakowa dobiega końca. Najnowszy sondaż OGB dla LAW Kraków pokazuje, że przez te 2 tygodnie układ sił właściwie się nie zmienił. Łukasz Gibała ma prawie 60% poparcia, a Monika Piątkowska 40%. To niemal identyczny wynik jak w badaniu sprzed pierwszej tury i dlatego Piątkowska jeszcze na finiszu zabiega o debatę na rynku głównym.
4: Jak chce się zarządzać prawie milionowym miastem w Polsce, trzeba mieć odwagę, żeby stanąć do debaty.
2: O północy rozpocznie się cisza wyborcza, a wybory w Krakowie już w niedzielę. Promy do Polski odwołane w Szwecji, to z powodu pogody i sztormu na Bałtyku. Szwedzki Instytut Meteorologiczny wydał ostrzeżenie dla południowej Szwecji, gdzie spodziewane są obfite opady deszczu, gdzieniegdzie śniegu, a także silny wiatr. Laureatką pokojowej Nagrody Nobla została Nawafen Nawipillay. Norweski komitet docenił południowoafrykańską prawniczkę za jej wysiłki na rzecz pokoju i prawa międzynarodowego. Tomasz Orkowski.
5: Przewodniczący norweskiego komitetu Jürgen Vatne-Fridnes, ogłaszając werdykt, zwrócił uwagę, że 85-letnia Nawipillay kieruje się niezachwianym kompasem moralnym. Urodziła się w czasach apartheidu w rodzinie pochodzenia tamilskiego, walczyła z głęboko zakorzenioną dyskryminacją, była pierwszą kobietą, która w czasach segregacji rasowej otworzyła kancelarię prawną w prowincji Natal i pierwszą niebiałą kobietą zasiadającą w Sądzie Najwyższym RPA. Potem z wykluczeniem walczyła w procesach międzynarodowych.
2: Nawipillay pracowała w Międzynarodowym Trybunale Karnym do spraw Ruandy. Była też wysoką komisarz do spraw praw człowieka. Nobla dostała w 85 roku życia.
6: Dzisiaj w regionie maksymalnie 15 i to zarówno w Sanoku, Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy, jak i Tarnowie. A co nas czeka w weekend? Jutro do 18, w niedzielę tylko do 12 stopni. I o ile jutro szaro, ale bez deszczu, to niedziela z intensywnymi opadami.
7: Reklama. Szukasz idealnego miejsca dla swojego dziecka? Przyjdź na wielkie otwarcie Fiku Miku w Jaśle. Już 10 października o godzinie 10 przy ulicy Towarowej 29 odkryjesz przestrzeń bezpiecznej zabawy dla dzieci od 0 do 10 lat. Podczas gdy maluchy szaleją, rodzice mogą odpocząć w strefie relaksu przy pysznej kawie i przekąskach. Przygotowaliśmy też komfortową strefę dla mam karmiących. W dniu otwarcia czeka na was mnóstwo dodatkowych atrakcji i niespodzianek. Fiku Miku, Jasło, Towarowa 29. Do zobaczenia w sobotę, 10 października o 10.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?

0: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
0: To tak się da?
1: No ba.
2: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
3: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was super okazję na początek jesieni. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa mielona Prima Finezja 250 gramów za 11,99 przy zakupie dwóch. A wafle familijne 180 gramów za 2,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 8 do 10 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
4: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
5: Neonet, Neonet,
6: to korzyści pełen sklep.
5: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
7: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
5: Neonet.
8: Gastorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii, jak szukasz na

0: Polakom za każde 500 wydane na dowolne narzędzia Mac Allister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Reklama.

0: Druga zmiana ze zdwojoną siłą. Popołudniowy program Trendy Radia. Słuchaj od poniedziałku do piątku tuż po 13.
1: Piątkowe popołudnie. Kilka chwil po 13 oczywiście mkniemy w stronę weekendu w rytmie trendy brzmienia, ale będziemy mówić też o lokalnym sporcie. Dzisiaj grają drużyny z naszego regionu, chociażby z Krosna czy Sanoka. Z kim, gdzie? O tym więcej w programie na pewno. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko. Cześć.

0: Reklama. Musical Metro. 35 lat historii. 23 stycznia. Arena Jaskółka Tarnów. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Tarnowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 23 stycznia. Arena Jaskółka Tarnów.
1: Sąsiedzie, wygrzane w słońcu pomarańcze z gorącej Afryki są teraz w MPM za połowę ceny. Soczyste, słodkie i pełne smaku. Kupisz je tylko do środy po 4,50 zł za kilogram. Tak, pomarańcze w MPM 50% taniej. Tylko 4,50 za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9 zł za kilogram.
0: Reklama. Trendy.

No i już 9 dzień października. Kiedy to zleciało? Jesień w pełni, prawda? Każdego dnia ponoć jest jakieś święto. Sprawdzam sobie dzień pisania listów. 9 dzień października. Listów to nie za dużo piszemy, czasem odbieramy. Z elektrowni, gazowni, gorzej jak z jakiegoś sądu. Chociaż rachunki to też teraz w zdecydowanej większości elektronicznie. No to listów nie piszemy, ani nie odbieramy. No chyba, że wiadomości tekstowe uznać jako listy. No bo maile, SMS-y, wiadomości na komunikatorach to przede wszystkim. Z drugiej strony czasem się zastanawiam, jak to jest z czytelnością pisma ręcznego. Przecież to niebawem trzeba będzie wpisywać w CV jako bardzo rzadka umiejętność.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Gminny żłobek w Skołyszynie został uroczyście otwarty. Nowoczesny parterowy obiekt oferuje miejsca dla 40 maluchów do lat 3. Ulokowany jest w otoczeniu Parku Turystyki i Kultury w Skołyszynie. W żłobku jest jeszcze kilka wolnych miejsc. Łączny koszt zadania opiewa na ponad 5,6 miliona złotych. Projekt dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład oraz programu Maluch Plus 2022-2029. 2026 rok w Dębicy został ogłoszony Rokiem Raczyńskich. W ramach obchodów w sali sesyjnej urzędu odbyła się konferencja poświęcona rodzinie Raczyńskich. Uroczystość rozpoczęła się od ceremonii odsłonięcia tablicy pamiątkowej. Symboliczny moment stanowił ważny element wydarzenia, podkreślając obecność historii i dziedzictwa Raczyńskich w pamięci mieszkańców miasta. Wydarzeniu towarzyszy wystawa w Muzeum Regionalnym w Dębicy. Ekspozycja nosi tytuł Co czytali Raczyńscy, a co Dębiczanie? Kultura czytelnicza dworu i miasta wieku XIX w Galicji. Młodzieżowy Dom Kultury w Gorlicach zaprasza do udziału w drugim powiatowym konkursie plastycznym Leśne Opowieści. Konkurs jest okazją do rozwijania dziecięcej wyobraźni, wrażliwości artystycznej oraz zainteresowania przyrodą i bogactwem leśnego świata, mówi Tomasz Kubala, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Gorlicach.
2: Konkurs jest skierowany do młodzieży i dzieci z powiatu gorlickiego. Tematem głównym konkursu, jak sama nazwa wskazuje, są leśne opowieści, czyli chodzi o to, żeby dzieci i młodzież, która weźmie udział w konkursie, uruchomiła swoją wyobraźnię dotyczącą właśnie natury, rzeczy, które są związane właśnie z lasem. Chciałbym, żeby ten konkurs, który po raz kolejny jest organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury, rozrósł się do coraz ciekawszych, większych form. Na ten moment, tak jak mówię, zapraszamy wszystkich chętnych z powiatu gorlickiego.
1: Prace można składać do 30 października. W najbliższą sobotę 10 października w miejscowości Osławica odbędzie się podkarpacki osod, czyli tradycyjne święto zakończenia sezonu wypasu owiec. Wydarzenie organizowane w ramach Szlaku Kultury Wołoskiej rozpocznie się o godzinie 12 przy placówce Ufranosa. W programie zaplanowano m.in. widowiskowy przepęd owiec, rytualne rozpalanie watry oraz nawoływanie trąbity. O tradycjach pasterskich opowiadać będzie baca Władysław Franos, a spotkanie poprowadzi Stanisław Jaskółka. Wydarzeniu towarzyszyć będą prezentacja i degustacja tradycyjnej kuchni pasterskiej oraz regionalnych serów, pokaz pieczenia barana, jarmark rękodzieła i wyrobów regionalnych oraz gry i zabawy tematyczne dla dzieci. Oprawę muzyczną spotkania zapewni Kapela Góralska. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych Komańczy, a partnerem wydarzenia jest Województwo Podkarpackie.
3: Reklama. Szukasz transportu do Niemiec, Holandii, Belgii? Wybierz Lucas Tour. To firma z 15-letnim doświadczeniem, która przewiezie Cię w komfortowych warunkach dużymi busami. Z nami wyruszysz z Podkarpacia, Małopolski, prosto pod wskazany adres. Oferujemy nowoczesną i komfortową flotę z własnym serwisem marki Renault Master, atrakcyjne ceny doświadczonych kierowców. Wyjazdy z Polski wtorek, czwartek, piątek i sobota w sezonie letnim niedziela, a powroty dnia następnego. Dopasuj podróż do swoich planów i zarezerwuj termin już dziś. Rezerwacje 694 126 933. Lucas Tour. Bezpiecznie i komfortowo z adresu pod adres.
4: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: Cześć, to Influencen, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś. Polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca. tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Golec Workiestra. Już 29 grudnia w Arenie Jaskółka w Tarnowie. Wyjątkowy koncert najpiękniejszych polskich kolęd i pastorałek w góralskim wydaniu. Tarnów 29 grudnia. Bilety również rodzinne ze zniżką do nabycia w serwisie artbilet.pl. Na koncert zaprasza Your Events Art, artbilet.pl oraz Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.
10: Ryk.

0: 95 i 2 FM.
1: No i słuchajcie, zaglądamy do lasu, bo tam grzyby oczywiście. Tylko jest problem, pojawił się w tych grzybach, wśród tych grzybów, intruz. Leśnicy informują, że w Polsce zaobserwowano borowika amerykańskiego, który przywędrował jakoś do Europy 10 lat temu. Na początku pojawiał się chociażby na Litwie, no a teraz zaczął pojawiać się w Polsce. Wygląda jak borowik, ma lekko orzechowy smak, no ale no właśnie, to gatunek inwazyjny, amerykański w końcu, rozprzestrzenia się w Europie kosztem rodzimych grzybów. No i leśnicy mówią, że jak spotkamy takiego grzyba, to żeby im zgłosić, że w tym miejscu pojawił się borowik amerykański. Borowik amerykański, gatunek inwazyjny. Czyli co? Demokrację w lasach będzie wprowadzać?

opublikowano taki ranking najlepszych państw do życia po prostu, no i porównywano tam rzeczy wszelakie. Od takich błahych spraw jak średni czas dojazdu do pracy, przez siłę nabywczą pieniądza, dostępność do lekarzy specjalistów, no wszyściutko, ceny mieszkań i tak dalej, bezpieczeństwo, no to na którym miejscu jesteśmy? 37 na świecie. No niby nie brzmi to idealnie, ale wyprzedzamy chociażby Włochów. Z naszych sąsiadów, no to wyżej od nas są Niemcy oraz Czesi. W każdym razie na pierwszym miejscu jest Holandia. I wiecie co? I tak mi się wydaje, że komuś coś się pomyliło. Konkretnie miejsca. Poland z Holand mi się zamieniły.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: 50 szkół odwołało dziś lekcje, informuje Ministerstwo Edukacji. A w całym kraju zatrzymywani są nastolatkowie za groźby w internecie. GUS policzył polskie jajka. W zeszłym roku padł rekord. Agnieszka Trojanowska-Bis. 50 szkół odwołało dzisiejsze zajęcia, przekazał resort edukacji. Najwięcej placówek, zdecydowana większość, znajduje się w województwie mazowieckim. To 45 szkół. Poza tym uczniowie mają dziś wolne także w 3 szkołach z województwa świętokrzyskiego i po 1 szkole w województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim. To stan na godzinę 12, a właśnie teraz w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpoczyna się konferencja prasowa podsumowująca działania policji w związku z wydarzeniami w placówkach oświatowych. Chodzi o 2 ataki w ostatnich 2 dniach. A jak donosi policja, dotąd zatrzymano na Mazowszu 11 nastolatków.

0: W sieci to uczniowie z Poznania, Konina, Międzychodu i Wrześni w wieku od 14 do 16 lat. Na nagraniach byli zamaskowani z nożami i maczetami. Podobne doniesienia płyną z wielu regionów Polski. Funkcjonariusze są dziś także w pobliżu szkół. A na rolę edukacji społeczeństwa zwraca uwagę szef MSWiA Marcin Kierwiński.
1: W tych dniach szczególnie mocno powinniśmy mówić o tym, jak konieczna jest edukacja. Konieczna jest edukacja, jeżeli chodzi o kwestię tego, jak reagować na zagrożenia, jak w sposób właściwy diagnozować te zagrożenia, jak w sposób właściwy potrafić te zagrożenia dostrzegać, zgłaszać.
0: Przypomnę, policja niebawem ma podsumować dzisiejsze działania. W weekend wzrosną ceny maksymalne wszystkich paliw. Według opublikowanego właśnie najnowszego obwieszczenia ministra energii, w weekend oraz w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 97 groszy, benzyny 98 7,85, a oleju napędowego 8 zł 6 groszy. Następne obwieszczenie ministra energii w ramach trzeciego pakietu CPN zostanie opublikowane w poniedziałek i określi ceny na wtorek. Dziś drugi piątek października, co oznacza w kalendarzu dość nietypowe święto, bo dziś dzień jajka. I z tej okazji Główny Urząd Statystyczny policzył polskie jajka. Okazuje się, że w ubiegłym roku padły rekordy. W Polsce wyprodukowano 14 miliardów 400 milionów jaj, a to więcej o 100 milionów niż rok wcześniej. Jemy też rekordowo dużo jajek, mówi Krzysztof Jedlak z GUS-u.
2: Policzyliśmy, że średnio na głowę jednego mieszkańca Polski przypadło 218 zjedzonych jajek. Przeciętnie właśnie 218, o 17 więcej niż rok wcześniej.
0: Poprzedni rekord spożycia jest sprzed 20 lat. Wtedy było 215 jajek na Polaka.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
4: Co nas czeka w weekend, jeśli chodzi o pogodę na Podkarpaciu i w Małopolsce? W nocy z piątku na sobotę od 5 do 7 stopni, jutro w trakcie dnia 18 w Tarnowie, 16 w Sanoku i Krośnie, w niedzielę i na Podkarpaciu i w Małopolsce tylko 13, do tego intensywne opady deszczu.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
5: Reklama. Od 19 do 23 października wspólnie zadbajmy o siebie i swoich bliskich. Krośnieński Tydzień Zdrowia Psychicznego to czas profilaktyki oraz wsparcia dla dzieci, rodziców i seniorów. W programie czekają warsztaty edukacyjne, lekcje zdrowego żywienia, konferencja oraz rozmowy ze streetworkerkami w terenie. Skorzystaj z dnia otwartego w DPS przy ulicy Kletówki i SDS przy ulicy Kletówki 7A. Zadanie dofinansowane ze środków województwa podkarpackiego. Zapraszam. Miasto Krosno.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Sąsiedzie, kapusta pekińska od Joli i Zbyszka znów poleca się w MPM. Świeża, chrupiąca, prosto od naszych sprawdzonych rolników. Teraz tylko do środy w promocji po 3 zł 50 za kilogram. Tak, do surówki, sałatki albo obiadu. Kapusta pekińska w MPM tylko 3,50 za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł za kilogram.
5: Reklama.
8: Trendy Podkarpacie i Małopolska.
4: Piątkowe popołudnie, jesteśmy po 14. Zajrzyjmy do naszego lokalnego sportu, bo już dzisiaj kolejny mecz, czwarty w tym sezonie, zagrają koszykarze miasta Szkła Krosno. Tym razem z Deką Pelpin na wyjeździe. Po 3 kolejkach szklany team ma 1 zwycięstwo i 2 porażki. Dziś mamy nadzieję na wyrównanie bilansu. Deka Pelpin weszła w sezon tak samo, więc to spotkanie ma duży wpływ na tabelę i nastroje po pierwszym miesiącu gier. Więc jak no? Trzymamy kciuki, a teraz wracamy do grania. Za kilka chwil zajrzymy do płyty tygodnia, wyjedziemy też na drogi Podkarpacia i Małopolski.

0: Trendy z tobą i dla ciebie.
1: Płyta tygodnia.
2: Płyta tygodnia w Trendy Radio i Milli Vanilli, tym razem Boy in the Tree. Słuchając tych piosenek, trudno czasami uwierzyć, że za chwilę powiemy o jednym z największych skandali w historii muzyki pop, bo Rob Pilatus i Fab Morvan byli absolutnie wszędzie. Teledyski, koncerty, listy przebojów, a nawet Grammy. Problem w tym, że nie oni śpiewali swoje hity. W 1990 roku prawda wyszła na jaw, a Milli Vanilli musieli oddać Grammy dla najlepszego nowego artysty. To był pierwszy taki przypadek w historii. My wracamy jeszcze do czasów, kiedy nikt tego nie podejrzewał, za to słuchał ich cały świat. Milli Vanilli, Boy in the Tree.

0: Reklama. Jesień na Pasterskim Szlaku? Już 10 października zapraszamy na Podkarpacki Osod w Osławicy. Osod to tradycja, muzyka, sery i pasterskie smaki oraz mnóstwo owiec. Bacówka u Franosa. Start o 12. Partnerem wydarzenia jest Województwo Podkarpackie.
1: W reklamie wykorzystano głos i dźwięk wygenerowany przez sztuczną inteligencję.
2: Wow, ale mają ceny! Najlepsze! Do 10 października tylko z aplikacją Brico Marche kupisz kable rozruchowe Viraż za 26,99, pilarkę elektryczną Handy za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Zaprasza Brico Marche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marche Dębica w Galerii Raj.
0: Reklama.
4: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.
1: Jest nas coraz mniej. Nas, Polaków, jest coraz mniej niestety. I to rekord, jeśli chodzi o Unię Europejską. Drugi rok z rzędu jesteśmy na niechlubnym szczycie listy najszybciej wyludniających się państw w Unii Europejskiej. W porównaniu do tego, co było 12 miesięcy temu, jest nas mniej o 123 tysiące osób. 123 tysiące. Dokładnie to Polaków jest 36 497 tysięcy i 495 osób. Znaczy się teraz to pewnie mniej, bo te dane opublikowane zostały wczoraj. Ja tu tylko tak się zastanawiam. Niby jest nas coraz mniej, a mieszkań coraz bardziej brakuje.

0: ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Jedziemy najpierw przez ulicę Jasła, tu musimy zwolnić na ulicy Lwowskiej w stronę Ronda Solidarności. Troszkę trudniej jedziemy ulicą 17 stycznia, również w stronę Ronda Solidarności. Co pewien czas zatrzymujemy się na ulicy Piłsudskiego, Kazimierza Wielkiego, Kościuszki, Szejnochy. Troszkę wolniej też na ulicach Metzgera, 3 Maja, Kołłątaja i ulicy Mickiewicza. W Krośnie musimy bardziej uważać na ulicy Jana Pawła w kierunku Jasła, tam trwają prace drogowe. Poza tym zwalniamy na ulicach Podkarpackiej, Bieszczadzkiej w stronę miejsca Piastowego. Utrudnienia występują na ulicy Lwowskiej, Niepodległości, Korczyńskiej, także ulicy Grodzkiej, skrzyżowaniu Lwowskiej z ulicą Bohaterów Westerplatte. Wyjeżdżamy z Krosna, jedziemy w stronę Sanoka, tutaj troszkę wolniej na ulicy Przemyskiej, przed rondem Beksińskiego, również oraz na ulicy Lipińskiego. Przeskakujemy do Małopolski, Gorlice wolno jadą na ulicy Kościuszki, Parkowej, Mickiewicza, Legionów, ulicy Stawiska. Zakorkowany jest wyjazd w stronę Klęczan. Mniejsze spowolnienia występują na Węgierskiej, Sienkiewicza, Stróżowskiej i ulicy Krakowskiej.
0: Z nami bezpiecznie do celu.
2: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
0: MKS Dębica rozpoczyna dużą modernizację swojej zajezdni, która całkowicie zmieni oblicze bazy przewoźnika. Głównym elementem inwestycji jest kompleksowa termomodernizacja hali napraw wraz z częścią administracyjno-socjalną i kotłownią. Prace obejmą odnowienie elewacji, wymianę bram myjni, montaż nowego orynowania oraz instalację nowoczesnego oświetlenia. Ta część projektu pochłonie blisko 283 tysiące złotych i ma zakończyć się do połowy grudnia. Równolegle rusza przebudowa placu manewrowego. Na terenie bazy wymieniona zostanie nawierzchnia z kostki brukowej, drogowcy poprawią kanalizację deszczową, a na koniec zrewitalizują okoliczne trawniki. Koszt tych prac to ponad 468 tysięcy złotych, a roboty mają zostać sfinalizowane jeszcze przed końcem tego roku. Zakończyło się głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego miasta Iwonicz-Zdrój na 2027 rok. Zwyciężył projekt numer 1 Razem dla bezpieczeństwa mieszkańców Iwonicza-Zdroju, który zdobył 243 ważne głosy. Projekt o wartości 100 tysięcy złotych zakłada m.in. budowę pomieszczenia magazynowego na sprzęt ratowniczy i wyposażenie OSP, a także zakup AED w kapsule, AED ćwiczeniowego oraz radiotelefonu przenośnego.
3: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
0: Osoby, które pobierają świadczenie wychowawcze 800+ i planują zmianę rachunku bankowego, powinny z odpowiednim wyprzedzeniem złożyć nowy wniosek. ZUS ma 30 dni na jego rozpatrzenie, dlatego nie warto odkładać załatwiania tej formalności na ostatnią chwilę, mówi Wojciech Dylong, rzecznik prasowy ZUS w regionie podkarpackim.
4: Świadczenie 800+ Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca w formie bezgotówkowej na wskazany rachunek bankowy w Polsce. Osoby, które mieszkają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub EFTY, mogą otrzymywać świadczenie na rachunek bankowy prowadzony w tym państwie. Wnioski o świadczenie wychowawcze można składać tylko elektronicznie za pośrednictwem portalu eZUS, aplikacji mZUS, portalu Empatia lub systemu naszej bankowości elektronicznej.
0: W województwie podkarpackim na okres świadczeniowy 2026-2027 od lutego bieżącego roku do ZUS wpłynęło już niespełna 237 tysięcy wniosków na przeszło 378 tysięcy dzieci. Jasielski Dom Kultury zaprasza młodzież szkolną do udziału w warsztatach z techniki linorytu. Podczas zajęć uczestnicy nauczą się upraszczać złożone kształty do lakonicznego znaku, wytną własny stempel i wyjdą z gotowym produktem z autorskim nadrukiem, mówi Katarzyna Wójcik, instruktor do spraw plastyki w Jasielskim Domu Kultury.
5: Te warsztaty są doskonałą okazją, by nie tylko poznać nową technikę, ale także stworzyć coś, co może posłużyć na dłużej, na przykład torbę czy koszulkę. Na zapisy czekamy do 16 października. Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej. Serdecznie zapraszamy.
0: Zajęcia zaplanowano 22 października w dwóch grupach, w godzinach od 10 do 11.30 oraz od 12.30 do 14.00. Ruszyły zapisy do udziału w konkursie piosenki patriotycznej. Wydarzenie organizuje Gminny Ośrodek Kultury w Zarszynie, a wydarzenie skierowane jest do szkół podstawowych z terenu gminy. Przesłuchania konkursowe odbędą się w sobotę 7 listopada o godzinie 10 w sali konferencyjnej Domu Kultury w Nowosielcach. Wokalne talenty będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych – dla klas od 1 do 3 oraz od 4 do 8. Dla najlepszych wykonawców organizatorzy przygotowali dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe. Dodatkowo laureaci konkursu otrzymają wyjątkową szansę zaprezentowania swojego talentu przed szerszą publicznością podczas gminnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości, które odbędzie się 11 listopada w Nowosielcach. Warunkiem udziału w muzycznych zmaganiach jest przesłanie zgłoszenia drogą mailową na adres gok@zarszyn.pl w terminie do 2 listopada.
2: Reklama. Szukasz idealnego miejsca dla swojego dziecka? Przyjdź na wielkie otwarcie Fiku Miku w Jaśle. Już 10 października o godzinie 10 przy ulicy Towarowej 29 odkryjesz przestrzeń bezpiecznej zabawy dla dzieci od 0 do 10 lat. Podczas gdy maluchy szaleją, rodzice mogą odpocząć w strefie relaksu przy pysznej kawie i przekąskach. Przygotowaliśmy też komfortową strefę dla mam karmiących. W dniu otwarcia czeka na Was mnóstwo dodatkowych atrakcji i niespodzianek. Fiku Miku, Jasło, Towarowa 29. Do zobaczenia w sobotę, 10 października o 10.
6: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
7: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca. Stał też wrześniowe 20-lecie. Arena Jaskółka, Tarnów, 19 lutego. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Tarnów, Arena Jaskółka, 19 lutego. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
2: Reklama.

0: Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.
1: Jesienna pogoda, ale to dobrze, to dobrze. Zawsze szukajmy pozytywów, kochani, zawsze szukajmy pozytywów. Jesienna pogoda to oczywiście zbliżający się kolejny wysyp grzybów w lasach naszego regionu. I po co chodzi się na grzyby? Po to, żeby zbierać grzyby, tak? Ale nie po to, żeby zebrać grzyby. Nie, nie, nie. Prawdziwy grzybiarz chodzi po to, żeby nikt inny nie zebrał.

0: Reklama. Musical Metro. 35 lat historii. 23 stycznia. Arena Jaskółka Tarnów. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Tarnowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 23 stycznia. Arena Jaskółka Tarnów. Reklama.
1: Hej, hej! Dla miłości! Hop!

nie płaczę, znów samotny każdy dzień. Bo dziewczyna, którą kocham, odeszła jak zły sen.

Wróćmy jeszcze do dzisiejszego święta. Jest, uwaga, święto pisania listów oraz dzień znaczka pocztowego. No, listów już za bardzo nie piszemy, nie? Nie licząc pocztówek, bo to piękna tradycja. Ale listy, kiedy ostatnio pisałaś albo pisałeś list? Pewnie bardzo dawno temu. Ja też, chociaż nie. W zeszłym roku jeden napisałem, naprawdę, poważnie. Bardzo emocjonalny, bardzo smutny. Płakałem wręcz nad tym listem. To się czynny żal dla skarbówki nazywa.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: 17-latek z zarzutami za wygenerowanie filmu z groźbami. Pokojowy Nobel przyznany. Do 85-letniej prawniczki płyną gratulacje. Hubert Hurkacz po raz pierwszy w karierze pokonał Nowaka Dżokowicza. Agnieszka Trojanowska-Bis. Zarzuty usłyszał 17-latek, który prawdopodobnie jest autorem gróźb atakiem w liceum w Przasnyszu. Chłopak miał wygenerować film z groźbami i użyć do tego sztucznej inteligencji. Uczeń dostał dozór policji. Policja mówi krótko, nie ma zgody na groźby karalne rozsiewane w internecie czy na żarty, które mogą wywołać panikę. W całym kraju doszło do zatrzymania wielu uczniów w związku z groźbami lub komentarzami w internecie. W Tomaszowie na Lubelszczyźnie zatrzymano 13-latka, który straszył, że przyniesie nóż, a 15-latka z Chełma za to, że rozsiewał niebezpieczne fake newsy. Były też zatrzymania w Lublinie, mówi komendant policji Adam Beczek.
2: Chciałbym przestrzec rodziców, żeby zwracali uwagę, co dzieci piszą w internecie, dzieciaków, żeby zwracali uwagę na to, jakie treści zamieszczają na swoich komunikatorach, ponieważ to może rodzić pewne konsekwencje. No notabene dzisiaj zatrzymaliśmy 2 osoby, które w internecie zamieszczały wpisy, które wyczerpowały znamiona przestępstwa. Kierowania gróźb karalnych, ewentualnie pochwalania popełnienia czy namowy do popełnienia przestępstwa.
1: Młodzież często nie zdaje sobie konsekwencji z powagi swoich wpisów, dodaje policja. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen pogratulowała południowoafrykańskiej prawniczce i obrończyni praw człowieka Nawafenem Nnamdi Pillay zdobycia pokojowej Nagrody Nobla. Gratulacje

0: poważne ryzyko tego, że ogień może wydostać się poza przewód dymowy, szczególnie z tego powodu, że ta czysta sadza, jak się pali, to tam temperatura potrafi przekroczyć 1000 stopni. Komin może pęknąć, no i ten ogień może przedostać się na elementy drewniane poszycia dachu czy konstrukcji ogólnie poddasza.
1: Dlatego tak ważne jest regularne czyszczenie kominów. Hubert Hurkacz rozegrał mecz życia i po raz pierwszy w karierze pokonał Nowaka Dżokowicza. Polak był lepszy od legendy tenisa w drugiej rundzie turnieju w Szanghaju. Mecz śledził Przemysław Pozowski.
2: 7 lat zajęło Hubertowi Hurkaczowi, żeby w końcu pokonać Nowaka Dżokowicza. 6-4, 6-3, taki był wynik meczu drugiej rundy turnieju w Szanghaju. W tym pierwszym secie wystarczyło jedno przełamanie pod sam koniec pierwszego seta, no a w drugim Hurkacz wciąż grał bardzo pewnie, bardzo dobrze serwował, no i co najważniejsze, wygrał pierwszy z 9 meczów z Nowakiem Dżokowiczem, bo pozostałe 8 to były zwycięstwa Serba. Teraz Hurkacz czeka na rywala w trzeciej rundzie, a będzie nim albo Chińczyk Zhu, albo znany Włoch Lorenzo Musetti.
1: A to historyczny mecz nie tylko dla Huberta Hurkacza, ale także dla całego polskiego tenisa, bo na 15 spotkań polskich tenisistów z Dżokowiczem jest to pierwsze zwycięstwo Polaka.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
4: Przed nami weekend, jesienny weekend, a jaki on będzie pogodowo? W nocy z piątku na sobotę od 5 do 7 stopni, jutro w trakcie dnia 16 w Sanoku i Krośnie, 17 w Jaśle, 18 w Tarnowie. Nie ma co liczyć jednak na zbyt dużo słońca, chociaż opady deszczu jak się pojawią, to tylko przelotnie, intensywnie ma padać w niedzielę.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
5: Reklama. Od 19 do 23 października wspólnie zadbajmy o siebie i swoich bliskich. Krośnieński Tydzień Zdrowia Psychicznego to czas profilaktyki oraz wsparcia dla dzieci, rodziców i seniorów. W programie czekają warsztaty edukacyjne, lekcje zdrowego żywienia, konferencja oraz rozmowy ze streetworkerkami w terenie. Skorzystaj z dnia otwartego w DPS przy ulicy Kletówki i SDS przy ulicy Kletówki 7A. Zadanie dofinansowane ze środków województwa podkarpackiego. Zapraszam. Miasto Krosno.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was super okazję na początek jesieni. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa mielona Prima Finezja 250 gramów za 11,99 przy zakupie dwóch. A wafle familijne 180 gramów za 2,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 8 do 10 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
10: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: Sąsiedzie, wygrzane w słońcu pomarańcze z gorącej Afryki są teraz w MPM za połowę ceny. Soczyste, słodkie i pełne smaku. Kupisz je tylko do środy po 4,50 zł za kilogram. Tak, pomarańcze w MPM 50% taniej. Tylko 4,50 za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9 zł za kilogram.
13: Reklama. Druga zmiana. Ze zdwojoną siłą w Trend Radio.

To już po 15:00 jeszcze raz zaglądamy do lokalnego sportu. Mówiliśmy m.in. o dzisiejszym starciu koszykarzy z Krosna. Hokeiści z Sanoka też będą rywalizować na wyjeździe. O godzinie 18:00 zmierzą się z Podhalem Nowy Targ. Ostatnio udało się wygrać. Tercję udało się wygrać, więc trzeba w końcu wygrać cały mecz, nie? Dziś Podhale Nowy Targ kontra STS Sanok. Początek meczu o godzinie 18:00.

0: Reklama. Szukasz idealnego miejsca dla swojego dziecka? Przyjdź na wielkie otwarcie Fiku Miku w Jaśle. Już 10 października o godzinie 10 przy ulicy Towarowej 29 odkryjesz przestrzeń bezpiecznej zabawy dla dzieci od 0 do 10 lat. Podczas gdy maluchy szaleją, rodzice mogą odpocząć w strefie relaksu przy pysznej kawie i przekąskach. Przygotowaliśmy też komfortową strefę dla mam karmiących. W dniu otwarcia czeka na Was mnóstwo dodatkowych atrakcji i niespodzianek. Fiku Miku, Jasło, Towarowa 29. Do zobaczenia w sobotę, 10 października o 10.
1: Kwiaty znicze, piękne kompozycje. W Brico Marché mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49. Oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
2: Zaprasza Brico Marché Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marché Dębica w Galerii Raj.
0: Reklama.
3: 1, 2, 3.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio. Ekspresem po drogach twojego regionu.
1: Wjeżdżamy na drogi naszego regionu, ale najpierw posłuchajmy raportu policyjnego.
2: Po południe na Podkarpaciu mija dość spokojnie. Policjanci interweniują na miejscach niegroźnych kolizji. Przed godziną 14 na ulicy Sienkiewicza w Tarnobrzegu doszło do zderzenia Mazdy, Renault i Peugeota, a kilkanaście minut wcześniej w miejscowości Nozrzec w powiecie brzozowskim Audi i Renault. W żadnej z tych kolizji nikt poważnie nie ucierpiał.
1: Dziękujemy za przedstawienie informacji Ewelinie Wronie z Zespołu Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Teraz idziemy przez ulicę Jasła. Zwolnić trzeba dość dużo na ulicy Piłsudskiego oraz ulicy Lwowskiej w stronę Ronda Solidarności. Nogę z gazu również ciągamy na ulicy 17 stycznia, tłoczno też na ulicach Szajnochy, Kazimierza Wielkiego, Kościuszki, na wysokości rynku i na ulicach przyległych do centrum. Odrobinę wolniej na ulicy 3 Maja i Metzgera. Może nie są to duże utrudnienia, no ale trzeba nogę z gazu ściągnąć. Podobnie nogę z gazu trzeba ściągnąć na wysokości rafinerii, jeżeli wyjeżdżamy w stronę Gorlic. W Jaśle poza tym troszeczkę zwalniamy na ulicy Wojska Polskiego. W Gorlicach nogę z gazu ściągamy na ulicach Parkowej i Kościuszki. Spowolnienia na wyjeździe w stronę Biecza oraz na ulicach Legionów Mickiewicza i ulicy Stawiska. W Krośnie troszkę tłoczniej na ulicy Lwowskiej, Legionów, Bursaki, Niepodległości i ulicy Korczyńskiej. Nogę z gazu ściągamy na ulicach Czajkowskiego, Jagiellońskiej, Podwalu. Utrudnienia remontowe na ulicy Jana Pawła na pasie w stronę Jasła. Dodatkowo także sporo zwalniamy na ulicy Bieszczadzkiej, wyjeżdżając z Krosna.
0: Z nami bezpiecznie do celu.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W ostatnich dniach na terenie placówek oświatowych doszło do niebezpiecznych ataków. Zdarzenia te wypołały niepokój wśród uczniów, rodziców oraz pracowników szkół. W związku z tym służby podejmują dodatkowe działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa w bezpośrednim sąsiedztwie szkół i innych placówek edukacyjnych. Podkarpaccy policjanci będą pojawiać się w rejonach szkół, zwłaszcza w godzinach, w których uczniowie rozpoczynają i kończą zajęcia. Funkcjonariusze będą monitorować okolice placówek oraz reagować na sytuacje mogące stanowić zagrożenie, mówi nadkomisarz Piotr Wojtunik, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
2: Szczególną uwagę będą zwracać na osoby zachowujące się nietypowo lub wzbudzające uzasadnione podejrzenia. Działania te mają charakter przede wszystkim prewencyjny. Chodzi o możliwie szybkie rozpoznanie potencjalnych zagrożeń i niedopuszczenie do eskalacji niebezpiecznych sytuacji. Zwiększona obecność policjantów w pobliżu szkół ma przede wszystkim zapewnić uczniom i pracownikom placówek większe poczucie bezpieczeństwa. Funkcjonariusze apelują jednocześnie o zachowanie spokoju i czujności. Przypominamy także, że za bezpieczeństwo w szkołach odpowiadają również dyrekcja, nauczyciele, pracownicy placówek, rodzice oraz sami uczniowie. W przypadku zauważenia niepokojącego zachowania lub sytuacji, która może stwarzać zagrożenie, należy niezwłocznie poinformować odpowiednie osoby lub zgłosić się na numer alarmowy 112.
1: Ważne jest również, aby nie rozpowszechniać niesprawdzonych informacji dotyczących konkretnych zdarzeń czy osób. W sytuacjach kryzysowych plotki i niepotwierdzone doniesienia mogą dodatkowo potęgować strach oraz utrudniać pracę służb. W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia, jeżeli jest to możliwe, należy natychmiast oddalić się z niebezpiecznego miejsca i powiadomić służby. Każda informacja dotycząca potencjalnego zagrożenia powinna być traktowana poważnie.
3: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Dzielnicowi pomogli 88-letniej kobiecie, która po zsunięciu się z łóżka nie była w stanie samodzielnie wstać. O pomoc funkcjonariuszy poprosiła córka seniorki, która sama nie mogła sobie poradzić. Mówi aspirant sztabowy Anna Długosz, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu.
4: Po godzinie 21 z prośbą o pomoc zadzwoniła kobieta, która przekazała policjantom, że jej mama zsunęła się z łóżka i mimo podejmowanych prób nie jest w stanie samodzielnie jej podnieść. Na miejsce zostali skierowani dzielnicowi z posterunku wiązownicy. Funkcjonariusze zastali 88-latkę wymagającą pomocy. Z zachowaniem ostrożności podnieśli seniorkę. Ta interwencja pokazuje, że policyjna służba ma wiele wymiarów. Mundur zobowiązuje do reagowania wszędzie tam, gdzie człowiek potrzebuje pomocy. Także wtedy, gdy nie chodzi o przestępstwo czy wykroczenie, lecz o zwykłą ludzką bezradność.
1: Pomoc drugiemu człowiekowi to jedno z głównych zadań funkcjonariuszy. Miasto Jasło otrzymało grant w wysokości ponad 54 tysięcy złotych na wdrożenie innowacji społecznej W co się bawić. Przedsięwzięcie będzie realizowane przez Centrum Usług Społecznych Miasta Jasła, a jego głównym celem jest integracja międzypokoleniowa poprzez wspólne aktywności dzieci w wieku przedszkolnym i seniorów. W ramach wdrażania innowacji zaplanowano 120 godzin spotkań międzypokoleniowych. Realizacja przedsięwzięć została zaplanowana na okres od 1 października bieżącego roku do 30 września 2027 roku. 12 października rozpocznie się nabór do kolejnej edycji miejskiego programu Mieszkanie za remont. Zgłoszenia przyjmowane będą do 10 listopada. Osoby, które chcą wziąć udział w programie, muszą spełniać określone warunki: mieszkać w Tarnowie, zmieścić się we wskazanym kryterium dochodowym oraz złożyć wypełniony wniosek o wynajem lokalu przeznaczonego do remontu wraz z deklaracją o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego.
5: Reklama. Szukasz transportu do Niemiec, Holandii, Belgii? Wybierz Lucas Tour. To firma z 15-letnim doświadczeniem, która przewiezie Cię w komfortowych warunkach dużymi busami. Z nami wyruszysz z Podkarpacia, Małopolski, prosto pod wskazany adres. Oferujemy nowoczesną i komfortową flotę z własnym serwisem marki Renault Master, atrakcyjne ceny doświadczonych kierowców. Wyjazdy z Polski wtorek, czwartek, piątek i sobota w sezonie letnim niedziela, a powroty dnia następnego. Dopasuj podróż do swoich planów i zarezerwuj termin już dziś. Rezerwacje 694 126 933. Lucas Tour. Bezpiecznie i komfortowo z adresu pod adres.
6: Muzyka i głos AI.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
2: Stał też wrześniowe 20-lecie. Arena Jaskółka, Tarnów, 19 lutego. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Tarnów, Arena Jaskółka, 19 lutego. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
3: Reklama.

Kochani, słuchajcie, ile można wytrzymać pod wodą? Okazuje się, że bite są rekordy. Poważnie, są zawody w tym, ile kto wytrzyma bez powietrza. No i pan z Chorwacji, pan Vitomir Maricic, wytrzymał 29 minut i 3 sekundy. Nieźle, nie? Przeciętny człowiek to tam od 30 do 90 sekund. To tutaj prawie pół godziny. To żadna publiczna toaleta nie jest mu straszna.

0: Reklama. Jesień na pasterskim szlaku? Już 10 października zapraszamy na podkarpacki osod w Osławicy. Osod to tradycja, muzyka, sery i pasterskie smaki oraz mnóstwo owiec. Bacówka u Franosa. Start o 12. Partnerem wydarzenia jest województwo podkarpackie.
1: W reklamie wykorzystano głos i dźwięk wygenerowany przez sztuczną inteligencję.
2: Sąsiedzie, kapusta pekińska od Joli i Zbyszka znów poleca się w MPM. Świeża, chrupiąca, prosto od naszych sprawdzonych rolników. Teraz tylko do środy w promocji po 3,50 zł za kilogram. Tak, do surówki, sałatki albo obiadu. Kapusta pekińska w MPM tylko 3,50 za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł za kilogram.
0: Reklama.
3: UK Charts w Trend Radio i cofamy się do października 1993 roku. Take That byli wtedy jednym z najgorętszych zespołów na wyspach, a na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów pojawił się Relight My Fire. To był drugi numer jeden w karierze Take That po Pray, a w nagraniu usłyszymy również Lulu. Co ciekawe, ich wersja była przeróbką utworu Dana Hartmana z 1979, ale Take That zrobili z niego jeden z największych hitów swojej wczesnej kariery. 8 dzień października 1993, brytyjska lista przebojów i numer 1 Take That, Relight My Fire.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Szef MSWiA uspokaja rodziców i uczniów. Nie było żadnego challenge'u. NFZ sprawdza raporty z podsumowaniem czasu pracy lekarzy. Iga Świątek odpadła z turnieju. Hubert Hurkacz przechodzi dalej po wygranej z legendą tenisa. Agnieszka Trojanowska BIS. Nie ma potwierdzenia, że dwa ataki w szkołach z ostatnich dwóch dni były ze sobą powiązane. Taką informację przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński, odnosząc się do aktów agresji w szkołach w Ostrołęce i Podwyżkowem, a także do udaremnionego ataku w sierpcu. Dziś w całym kraju skontrolowano 15 tysięcy placówek. W akcję zaangażowanych było 24 tysiące policjantów. Zatrzymano 19 osób. Szef MSWiA Marcin Kierwiński zapewnił, że nie potwierdziły się zapowiedzi przekazywane od wczoraj w internecie.
2: Na dzień dzisiejszy, po przeanalizowaniu wszelkich nośników elektronicznych, które zostały zabezpieczone w ramach tej akcji, nie potwierdzają się żadne informacje na temat wyzwania, challenge'u, czy jakkolwiek nazywane jest to w sieci.
1: Służby podjęły dziś także działania na szeroką skalę po atakach nożowników w szkołach w Ostrołęce i koło Wyszkowa, gdzie wskutek obrażeń zginęła woźna placówki. Jak dodał szef MSWiA, policja będzie kontynuowała działania do końca wyjaśnienia wszystkich wątpliwości w tej sprawie. Szpitale pod lupą Narodowego Funduszu Zdrowia. Kontrolerzy sprawdzają, jak placówki medyczne wywiązują się z obowiązku szczegółowego raportowania czasu pracy lekarzy. Pierwsze weryfikacje w systemie będą w listopadzie, za czas pracy w październiku, wyjaśnia dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy Agnieszka Rogalska.
3: W tej chwili intensywnie nad tym pracujemy, żeby dopracować te nasze systemy. No, trudnością jest to, że mimo już tego rozporządzenia, które narzuciło ten obowiązek, na razie dalej nie znamy jeszcze formatu raportowania tych danych, więc troszeczkę na razie na ślepo się do tego przygotowujemy.
1: Systemy komputerowe NFZ i AOT, MIT będą automatycznie porównywały grafiki ze wszystkich szpitali i mają alarmować, jeśli wykażą, że lekarz ma wpisany dyżur w dwóch placówkach w tym samym czasie. Delegacja Ukrainy przybyła właśnie do Miami na rozmowy z USA o propozycji pokojowej. Na Florydzie są też przedstawiciele innych krajów europejskich. Negocjacje mają trwać dwa dni. Z przedstawicielami Ukrainy mają spotkać się specjalni wysłannicy Białego Domu Steve Witkoff i Jared Kushner. Tematem rozmów ma być nowa wspólna propozycja, która obejmuje wszystkie aspekty konfliktu i ma na celu zakończenie wojny Rosji z Ukrainą, przekazała ukraińska redakcja Głosu Ameryki, powołując się na wysokiego rangu przedstawiciela administracji Donalda Trumpa. Iga Świątek przegrała z belgijską tenisistką Elise Mertens 6-7, 3-6 w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Pekinie. Swój sukces świętuje natomiast Hubert Hurkacz, który jako pierwszy Polak w historii wygrał mecz z Nowakiem Dżokowiczem. Polak w wywiadzie na korcie transmitowanym przez Polsat Sport Premium nie krył zadowolenia.
4: Na pewno niesamowity rezultat dla mnie. Bardzo się cieszę ze zwycięstwa nad Nowakiem, mojego pierwszego. W sumie gramy już przeciwko sobie od 7 lat i nie miałem szczęścia dotychczas, więc też Nowak to jest niesamowity zawodnik, tyle co wygrał w swojej karierze. Nikt inny tego nie osiągnął, więc pokonanie jego jest to coś wyjątkowego, więc tym bardziej się cieszę z tego.
1: Polak spotkał się z Serbem w drugiej rundzie turnieju w Szanghaju.
5: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
6: W nocy z piątku na sobotę termometry na Podkarpaciu i w Małopolsce pokażą od 5 do 7 stopni. Jutro w trakcie dnia 18 w Tarnowie, 17 w Jaśle, po 16 w Krośnie i Sanoku. Na zbyt dużo słońca nie ma co liczyć.
5: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
7: Reklama. Od 19 do 23 października wspólnie zadbajmy o siebie i swoich bliskich. Krośnieński Tydzień Zdrowia Psychicznego to czas profilaktyki oraz wsparcia dla dzieci, rodziców i seniorów. W programie czekają warsztaty edukacyjne, lekcje zdrowego żywienia,

0: konferencja oraz rozmowy ze streetworkerkami w terenie. Skorzystaj z dnia otwartego w DPS przy ulicy Kletówki i SDS przy ulicy Kletówki 7A. Zadanie dofinansowane ze środków województwa podkarpackiego. Zaprasza miasto Krosno.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok. Codziennie. W dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
7: Wow, ale mają ceny! Najlepsze! Do 10 października tylko z aplikacją Brico Marche kupisz kable rozruchowe Viraż za 26,99, pilarkę elektryczną Handy za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
8: Zaprasza Brico Marche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marche Dębica w Galerii Raj.
9: Reklama.

0: 95 i 2 FM.
1: No jesteśmy już po 16, oczywiście popołudnie, druga zmiana w Trendy Radio i w zasadzie to już weekend, jak piątek po 16. Za moment Milli Vanilli, czyli najbardziej skandaliczna grupa muzyczna w historii, nie pod względem jakichś skandali matrymonialnych czy obyczajowych, tylko właśnie muzycznych. Za moment zajrzymy do płyty tygodnia. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko, cześć.

0: Reklama. Golec Workiestra. Już 29 grudnia w Arenie Jaskółka w Tarnowie. Wyjątkowy koncert najpiękniejszych polskich kolęd i pastorałek w góralskim wydaniu. Tarnów 29 grudnia. Bilety również rodzinne ze zniżką do nabycia w serwisie artbilet.pl. Na koncert zaprasza Your Events Art, artbilet.pl oraz Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem. Reklama.
1: Płyta tygodnia.
2: Płyta tygodnia w Trend Radio, Milli Vanilli i Can't You Feel My Love. To kawałek z albumu All or Nothing, czyli płyty, od której zaczęła się wielka kariera Milli Vanilli. Dziś oczywiście znamy całą historię i wiemy, że ich głosy nie pojawiały się na nagraniach tak jak wtedy sądziliśmy, ale zanim wybuchł skandal, Milli Vanilli byli po prostu wielkimi gwiazdami końca lat 80. Między innymi za sprawą tego utworu.

0: Adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Fundacja Pomocy Dzieciom imienia Stanisławy Bieńczak w Brzozowie zaprasza do udziału w konkursie Dwa dni, które łączą pokolenia, realizowanym pod patronatem wojewody podkarpackiej. Konkurs jest elementem uruchomienia i praktycznego wdrażania innowacji społecznej przygotowującą seniorów do podejmowania działań z dziećmi i młodzieżą. Do udziału organizatorzy zapraszają kluby seniora, uniwersytety trzeciego wieku, dzienne domy seniora, KGW, stowarzyszenia, fundacje oraz inne zorganizowane grupy senioralne działające na terenie województwa podkarpackiego. Zadanie jest proste, trzeba nagrać krótki, maksymalnie minutowy film i odpowiedzieć na pytanie, dlaczego właśnie ta grupa powinna spędzić czas w innowacyjnych warsztatach międzypokoleniowych. Na zwycięską grupę czeka bezpłatny, dwudniowy pobyt w Zielonej Przystani Pokoleń w Brzozowie, obejmujący nocleg, wyżywienie, warsztaty, zajęcia integracyjne oraz działania międzypokoleniowe. Konkurs trwa do 16 października. 12 października rozpoczną się prace związane z przebudową ulicy 3 Maja w Gorlicach. Roboty będą prowadzone odcinkami. Łączna długość przebudowywanego odcinka to około 353 metrów. 15 października planowana jest czasowa zmiana organizacji ruchu w rejonie ulicy Łukasiewicza oraz Jagieły aż do ulicy Narutowicza. Wykonawca rozpocznie prace instalacyjne na odcinkach A2 i A3. Ten etap zaplanowano na około 4 tygodnie. Wykopy będą wykonywane odcinkowo, a w miarę możliwości utrzymane zostaną przejazdy oraz przejścia. Cały projekt rewitalizacji obejmuje również rynek oraz inne przestrzenie w centrum miasta. Na jego realizację Gorlice otrzymały blisko 7 milionów złotych z funduszy europejskich dla Małopolski 2021-2027.
2: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
1: Nastały pierwsze chłodne dni, w związku z czym rozpoczął się sezon grzewczy w naszych domach i mieszkaniach, a tym samym wzrosło zagrożenie pożarowe. Aby właściwie przygotować się do sezonu grzewczego i zwiększyć swoje bezpieczeństwo, Straż Pożarna przypomina m.in. o obowiązku usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych. Mówi Wojciech Sobolek, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji Straży Pożarnej w Brzozowie.
3: Zgodnie z przepisami przewody dymowe od palenic na paliwo stałe należy czyścić co najmniej 4 razy w roku. Równie istotny jest przegląd techniczny urządzenia grzewczego oraz sprawdzenie drożności przewodów wentylacyjnych. Apelujemy, aby nie zaklejać kratek wentylacyjnych i zapewnić dopływ świeżego powietrza do pomieszczeń, zwłaszcza tam, gdzie zamontowano szczelne okna i drzwi.
1: Dla zwiększenia poziomu bezpieczeństwa strażacy rekomendują również montowanie czujek dymu w domach z piecami na węgiel, drewno lub piecykami gazowymi. Dodatkowo zaleca się instalowanie czujników tlenku węgla. Stoiska z rękodziełem i wyrobami rzemieślniczymi, przekąski oraz tradycyjne potrawy, muzyka na żywo, a także atrakcje dla całej rodziny czekać będą tej jesieni na Tarnowskim Rynku. W dniach od 23 do 25 października odbędzie się tam jarmark Świętego Marcina. Na odwiedzających będą czekać wystawcy z całej Polski. Pojawią się regionalne produkty i przysmaki, oryginalne rogale świętomarcińskie, a nawet stoiska z tradycyjną gęsiną. Jarmark to też atrakcje dla całych rodzin, takie jak widowiskowy, pokaz ognia czy animacje dla dzieci. Wstęp na wydarzenie jest wolny. Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej organizuje zajęcia szachowe. 20 października o godzinie 15 odbędzie się spotkanie organizacyjne, podczas którego będzie można się zapisać. Szachy to nie tylko fascynująca gra, ale również świetny sposób na rozwijanie wielu ważnych umiejętności. Wspierają rozwój intelektualny dzieci i młodzieży, uczą logicznego i strategicznego myślenia, rozwijają koncentrację, wyobraźnię przestrzenną oraz pomagają w podejmowaniu decyzji.
0: Reklama.
4: Jesień na Pasterskim Szlaku? Już 10 października zapraszamy na Podkarpacki Osod w Osławicy. Osod to tradycja, muzyka, sery i pasterskie smaki oraz mnóstwo owiec. Bacówka u Franosa. Start o 12. Partnerem wydarzenia jest województwo podkarpackie.
5: W reklamie wykorzystano głos i dźwięk wygenerowany przez sztuczną inteligencję.
6: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
7: W
6: moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was super okazję na początek jesieni. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa mielona Prima Finezja 250 gramów za 11,99 przy zakupie dwóch. A wafle familijne 180 gramów za 2,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 8 do 10 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
7: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Reklama. Dawno, dawno temu żyła sobie piękna królewna, której nie brakowało zupełnie niczego poza ramionami szarmanckiego, wyrafinowanego.

Zaglądamy teraz za naszą zachodnią granicę do Niemiec, bo w naszym kraju prohibicja na kupno alkoholu po którejś godzinie, no w wielu miastach jest już standardem oczywiście, ale uwaga, w Monachium wprowadzono prohibicję na zakup chipsów. Konkretnie to w dzielnicy uniwersyteckiej po 20 chipsów kupić nie będzie można. Dlaczego? Bo studenci śmiecą. Takie jest wytłumaczenie. Tu nawet nie chodzi o zdrowie, tylko właśnie o to, że śmiecą. Ciekawe, czy teraz pojawią się dilerzy nielegalnych chipsów. Będą stać gdzieś w ciemnych uliczkach i ej, mały, paprykowe mam. Dobra cena, ostatnia paczka. Takie fromaż albo bekonowe to już pewnie tylko z Podlady i za odpowiednią dopłatą.

Reklama. Sąsiedzie, wygrzane w słońcu pomarańcze z gorącej Afryki są teraz w MPM za połowę ceny. Soczyste, słodkie i pełne smaku. Kupisz je tylko do środy po 4,50 zł za kilogram. Tak, pomarańcze w MPM 50% taniej. Tylko 4,50 za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9 zł za kilogram. Reklama.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie.
1: Za momencik 17, to oznacza ekspres informacyjny w Trendy Radio. Cały czas zbieramy dla Was najistotniejsze informacje i z regionu, i z kraju, i ze świata. Mnóstwo wiadomości z Podkarpacia i Małopolski o każdej porze dnia i nocy znajdziesz na www.trendyradio.pl.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: 3 miesiące w schronisku dla nieletnich spędzi młody zabójca z Podwyżkowa. Zamknięte szkoły i zmiany procedur służby podsumowują trudny dzień. 2 niespodzianki na kortach w Chinach. Iga Świątek odpadła. Hubert Hurkacz wygrał i to z kim? Agnieszka Trojanowska-Bis. Do schroniska dla nieletnich trafi 15-letni nożownik z Podwyżkowa, który wczoraj w szkole zabił woźną. Sąd skierował go do placówki na 3 miesiące na czas postępowania. Z kolei 19-letni uczeń, który w środę ranił 9 osób w Ostrołęce, ma jeszcze dziś usłyszeć zarzuty. Służby nie mają żadnych dowodów na to, że te 2 ataki były ze sobą powiązane, co przekazał dziś szef MSWiA Marcin Kierwiński, dodając, że akcja policji będzie kontynuowana do pełnego uspokojenia sytuacji. A mimo to w całej Polsce zamknięto dziś 59 szkół, poinformowała szefowa Ministerstwa Edukacji Narodowej. Barbara Nowacka zapowiedziała jednocześnie więcej treningów w szkołach dotyczących różnych sytuacji kryzysowych. Zamknięte szkoły dotyczyły głównie Mazowsza, tu zajęcia odwołano w blisko 50 placówkach. To konsekwencje ostatnich 2 ataków nastoletnich nożowników oraz groźb, jakie pojawiły się w internecie. Z dyrektorami wszystkich mazowieckich szkół spotkała się dziś zdalnie kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska i przekazała nowe rekomendacje dotyczące bezpieczeństwa.
2: Prosiłam również dyrektorów szkół o weryfikację kanałów łączności alarmowej, sposobów komunikowania się z odpowiednimi służbami i instytucjami.
1: Każda szkoła ma powtórzyć

0: Konfederacji, Korony Polskiej, to jest pomiędzy 50 a 60%, którzy chcą przyjęcia tej ustawy, a zaskoczeniem dla nas PSL, gdzie to jest 100% wyborców.
1: Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą ogólnopolski zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach od 22 do 6 rano, z wyjątkiem m.in. restauracji, barów i lotnisk. Nowe przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Wcześniej o losie przepisów zdecyduje jeszcze prezydent. Hubert Hurkacz wygrał niespodziewanie. O zaskakującej przegranej mówić może z kolei Iga Świątek. W Azji polscy tenisiści rozegrali dwa bardzo zacięte mecze i obydwa skończyły się niespodziankami, o czym Przemysław Pozowski.
2: Hubert Hurkacz po raz pierwszy w karierze pokonał Nowaka Dżokowicza. To stało się w drugiej rundzie turnieju tenisowego w Szanghaju, a czekał na to, co swoje. Zresztą posłuchajmy, co powiedział w wywiadzie na korcie transmitowanym przez Polsat Sport Premium.
3: Pokonanie jego jest to coś wyjątkowego, więc tym bardziej się cieszę z tego.
2: Tyle Hubert Hurkacz, no a w środę Hubiego nie poszła niestety Iga Świątek, która odpadła w ćwierćfinale turnieju w Pekinie. Przegrała z Belgijką Elise Mertens 6-7, 3-6.
1: Wracając do zwycięstwa Huberta Hurkacza, został on pierwszym polskim tenisistą, który pokonał w meczu Serba Nowaka Dżokowicza.
4: Spójrzmy jeszcze na prognozę pogody. 11 stopni tej nocy, zachmurzenie umiarkowane, termika chłodna i sucha, biometr korzystny. Jutro 19 stopni odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Gorlicach i w Dębicy. Synoptycy przewidują również opady deszczu i wiatr w porywach do 50 km na godzinę. W niedzielę ma się nieco uspokoić. 16 stopni, ale w nocy zimno, bo tylko 9.
5: Reklama. Kwiaty, znicze, piękne kompozycje. W Brico Marché mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49. Oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
6: Zaprasza Brico Marché Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marché Dębica w Galerii Raj.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
5: Reklama.

0: Granie na żądanie.
1: Wyślij SMS pod numer 7148.
0: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
1: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
0: po 17. Po 17.
2: Hello.
3: Tak, witamy serdecznie. Z tej strony Ania Minasian.
2: A z drugiej Mikoś Marcin.
3: W wyjątkowym kucyku związanym, nie wiem dlaczego.
2: A, bo mi lecą włosy do oczu.
3: Nie do oczu, tylko do zupy.
2: Do zupy, do oczu,
3: tak,
2: wszędzie.
3: Tak, wszędzie ci lecą, ale
2: naprawdę. To,
3: ja nie mam tego problemu.
2: Jak ty masz taką bujną grzywę?
3: Ale nie ma problemu, żeby leciały mi do zupy. Tobie wpadły. Ale to jak zjadłaś kiedyś włos i co? Nic.
2: Zaplątał mi się o, wiesz...
3: O ten taki dędzelek, no i co się działo?
2: Daj spokój, krzyk.
3: A, tam poważnie?
2: No poważnie, miałam
3: fajna
2: tak
3: sprawa,
2: raz.
3: Fajna sprawa.
2: Raz w życiu tak miałam i mam nadzieję, że ostatnio.
3: Tak?
2: Ja nie
3: żartuję, chciał,
2: serio.
3: Żebyś miała tak codziennie, przynajmniej byś miała zajęcia.
2: No wiesz co, to obyś ty tak miał codziennie. No.
3: Jak rozmontować?
2: Piłam bardzo dużą ilość wody,
3: ale
2: jakoś
3: to
2: poszło.
3: Nic nie daje.
2: Pomogło.
3: Nie, a nie mogłaś wziąć pałeczek taki dłuższy i ściągnąć go?
2: Nie było czasu, Marcin, było na czasu. Myślenie o takich rzeczach.
3: A skąd wiedziałeś, że się zaplątał?
2: No, bo czułam.
3: I ciągło?
2: Ciągło, bo to był taki długi włos, wiesz, a tak ciągło mi czułam
3: wie,
2: tam,
3: włosy.
2: No właśnie, i potem do lusterka, no.
3: A, to wiem.
2: Ale
3: dzień dobry, witajcie.
2: Cześć.
3: Ania z połkniętym włosem,
2: tak.
3: Ja bez na razie, bo ale to
2: Marcin,
3: wszystko się może zdarzyć.
2: Ale przez to, że tak sobie kraczysz, to tak będziesz miał niedługo.
3: Będzie. Dzień dobry.

0: Moi drodzy, pojawiają się przeboje na zamówienie i teraz serdeczna i ciepła dedykacja. Arleta, dla ciebie miłe słowa od twojego przyszłego męża, czyli narzeczonego, tak.
1: Słodziaśnie,
0: no właśnie, Łukasz pozdrawia bardzo gorąco i prosi o zagranie przeboju. Oj, fajna sprawa, DJ Adamus, dawno nie było.
1: A, to pewnie ta nowość, co tam śmiga z Kajomi po rynku muzycznym, zanim znikniesz.
0: Ale to myślę, że wy nie znikniecie i no będziecie się ze sobą dobrze czuli. Pozdrawiamy i oczywiście hit kolejny na naszej antenie się pojawia.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie.
1: Oj, to jest utwór, który no często w ostatnim czasie u nas śmiga, mianowicie Talla i Fragmatoka Miracle, ale...
2: Marcin Rogala go zaprezentował,
1: tak,
2: ty go powielasz.
1: Marcin Rogala zaprezentował Miracle.
2: No, to Fragma. Ja pamiętam wyjątkowe czasy, kiedy to nagranie było bardzo na topie, wtedy chyba byłem jeszcze w liceum.
1: No, ja
2: z
1: byłam...
2: tego, co pamiętam. Ty byłaś w kołysce.
1: W kołysce byłam.
2: Tak?
1: Tak, ja ale bawiłem. X lat później dalej to nagranie było bardzo modne.
2: Tak, cóż, pozdrowienia serdeczne dla Agaty od...
1: Kazimierza.
2: Kazimierz pozdrawia bardzo gorąco. Kazimierz pewnie też z tego okresu pamięta ten hit.
1: No, Kazek na pewno pamięta.
2: No i oczywiście pozdrawia bardzo gorąco. Mamy
1: też... w ogóle,
2: też,
1: wiesz co?
2: No.
1: Znasz kogoś o imieniu Kazimierz teraz?
2: Pewnie, oczywiście. Nie, są.
1: Tak, ma na imię.
2: Pozdrawiam,
1: ja
2: Kazimierza.
1: Tylko
2: Kazek,
1: Łukaszkę.
2: Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam ciebie. Mieszka w okolicach Sowiny i oczywiście mocno, że tak powiem, rolnikuje.
1: O, no proszę.
2: Co? No to dobra, gramy.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W sanockim szpitalu zaostrza się protest głodowy pracowników, którzy domagają się natychmiastowego odwołania dyrektora placówki Violetty Kacperskiej. Protest zapoczątkowany przez 4 osoby reprezentujące związki zawodowe zorganizowano w czwartek po południu. Atmosferę w placówce potęguje wcześniejsza decyzja o redukcji etatów oraz obniżeniu wynagrodzeń części personelu o 30%. Sytuacja finansowa szpitala jest dramatyczna, ponieważ jego zadłużenie przekracza obecnie 220 milionów złotych. Uczestnicy protestu zapowiadają, że nie przerwą głodówki i zamierzają nocować na terenie placówki, łącząc jednocześnie protest z normalnym wykonywaniem swoich codziennych obowiązków medycznych. Ostateczne decyzje dotyczące przyszłości szpitala i losów dyrektorki mają zapaść podczas najbliższego posiedzenia Zarządu Powiatu Sanockiego w poniedziałek. Do udziału w tych rozmowach zaproszono obie strony konfliktu. Gminny żłobek w Skołyszynie został uroczyście otwarty. Nowoczesny parterowy obiekt oferuje miejsca dla 40 maluchów do lat 3. Ulokowany jest w otoczeniu Parku Turystyki i Kultury w Skołyszynie. W żłobku jest jeszcze kilka wolnych miejsc. Łączny koszt zadania opiewa na ponad 5,6 miliona złotych. Projekt dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład oraz programu Maluch Plus 2022-2029. Policjanci z komisariatu w Nowym Żmigrodzie zatrzymali do kontroli drogowej kierującego motocyklem. 17-latek nie miał prawa jazdy i kasku na głowie. Dodatkowo był w stanie nietrzeźwości. Ponadto jednoślad, którym się poruszał, był nieubezpieczony i niedopuszczony do ruchu, mówi podkomisarz Daniel Lelko, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Jaśle.
2: W środę po godzinie 19 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Jaśle został poinformowany o kierowcy krosa, który może być pod wpływem alkoholu. Do miejscowości Pielgrzymka natychmiast udali się policjanci z komisariatu w Nowym Żmigrodzie, którzy zatrzymali do kontroli drogowej kierującego motocyklem. Kierowcą jednośladu okazał się być 17-letni mieszkaniec gminy Jasło. Nastolatek nie miał kasku na głowie oraz nie posiadał prawa jazdy. Dodatkowo kros, którym się poruszał, był niezarejestrowany i nieubezpieczony. Mundurowi sprawdzili także stan trzeźwości 17-latka. Okazało się, że był on nietrzeźwy. W organizmie miał ponad 0,7 promila alkoholu. Funkcjonariusze zabezpieczyli motocykl na policyjnym parkingu, a chłopca przekazali pod opieką matce.
1: Teraz o tym, jakie konsekwencje poniesie nastolatek, zdecyduje jasielski sąd. 2026 rok w Dębicy został ogłoszony rokiem Raczyńskich. W ramach obchodów w sali sesyjnej urzędu odbyła się konferencja poświęcona rodzinie Raczyńskich. Uroczystość rozpoczęła się od ceremonii odsłonięcia tablicy pamiątkowej. Symboliczny moment stanowił ważny element wydarzenia, podkreślając obecność historii i dziedzictwa Raczyńskich w pamięci mieszkańców miasta. Wydarzeniu towarzyszy wystawa w Muzeum Regionalnym w Dębicy. Ekspozycja nosi tytuł Co czytali Raczyńscy, a co Dębiczanie? Kultura czytelnicza dworu i miasta wieku XIX w Galicji. Młodzieżowy Dom Kultury w Gorlicach zaprasza do udziału w drugim powiatowym konkursie plastycznym Leśne Opowieści. Konkurs jest okazją do rozwijania dziecięcej wyobraźni, wrażliwości artystycznej oraz zainteresowania przyrodą i bogactwem leśnego świata, mówi Tomasz Kubala, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Gorlicach.
3: Konkurs jest skierowany do młodzieży i dzieci z powiatu gorlickiego. Tematem głównym konkursu, jak sama nazwa wskazuje, są leśne opowieści, czyli chodzi o to, żeby dzieci i młodzież, która weźmie udział w konkursie, uruchomiła swoją wyobraźnię dotyczącą właśnie natury, rzeczy, które są związane właśnie z lasem. Chciałbym, żeby ten konkurs, który po raz kolejny jest organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury, rozrósł się do coraz ciekawszych, większych form. Na ten moment, tak jak mówię, zapraszamy wszystkich chętnych z powiatu gorlickiego.
1: Pracę można składać do 30 października. W najbliższą sobotę 10 października w miejscowości Osławica odbędzie się podkarpacki osod, czyli tradycyjne święto zakończenia sezonu wypasu owiec. Wydarzenie organizowane w ramach Szlaku Kultury Wołoskiej rozpocznie się o godzinie 12 przy bacówce Ufranosa. W programie zaplanowano m.in. widowiskowy przepęd owiec, rytualne rozpalanie watry oraz nawoływanie trąbity. O tradycjach pasterskich opowiadać będzie baca Władysław Franos, a spotkanie poprowadzi Stanisław Jaskółka. Wydarzeniu towarzyszyć będą prezentacja i degustacja tradycyjnej kuchni pasterskiej oraz regionalnych serów, pokaz pieczenia barana, jarmark rękodzieła i wyrobów regionalnych oraz gry i zabawy tematyczne dla dzieci. Oprawę muzyczną spotkania zapewni Kapela Góralska. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych Komańczy, a partnerem wydarzenia jest Województwo Podkarpackie.
4: Więcej informacji na trendyradio.pl.
0: Reklama.
4: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
5: Stał też wrześniowe 20-lecie. Arena Jaskółka, Tarnów, 19 lutego. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Tarnów, Arena Jaskółka, 19 lutego. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
0: Reklama.

0: Halo, halo, moi drodzy, dostałam tak super telefon od pani Kasi z Dębicy, że normalnie człowiek ma cały dzień zrobiony. Pozdrawiam oczywiście panią Kasię i pozdrawiam także męża pani Kasi. Najserdeczniejsze życzenia dla Miśka Rafała od żony Katarzyny, dzieci i Kindermafia. Buziaczki. Oczywiście mowa tu o urodzinach pana Rafała z Dębicy, także panie Rafale, dużo, dużo zdrowia dla pana, radości, uśmiechu, spełnienia marzeń, no i muszę przyznać, że pana żona ma w sobie tyle pozytywnej energii, że no dzisiaj jak, no właśnie, pewnie pan usłyszy wiadomość, to zadzwoni do żony ucieszony. No miejmy taką nadzieję. 100 lat panie Rafale raz jeszcze i pozdrawiam oczywiście panią Kasię i dzieciaki.
1: No to Rafale, gramy. Pani Kasia zadedykowała naprawdę fajny hit.
0: Urodzinowy.

Piątek, piąteczek, piątulo i standardowo zapraszam Was na podsumowanie wczorajsze tak naprawdę programu Trendy. Lista w wylocie, Trips, Justyna Styczkowska i Gwiazdy. No, z tego powodu ja nie jestem zadowolona, ale za to jakie propozycje Daria Marx i Melodia i Burberry Charlotte Plank. DJ Notion oczywiście na ficie, oczywiście dlatego, że Charlotte Plank no, często współpracuje z tym, no właśnie, artystą. Moi drodzy, jeżeli chodzi o pierwszą piątkę, no to mamy tu też ładny awans dwulokatowy Selena Gomez, Te Olvido. Ja lubię takie latynoskie rytmy, także widzę, że Wam też się podoba. Na czwartym i to z miejsca dziewiątego formacja Last Go z utworem Rise. Na trzecim Zalia, Daj mi znak, także pnie się do góry. I w przypadku Ariany Grande jest podobnie, bo aż o dwa oczka wyżej i Stay to utwór pochodzący z najnowszej płyty artystki Pearl. A na pierwszym Benny Benassi, Every Single Day w remiksie. No i jak to się mówi, król jest i królowa, tylko jedna, bo aż wygryzł wszystkie lokaty o pięć oczek, a to bardzo dużo. Cieszę się, że tak chętnie głosujecie i zapraszam oczywiście po 19.20 na kolejną dawkę super muzy. Dobra, a teraz wracamy do pozdrowień.

0: Piątek na antenie Trendy Radio, oczywiście moc serdecznych i ciepłych życzeń, a u nas gorące i serdeczne pozdrowienia, proszę bardzo. Siema Ania i Marcin, proszę o Ewa Sonet i R&B lub Masterboy Mega Mix dla słuchaczy od Fryderyka ze Strzyżowa. Pozdrawia Fryderyk. Bardzo mocno i bardzo gorąco, my również Fryderyku ciebie mocno ściskamy. Pozdrowienia dla moich córeczek, Emilki i Marcelinki z Biecza. Proszę o piosenkę Blanki Solo.
1: No pewnie, że się pojawi.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Nastolatkowie grożą atakami, są kolejne zatrzymania. W Miami rozmowy USA-Ukraina, a Rosjanie nasilają ataki. ONZ ostrzega, wysoka technologia będzie mogła niedługo czytać ludziom w myślach. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kolejne groźby i fałszywe alarmy w szkołach kończące się akcją policji. Tylko dziś na Lubelszczyźnie mundurowi zatrzymali kilku uczniów. 13-latek z Tomaszowa Lubelskiego zapowiadał przyjście do szkoły z nożem. 15-latek z Chełma jest podejrzany o rozpowszechnianie fake newsów mogących powodować panikę. Niektóre wpisy to głupie żarty. Młodzież nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji swoich wpisów, mówi komendant Adam Beczek.
2: Te dwa incydenty, gdzie zostały zatrzymane osoby, to z tych wstępnych czynności, które wykonaliśmy, wynika, że te wpisy to były głupie zachowania, nie zapowiadające jakichś działań ze strony tych osób, po prostu chęć pokazania się, zaistnienia w internecie i zdobycia dużego jakiegoś zainteresowania ze strony innych osób.
1: W Lublinie zatrzymany został 18-latek, który nawoływał do ataków maczetami. Policja weszła do jego domu, zabezpieczyła telefon i laptop. Na 2 miesiące do aresztu trafił 17-letni uczeń z Sierpca. Rozpowiadał, że zrobi coś złego w szkole. Policjanci znaleźli przy nim 2 noże, a w jego telefonie historię wyszukiwań dotyczącą planowanego ataku. W Miami wylądowali wysłannicy Ukrainy na rozmowy z delegacją Donalda Trumpa. Dziś i jutro mają rozmawiać o zakończeniu wojny rozpętanej przez Rosję. Tomasz Orchowski.
3: Ukraiński zespół negocjacyjny spotka się w USA z Jaredem Kushnerem i Steve'em Witkoffem, mówi prezydent Wołodymyr Zełenski. Spotkanie ma potrwać 2 dni. Liczymy na to, że do naszej i amerykańskiej grupy dołączy zespół europejski. Media za oceanem donoszą, że w rozmowach wezmą też udział przedstawiciele Unii, NATO, Niemiec, Francji oraz Wielkiej Brytanii. Nie będzie tam Polski. Reuters donosił wcześniej, że Amerykanie, między innymi Kushner, rozmawiali z Rosjanami o zaangażowaniu inwestora z USA w gazociąg Nord Stream. Zełenski stwierdził, że Waszyngton chce utrzymać z Rosją więzi gospodarcze, równocześnie starając się pełnić rolę mediatora. Oskarżył Amerykanów o brak działania.
1: W ciągu 2 dni w rosyjskich atakach na Ukrainę zginęło ponad 70 cywili. Ponad 200 osób zostało rannych. Prawo i Sprawiedliwość chce zakazać sprzedaży tzw. małpek, czyli mocnego alkoholu w butelkach mniejszych niż 0,5 litra. Projekt ma objąć napoje o zawartości alkoholu powyżej 12%. To kolejny pomysł w kierunku ograniczenia spożycia alkoholu. Wczoraj Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą na terenie całego kraju tzw. nocną prohibicję, a także zakaz reklamy alkoholu i wyższą cenę koncesji na sprzedaż. ONZ ostrzega, rozwijane technologie mogą w przyszłości umożliwić odczytywanie ludzkich myśli. Według oficjalnego raportu Organizacji Narodów Zjednoczonych, takie czytanie w myślach mogłoby być wykorzystywane przez rządy państw do inwigilacji i naruszania praw człowieka. Sekretarz ONZ Antonio Guterres apeluje o pilne wprowadzenie przepisów chroniących dane pochodzące z aktywności mózgu. I jeszcze zaproszenie do Kielc. W niedzielę zacznie się Kielecki Międzynarodowy Festiwal Teatralny. Przez 10 dni widzowie zobaczą 12 spektakli z Polski, Grecji, Hiszpanii i Litwy. Oprócz przedstawień zaplanowano także warsztaty, debaty i spotkania z twórcami.

0: szczegółów więcej o 10 kolejce, teraz Błażej Kulesza.
1: Dla trenerów ligowych drużyn ponad dwutygodniowa przerwa to wyzwanie. Część piłkarzy dopiero wróciła ze zgrupowań narodowych drużyn.
2: Wiadomo, że potrzebujemy też dla całego zespołu kilku tygodni treningowych.
1: Jak mówił trener Rakowa Tomasz Kaczmarek, cel w meczu z GKS-em Katowice jest jeden. 3 punkty i opuszczenie ostatniego miejsca w tabeli.
2: My po prostu musimy teraz podnieść nasz poziom sportowy. Będziemy absolutnie gotowi, aby wygrać mecz.
1: W niedzielę na Łazienkowskiej hit tej kolejki Legia podejmie Wisłę Kraków. To spotkanie odbędzie się bez kibiców gości, mówi trener stołecznych Marek Papszun.
3: Wisła na wyjazdach ma bilans 0 zwycięstw, 2 remisy i 2 porażki, więc tutaj kibiców chyba jest mało.
1: Mimo to wyłączenie trybuny gości do końca roku przy Łazienkowskiej wywołuje spore kontrowersje. Przede wszystkim wśród kibiców.
0: A mówił o tym Błażej Kulesza. A nasze piłkarki zaczynają dziś baraże o mundial. Rywalkami ekipy prowadzonej przez Ninę Patalon będą Belgijki, z którymi biało-czerwone nigdy nie wygrały. Pierwszy mecz o 20:15 w Leuven, rewanż we wtorek w Gdańsku.
4: Zerknijmy jeszcze na info pogodowe. 11 stopni tej nocy, zachmurzenie umiarkowane, termika chłodna i sucha, biometr korzystny. Jutro 19 stopni odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Synoptycy przewidują również opady deszczu. Niedziela spokojniejsza, 16 stopni, słonecznie, w nocy 9.
5: Reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was super okazję na początek jesieni. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa mielona Prima Finezja 250 gramów za 11,99 przy zakupie 2. A wafle familijne 180 gramów za 2,99 przy zakupie 2. Oferta trwa od 8 do 10 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
13: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
5: Reklama.

0: Trendy Radio na dobry wieczór.
1: Kylie, akcent. Zagramy, akcent, no pewnie, coraz no tak. Częściej akcent powraca do nas. No, tego utworu, co prawda, nie graliśmy przez jakiś
2: graliśmy,
1: czas,
2: tylko nie w tym programie.
1: No to o tym mówię przecież, Marcin.
2: No właśnie, to teraz zagramy specjalnie dla Józefa. Gorące i serdeczne pozdrowienia przesyła Marlenka. Dedykacja płynie z Sanoka i oczywiście gorące i serdeczne pozdrowienia też stamtąd.
1: Dokładnie.

0: Ania była ostatnio na Kujawach, no i opowiadaj.
1: No fajnie było.
0: A fajnie było,
1: już
0: bo
1: już wiem, jak się robi olej, słuchajcie.
0: Wiesz, kujawski?
1: Z pierwszego tłoczenia.
0: Pierwszego tłoczenia. Ty jesteś olejem z jakiego tłoczenia?
1: Z ostatniego.
0: Ja uważam, że jednak jesteś z pierwszej frakcji.
1: A, tak myślisz?
0: Jestem tego pewien.
1: Pierwsza tura.
0: Od razu widzę po wiekach, że to, no to jest dobrze. Coś nie tak.
1: Dzięki, Marcin. Jesteś świetny, no.
0: Słabo obrobiona. No ale to wiesz, musi ktoś przyjechać teraz na jakiś czas i po prostu podregulować towarzystwo, wtedy to wszystko lepiej, jakieś te tryby lepiej się schodzą, wiesz o co chodzi.
1: No
0: nie?
1: Wiem, bo ty tak masz co chwilę, to ja się będę kłócić.
0: Dokładnie tak, ja tu trzeba dokręcić, tam odkręcić, tu przykręcić, a tam lekko poluźnić.
1: Tak.
0: A czasami teraz bardzo ścieśnić, to też...
1: Też tak może być.
0: Co gramy?
1: Wiki Gabor i My Love ze specjalną dedykacją dla najpiękniejszej Marysi pod słońcem.
0: Ale wiesz, że Marysia jest najpiękniejsza?
1: Od Adriana, no wiem, czytam.
0: Adrian tak pisze, ale to tak jest.
1: Pozdrowienia wiesz, płyną Adrian tym razem z
0: tutaj
1: Domaradza.
0: Cukruje, nie?
1: Cukruje.
0: A tobie też cukrują, czy nie?
1: Tylko ty mi cukrujesz.
0: I ty mi.
1: No.

0: Rihanna, Don't Stop the Music. O, zagrajcie coś powinnaś, w remiksie, bo jest piątulo i chcemy się super bawić.
1: Powinnaś się
0: inspirować
1: właśnie Rihanną do swoich hitów.
0: No wiem,
1: bo, nie wiem, czy wiecie, Ania postanowiła zrobić karierę teraz solową. No. Ma już fajny kawałek, niedługo go pewnie puścimy, choć walczy trochę, choć był ostatnio taki gość w radiu i rozmawialiśmy na temat rapowania i mówię mu, daj jakiś kawałek, to zagramy, nie? No. On mówi, no tak, tylko jest wszystko niecenzuralne. Tak więc tu apel, słuchajcie, do wszystkich, którzy tworzą muzykę, no zróbcie radio edit i będzie z głowy,
0: no, też tak
1: będzie
0: może
1: można
0: być.
1: Coś takiego
0: no,
1: wykorzystać.
0: Właśnie.
1: Nawet od lokalnych
0: i
1: twórców.
0: I często też w trendyliście możecie to usłyszeć, że no nie gram tych hitów, które... No czasem podsyłacie, bo właśnie jest...
1: Ile założycie się, że Ania jak będzie prowadzić trend listę, gdzie jej kawałek będzie w propozycjach, to on będzie na miejscu pierwszym sztucznie, że tak powiem, pompowany.
0: Nie będzie.
1: Będzie pompowany sztucznie.
0: Marcin, no powiem tak. Przecież nie wrzuciłabym swojego kawałka do trendy listy, oszalałeś?
1: No pęk.
0: No... Dobrze, dobrze, Marcinie. Ale za to bardzo ciekawy masz spostrzeżenie.
1: Jestem ciekawy, to jest sytuacja nawet tego typu, że ja nie znam tego kawałka. Chciałbym, żeby po prostu mi pokazała, bo nie mówię o nim w superlatywach, bo go nie znam. No, dlatego go trochę, że tak powiem, no, chcę poznać.
0: No to poznasz.
1: Ale
0: poznasz.
1: Nie słyszę. Gość przyszedł, od razu mi puścił. Co za problem?
0: No bo ma, bo ja nie mam go
1: nie
0: przy sobie. Nie mam.
1: Masz go przy sobie?
0: Nie mam, niestety. No, no serio.
1: Nie nosisz. Powinnaś nosić tak bryloczek.
0: No chyba muszę. Tak zrobię.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla ciebie. Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: MKS Dębica rozpoczyna dużą modernizację swojej zajezdni, która całkowicie zmieni oblicze bazy przewoźnika. Głównym elementem inwestycji jest kompleksowa termomodernizacja hali napraw wraz z częścią administracyjno-socjalną i kotłownią. Prace obejmą odnowienie elewacji, wymianę bram myjni, montaż nowego orynowania oraz instalację nowoczesnego oświetlenia. Ta część projektu pochłonie blisko 283 tysiące złotych i ma zakończyć się do połowy grudnia. Równolegle rusza przebudowa placu manewrowego. Na terenie bazy wymieniona zostanie nawierzchnia z kostki brukowej, drogowcy poprawią kanalizację deszczową, a na koniec zrewitalizują okoliczne trawniki. Koszt tych prac to ponad 468 tysięcy złotych, a roboty mają zostać sfinalizowane jeszcze przed końcem tego roku. Zakończyło się głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego miasta Iwonicz-Zdrój na 2027 rok. Zwyciężył projekt numer 1 Razem dla bezpieczeństwa mieszkańców Iwonicza-Zdroju, który zdobył 243 ważne głosy. Projekt o wartości 100 tysięcy złotych zakłada m.in. budowę pomieszczenia magazynowego na sprzęt ratowniczy i wyposażenie OSP, a także zakup AED w kapsule, AED ćwiczeniowego oraz radiotelefonu przenośnego.
2: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
1: Osoby, które pobierają świadczenie wychowawcze 800+ i planują zmianę rachunku bankowego, powinny z odpowiednim wyprzedzeniem złożyć nowy wniosek. ZUS ma 30 dni na jego rozpatrzenie, dlatego nie warto odkładać załatwiania tej formalności na ostatnią chwilę, mówi Wojciech Dylong, rzecznik prasowy ZUS w regionie podkarpackim.
3: Świadczenie 800+ Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca w formie bezgotówkowej na wskazany rachunek bankowy w Polsce. Osoby, które mieszkają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub EFTY, mogą otrzymywać świadczenie na rachunek bankowy prowadzony w tym państwie. Wnioski o świadczenie wychowawcze można składać tylko elektronicznie za pośrednictwem portalu eZUS, aplikacji mZUS, portalu Empatia lub systemu naszej bankowości elektronicznej.
1: W województwie podkarpackim na okres świadczeniowy 2026-2027 od lutego bieżącego roku do ZUS wpłynęło już niespełna 237 tysięcy wniosków na przeszło 378 tysięcy dzieci. Jasielski Dom Kultury zaprasza młodzież szkolną do udziału w warsztatach z techniki linorytu. Podczas zajęć uczestnicy nauczą się upraszczać złożone kształty do lakonicznego znaku, wytną własny stempel i wyjdą z gotowym produktem z autorskim nadrukiem, mówi Katarzyna Wójcik, instruktor do spraw plastyki w Jasielskim Domu Kultury.
4: Te warsztaty są doskonałą okazją, by nie tylko poznać nową technikę, ale także stworzyć coś, co może posłużyć na dłużej, na przykład torbę czy koszulkę. Na zapisy czekamy do 16 października. Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej. Serdecznie zapraszamy.
1: Zajęcia zaplanowano 22 października w dwóch grupach, w godzinach od 10 do 11.30 oraz od 12.30 do 14.00. Ruszyły zapisy do udziału w konkursie piosenki patriotycznej. Wydarzenie organizuje Gminny Ośrodek Kultury w Zarszynie, a wydarzenie skierowane jest do szkół podstawowych z terenu gminy. Przesłuchania konkursowe odbędą się w sobotę 7 listopada o godzinie 10 w sali konferencyjnej Domu Kultury w Nowosielcach. Wokalne talenty będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych – dla klas od 1 do 3 oraz od 4 do 8. Dla najlepszych wykonawców organizatorzy przygotowali dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe. Dodatkowo laureaci konkursu otrzymają wyjątkową szansę zaprezentowania swojego talentu przed szerszą publicznością podczas gminnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości, które odbędzie się 11 listopada w Nowosielcach. Warunkiem udziału w muzycznych zmaganiach jest przesłanie zgłoszenia drogą mailową na adres gok@zarszyn.pl w terminie do 2 listopada.
2: Trendy Radio. Przepis na dobry piątek.
0: Granie na żądanie. Od poniedziałku do piątku po 17:00 granie na żądanie. Zamów swój ulubiony kawałek, a my zagramy go w ciągu godziny. Wyślij SMS pod numer 7148 o treści trendy. Treść pozdrowień i tytuł nagrania. Koszt SMS-a złotówka i 23 grosze z VAT-em.
5: Jak zawsze Marcin Rogala prezentuje nieco mocniejsze hity, to dzisiaj postanowił trochę zwolnić. Ada Borowska pojawi się teraz na antenie Trend Radia i propozycja od Marcina to samoloty. 18:37. Największe hity tylko w Trendy Radio.

0: Mówili na nią słońce. Mój kolega Tomasz z liceum słuchał tego hitu, pewnie był zauroczony w jakiejś lasce.
1: No na pewno, wiesz. Tak? Ja słuchałam też takich piosenek, jak byłam w kimś zauroczony.
0: Co ty opowiadasz, no. Tak? Nie. Pewnie. W życiu tak nie było.
1: Miłosne piosenki, to jest coś pięknego.
0: Ja pamiętam, jak byłaś najbardziej zauroczona, najbardziej zakochana w chłopaku, to pamiętam, co słuchałaś, moja droga. Dokładnie to pamiętam jak dziś.
1: Ja też.
0: Wooden Sorano i Blood is the Pumping.
1: Dokładnie.
0: No.
1: Skąd wiedziałeś?
0: No bo po prostu wiem, że takie kawałki się pokrzepiają w tym momencie.
1: Bardzo.
0: No właśnie.
1: Bardzo.
0: Znasz ten numer?
1: Tak,
0: bo a teraz... Blade'a oglądałaś?
1: No.
0: No, no to właśnie.
1: No.
0: Wszystko wiadomo.
1: Wiadomix, 1:1.
0: Ludzie, no. Co się tu dzieje? Co się dzieje?
1: Mówili, pozdrowienia na nim idą. Słońce się dzieje, tak jest.
0: Tak, pozdrowienia idą. Mówili...

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Policja pilnowała dzisiaj szkół i śledziła wpisy w internecie. Pokojowy Nobel dla obrończyni praw człowieka z RPA. Dziś szczególny dzień.
2: Do męża, do syna.
3: Żonę mam koło siebie, to nie muszę pisać.
1: Międzynarodowy Dzień Pisania Listów. Wojciech Wiszniewski, zapraszam. 49 szkół na Mazowszu zostało dziś zamkniętych.

0: szczególnych placówek.
1: Nadzwyczajną naradę pedagogiczną zwołała mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska.
2: Poprosiłam dyrektorów szkół, żeby telefony alarmowe znajdowały się, numery telefonów alarmowych znajdowały się w każdej sali dydaktycznej.
1: Ponadto każda szkoła ma powtórzyć procedury bezpieczeństwa na wypadek wtargnięcia napastnika, a nauczyciele mają zgłaszać wszystkie podejrzane przypadki agresji wśród uczniów.
3: Policja monitorowała też internet. Zatrzymano 19 osób za groźby karalne. Prawniczka z RPA, Nawa Fenem Pillay, została laureatką tegorocznej pokojowej Nagrody Nobla. Walczy z segregacją rasową. Pracowała też w Międzynarodowym Trybunale Karnym. Będąc na tym stanowisku, orzekła, że Izrael dopuścił się ludobójstwa w Strefie Gazy. Nagroda Nobla dla Pillay to sygnał walki o prawa człowieka, mówi profesor Szymon Malinowski z Uniwersytetu Warszawskiego.
4: Myśmy te prawa sami na siebie w pewnym sensie sprowadzili jako umowę między nami, że mamy takie prawa i że jest prawo międzynarodowe i że są innego rodzaju prawa. Teraz ta nagroda jest o tym, że powinniśmy po prostu być uczciwi i jak się na coś umówiliśmy, to tego dotrzymywać. Ta nagroda jest także o tym, że za zbrodnię należy się kara.
3: Nobla dla Pillay krytykuje Izrael, który stwierdził, że laureatka jest antysemitką. Rosja żąda od USA zniesienia części sankcji w zamian za wstrzymanie ataków na ukraińską infrastrukturę. To nieoficjalne informacje ze źródeł ukraińskich. Według powszechnej opinii ekspertów Kreml planuje doprowadzić tej zimy do kryzysu humanitarnego na Ukrainie. Jutro wszystkie paliwa będą droższe niż dziś. Maksymalne ceny ogłoszone przez ministra energii wzrosną. W weekend i w poniedziałek za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6,97, a za diesla 8,06. Ludzie listy piszą, a właściwie pisali, bo dziś to rzadkość. A mamy właśnie Międzynarodowy Dzień Pisania Listów. Ręcznie pisane wiadomości wspominali mieszkańcy Warszawy.
5: Kiedyś jak byłem młody, tak, a teraz żonę mam koło siebie, to nie muszę pisać.
6: Kiedyś do męża, do syna kartki wysyłałam, a teraz też nie wysyłam. Dzwonię.
3: W okresie PRL-u standardowy list krajowy szedł zazwyczaj od 3 do 7 dni.
7: Sportowe w Trendy Radio.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Nasz najlepszy tenisista pokonał żywą legendę swojej dyscypliny. Hubert Hurkacz w drugiej rundzie turnieju w Szanghaju wygrał 6-4, 6-3 z Nowakiem Dżokowiczem. Zajęło mu to niespełna półtorej godziny i zdarzyło po raz pierwszy w karierze, mówi Hubi.
9: Jest to moje pierwsze z nim zwycięstwo, gdzie już od 7 lat rywalizowaliśmy między sobą. Miałem szansę w poprzednich meczach, natomiast za każdym razem on był górą. Także bardzo jest to wyjątkowe zwycięstwo dla mnie, pokonać zawodnika, który osiągnął najwięcej w historii tenisa. No i oczywiście chciałem podziękować wszystkim za wsparcie i kibicowanie przez cały czas i będę walczył dalej.
8: Hurkacz, wygrywając z Dżokowiczem, został 31. tenisistą w historii, który pokonał w komplecie całą wielką trójkę, czyli nie tylko Dżokowicza, ale także Rafę Nadala i Rogera Federera. Kolejnym rywalem Polaka w Szanghaju będzie Yi Zhu, Chińczyk, który od organizatorów dostał dziką kartę. Niespodziewanie pokonał rozstawionego z numerem 24 Włocha Lorenzo Musettiego 7-6, 3-6, 7-6. Z kolei Iga Świątek odpadła w 1/4 finału turnieju rangi WTA 1000 w Pekinie. Rozstawiona z numerem 8 polska tenisistka przegrała z Elise Mertens 6-7-3-6. Blisko 31-letnia Belgijka to przede wszystkim bardzo utytułowana deblistka. W grze podwójnej zdobyła 6 wielkoszlemowych tytułów, w tym w tegorocznym Australian Open. Po trwającej blisko 3 tygodnie przerwie na mecze drużyn narodowych wraca rywalizacja w najlepszych piłkarskich ligach. Najbliższy weekend na pierwszy plan wysuwa się spotkanie w Anglii, gdzie Liverpool podejmie w niedzielę Manchester City. W sobotę okaże się, czy po długiej przerwie rewelacyjną formę zachowała FC Barcelona, która z kompletem zwycięstw po 7 kolejkach prowadzi w hiszpańskiej La Liga. Duma Katalonii podejmie Getafe. W Niemczech lider wystąpi już dziś. Borussia Dortmund podejmie Werder Brema. A we Włoszech ciekawie zapowiada się niedzielne starcie Como z liderem AS Romą.
10: Zerknijmy jeszcze na info pogodowe na naszej antenie. 11 stopni tej nocy, zachmurzenie umiarkowane, termika chłodna i sucha, biometr korzystny. Jutro 19 stopni w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Synoptycy przewidują również lokalnie opady deszczu. Niedziela spokojniejsza temperaturowo na pewno, bo 16 stopni. Miejmy nadzieję, że słońce jeszcze uraczy nas swoją obecnością. 9 stopni w nocy.

0: Reklama. Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
1: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
0: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl. Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Reklama. A teraz kolejna godzina hitów.
12: Roxy Węgiel pojawia się na naszej antenie. Miasto. Dawno tego numeru nie było.
13: Dawno,
12: ja tylko przypomnę,
13: że... to jest w ogóle piosenka o Jaśle.
12: Ale też jest to piosenka z naszej trendylisty.
13: Tak,
12: a my Jasło pozdrawiamy i też dedykacja z Jasła, bo konkretnie gorące i serdeczne pozdrowienia dla Szymona właśnie z Gamratu. To jest osiedle w Jaśle i gorące i serdeczne pozdrowienia przesyła Justyna, która gorąco i serdecznie pozdrawia, dedykuje i pozdrawia nas przy okazji. Justynka, my odwzajemniamy te pozdrowienia. Również życzymy Ci wszystkiego najlepszego.
13: No,
12: ani roboty Ci życzy.
13: Mi?
12: No, nie, widzisz? I ani roboty. Chyba no, to nie.
13: Dzięki, Justyśka.
12: No, a mi odpoczynku, dziękuję.
13: No, to jest to... Nie będę komentować tego.
14: Miasta mroku.

0: Trend Radio.
1: O, jak miło, miło się zrobiło i się zrobi dopiero, moi drodzy.
2: Tak,
1: specjalna dedykacja dla wszystkich piątkowiczów od Dariusza, który macha do was opięknie z Moszczenicy.
2: No, z Moszczenicy. Pozdrawiamy Moszczenicę bardzo gorąco. A zresztą Moszczenica ostatnio weszła tak głęboko.
1: No, wiesz, piękne tereny.
2: Może masz jakiegoś znajomego w Moszczenicy?
1: A pewnie znam, tak? No nie wiem, czy mogę mówić. Pozdrawiam
2: oczywiście.
1: Co ty
2: opowiadasz, tak?
1: Naprawdę.
2: Ale to jest takie mocne zaangażowanie, czy to takie słabe zaangażowanie?
1: Przeciętne.
2: A, dopiero myślisz. No. Okej. Okay. Pozdrawiam Moszczenicę bardzo gorąco.
1: Tak jest. No i gramy ekipę.
3: O, jak miło, miło, miło się zrobiło. Panie, proszą panów i jedziemy. O, jak miło.

0: Gram 12,99. Cena przed obniżką 17,99. A do środy winogrona ciemne 5,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 12,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum. Reklama.
1: Zmykaj, Marcinie. Słyszałam, tak, że na basen idzie.
2: Tak, na basen idę.
1: No to dobrze.
2: Nigdy nie widziałem, jak ty pływasz. Ty w ogóle potrafisz pływać?
1: I to super.
2: Czym?
1: Wszystkim pływam.
2: Tak? No. Na przykład?
1: Żabką, kraulem.
2: Na głowie?
1: Na głowie też, ale muszę mieć, wiesz, zatkany nos.
2: Tak,
1: żeby mi woda nie podchodziła.
2: A oczy otwierasz?
1: Jak mam okulary,
2: bez,
1: tak.
2: Bez, ja
1: nie,
2: bez.
1: No nie, bo ja mam soczewki, to wiesz, tak, nie mogę sobie pozwolić.
2: No dobrze, że od razu ściągasz soczewki i bez soczewek.
1: No nie, bo jak mam okulary, no to mam soczewki też. Czaisz bazę?
2: A, no tak.
1: No, czaisz? Tak.
2: No, już teraz przemieliłem. Dziękuję, pozdrawiam, miłego weekendu wszystkim, którzy myślą też aktywnie spędzać ten wyjątkowy czas.
1: Dbajcie o siebie i no właśnie, coraz więcej osób też chodzi po górach.
2: Chodzi.
1: Także moi drodzy, korzystajcie, bo jesień, szczególnie w Beskidzie, jest przepiękna.
2: No ale niedługo będzie tak bardzo właśnie
1: złociście
2: kolorowo,
1: pomarańczowo, no ja już się nie mogę doczekać.
2: Lubię.
1: Ja też bardzo.

0: Trend Lista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj teraz 71-48 w treści wpisz trl.i tytuł nagrania. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze z VAT-em.
1: Piątek, piąteczek, piątulo, ale to brzmi przyjemnie.
2: No dokładnie. Dziubasy, co tam porabiacie przy zbliżającym się weekendzie? Możecie śmiało pisać. A ja już teraz zapraszam Was do udziału w programie Trendy Lista. Startujemy z impetem tak naprawdę, bo w wylocie Kygo, Whitney Houston i Higher Love. Zostańcie, bo czekają jeszcze propozycje. Dobra, play.
3: Wyloty.
0: W dół.

0: Powraca do nas jak bumerang. Mowa oczywiście o Cyrylu Breathless, jego nowość. No ja jestem zachwycona. Mam nadzieję, że wam także się spodoba. Dziękuję, że podsyłacie naprawdę świetne hity. O Cyrylu też kilka osób już pisało, także pozdrawiam was mega, mega serdecznie. No i czekamy na jeszcze więcej nowości. Dobra, no to gramy, zostańcie, bo jeszcze proposition number two.
1: Propozycje.

0: wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie.
1: No fajnie to wybrzmiało, ale propozycja druga też no, ma coś takiego w sobie, że ja od razu cała chodzę. Silva Bampa on tonight. No będzie to na pewno hitor, coś czuję. Szkoda, że ten hit nie zaskoczył nas kilka miesięcy temu, gdy było jeszcze ciepło, to na domówkach sprawdziłby się idealnie. Ale no jak nie mamy tego, czego chcemy, no to musimy cieszyć się tym, co jest. Dobra, lecimy.
2: Propozycje.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W ostatnich dniach na terenie placówek oświatowych doszło do niebezpiecznych ataków. Zdarzenia te wypołały niepokój wśród uczniów, rodziców oraz pracowników szkół. W związku z tym służby podejmują dodatkowe działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa w bezpośrednim sąsiedztwie szkół i innych placówek edukacyjnych. Podkarpaccy policjanci będą pojawiać się w rejonach szkół, zwłaszcza w godzinach, w których uczniowie rozpoczynają i kończą zajęcia. Funkcjonariusze będą monitorować okolice placówek oraz reagować na sytuacje mogące stanowić zagrożenie, mówi nadkomisarz Piotr Wojtunik, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
2: Szczególną uwagę będą zwracać na osoby zachowujące się nietypowo lub wzbudzające uzasadnione podejrzenia. Działania te mają charakter przede wszystkim prewencyjny. Chodzi o możliwie szybkie rozpoznanie potencjalnych zagrożeń i niedopuszczenie do eskalacji niebezpiecznych sytuacji. Zwiększona obecność policjantów w pobliżu szkół ma przede wszystkim zapewnić uczniom i pracownikom placówek większe poczucie bezpieczeństwa. Funkcjonariusze apelują jednocześnie o zachowanie spokoju i czujności. Przypominamy także, że za bezpieczeństwo w szkołach odpowiadają również dyrekcja, nauczyciele, pracownicy placówek, rodzice oraz sami uczniowie. W przypadku zauważenia niepokojącego zachowania lub sytuacji, która może stwarzać zagrożenie, należy niezwłocznie poinformować odpowiednie osoby lub zgłosić się na numer alarmowy 112.
1: Ważne jest również, aby nie rozpowszechniać niesprawdzonych informacji dotyczących konkretnych zdarzeń czy osób. W sytuacjach kryzysowych plotki i niepotwierdzone doniesienia mogą dodatkowo potęgować strach oraz utrudniać pracę służb. W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia, jeżeli jest to możliwe, należy natychmiast oddalić się z niebezpiecznego miejsca i powiadomić służby. Każda informacja dotycząca potencjalnego zagrożenia powinna być traktowana poważnie.
3: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Dzielnicowi pomogli 88-letniej kobiecie, która po zsunięciu się z łóżka nie była w stanie samodzielnie wstać. O pomoc funkcjonariuszy poprosiła córka seniorki, która sama nie mogła sobie poradzić. Mówi aspirant sztabowy Anna Długosz, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu.
4: Po godzinie 21 z prośbą o pomoc zadzwoniła kobieta, która przekazała policjantom, że jej mama zsunęła się z łóżka i mimo podejmowanych prób nie jest w stanie samodzielnie jej podnieść. Na miejsce zostali skierowani dzielnicowi z posterunku Wiązownicy. Funkcjonariusze zastali 88-latkę wymagającą pomocy. Z zachowaniem ostrożności podnieśli seniorkę. Ta interwencja pokazuje, że policyjna służba ma wiele wymiarów. Mundur zobowiązuje do reagowania wszędzie tam, gdzie człowiek potrzebuje pomocy. Także wtedy, gdy nie chodzi o przestępstwo czy wykroczenie, lecz o zwykłą ludzką bezradność.
1: Pomoc drugiemu człowiekowi to jedno z głównych zadań funkcjonariuszy. Miasto Jasło otrzymało grant w wysokości ponad 54 tysięcy złotych na wdrożenie innowacji społecznej W co się bawić. Przedsięwzięcie będzie realizowane przez Centrum Usług Społecznych Miasta Jasła, a jego głównym celem jest integracja międzypokoleniowa poprzez wspólne aktywności dzieci w wieku przedszkolnym i seniorów. W ramach wdrażania innowacji zaplanowano 120 godzin spotkań międzypokoleniowych. Realizacja przedsięwzięć została zaplanowana na okres od 1 października bieżącego roku do 30 września 2027 roku. 12 października rozpocznie się nabór do kolejnej edycji miejskiego programu Mieszkanie za remont. Zgłoszenia przyjmowane będą do 10 listopada. Osoby, które chcą wziąć udział w programie, muszą spełniać określone warunki: mieszkać w Tarnowie, zmieścić się we wskazanym kryterium dochodowym oraz złożyć wypełniony wniosek o wynajem lokalu przeznaczonego do remontu wraz z deklaracją o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego.
5: Reklama. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca. Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
10: Reklama. Trendlista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21.00. 20 hitów w 120 minut. O 19.20. O 19.20.
11: Standardowo zapraszam do głosowania. 7148 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Sposób drugi to nasza strona internetowa trendradio.pl. Tam możecie głosować bezpłatnie. Na 20 Notion, Charlotte Plank i Burberry jako nowość. 19 Agata Buczkowska, I'm Alive także pnie się do góry, a na 18 Las Go Rise. No jeszcze walczy, Las Go walczy.
12: 20.

0: Tak, to dla ciebie gra. Trendy Radio.
1: Dawid, pozdrawiam bardzo gorąco. Dzięki za miłe słowa. No i tak, no, pozdrawiam też pompowników. No, taka muza, to mi się podoba. To zagram coś jeszcze takiego. Milo i Radiation chodzi mi po głowie, bo kto powiedział, że utwór, który zaraz już będzie miał 9 lat na karku, no nie może równać się z tymi obecnymi. No ba. Dobra, no to lecimy, a następnie na 17 Lumix Self Aware, także w remiksie z 15, no też walczy, też.

0: Słuchasz Trend Radia.
1: Zapraszam oczywiście do podsyłania waszych propozycji muzycznych do programu Trendy Lista. No jesień w pełni, także no fajnie byłoby usłyszeć coś jeszcze takiego nostalgicznego, ale wiadomo, no przy takiej pogodzie też człowiek lubi się trochę no rozbudzić, bo robi się coraz to ciemniej, chłodniej, no aż tak przyjemnie już nie jest jak było, także muzycznie też musimy się rozbudzić. Dobra, moi drodzy, pamiętajcie, że możecie podsyłać na naszego maila redakcja@trendyradio.pl lub też w wiadomości prywatnej na naszym fanpage'u na fejsie. Wysłany przez was utwór, no, musi być cenzuralny, także to jest chyba taki wymóg numer jeden. No i żeby była to w miarę taka nowość na rynku muzycznym, wiecie o co, kaman. W takim razie zapraszam i już teraz 16 Ariana Grande i Stay z 14, na 15 Another Talk to You z 12, a na 14 Benassi Bros Hit My Heart w pięknym awansie, bo aż o 3 lokaty ku górze.
2: 16.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Nożownicy ze szkół są już zamknięci w areszcie i zakładzie dla nieletnich. Policja zatrzymała dziś kilkadziesiąt osób za groźby kolejnych ataków. Po rekordowo długiej przerwie na reprezentację wraca piłkarska ekstraklasa. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 19-latek, który zaatakował szkołę w Ostrołęce, trafił na 3 miesiące do aresztu. 2 dni temu ranił 9 osób. Za usiłowanie zabójstwa grozi mu nawet dożywocie. Z kolei 15-latek, który wczoraj zamordował kobietę w szkole w Leszczy-Dole-Nowinach na Mazowszu, trafił na razie na 3 miesiące do zakładu dla nieletnich. Psychiatrzy będą analizować, czy powinien za zbrodnie odpowiadać jak dorosły. 24 tysiące policjantów pilnowało dziś bezpieczeństwa w szkołach. Działania będą kontynuowane do wyjaśnienia wszelkich wątpliwości dotyczących ataków. Wyjaśnia szef MSWiA Marcin Kierwiński.
2: Skontrolowano do godziny 12 15 tysięcy placówek, także policjanci wchodzili do szkół, oczywiście po wcześniejszym kontakcie z organem prowadzącym, z dyrektorami tych szkół.
1: Policja zatrzymała kilkadziesiąt osób, które publikowały w sieci filmy z groźbami przemocy. Nie potwierdziły się za to doniesienia na temat rzekomo istniejącego w sieci wyzwania wśród uczniów nazwanym Krwawym Piątkiem. Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa nałożyła nowe sankcje na Międzynarodowy Trybunał Karny. Decyzję ogłoszono krótko po przyznaniu pokojowej nagrody Nobla południowoafrykańskiej prawniczce Navi Pillay, która pracowała w Trybunale. Orzekła, że Izrael dopuścił się ludobójstwa w Strefie Gazy. We Francji słabnie fala protestów licealistów. Od września domagają się oni lepszych warunków nauki. Władze oceniają, że demonstracje mają już głównie lokalny charakter, choć w piątek zamkniętych pozostało jeszcze 141 liceów. Protestujący krytykują braki kadrowe, złe wyposażenie szkół i system rekrutacji na studia. Organizacje uczniowskie zapowiadają kolejne protesty w przyszłym tygodniu. Po rekordowo długiej, prawie 3-tygodniowej przerwie na mecze reprezentacji do gry wraca nasza piłkarska ekstraklasa. Dziś hitem wieczoru jest mecz Raków Częstochowa GKS Katowice, a jutro Jagiellonia Górnik, z kolei w niedzielę Legia Wisła. Więcej o 10 kolejce Błażej Kulesza.
3: Dla trenerów ligowych drużyn ponad 2-tygodniowa przerwa to wyzwanie. Część piłkarzy dopiero wróciła ze zgrupowań narodowych drużyn.
4: Wiadomo, że potrzebujemy też dla całego zespołu kilku tygodni treningowych.
3: Jak mówił trener Rakowa Tomasz Kaczmarek, cel w meczu z GKS-em Katowice jest jeden. 3 punkty i opuszczenie ostatniego miejsca w tabeli.
4: My po prostu musimy teraz podnieść nasz poziom sportowy. Będziemy absolutnie gotowi, aby wygrać mecz.
3: W niedzielę na Łazienkowskiej hit tej kolejki Legia podejmie Wisłę Kraków. To spotkanie odbędzie się bez kibiców gości, mówi trener stołecznych Marek Papszun.
5: Wisła na wyjazdach ma bilans 0 zwycięstw, 2 remisy i 2 porażki, więc no a tutaj kibiców chyba jest mało.
3: Mimo to wyłączenie trybuny gości do końca

0: roku przy Łazienkowskiej wywołuje spore kontrowersje, przede wszystkim wśród kibiców.
1: Legii grozi wysoka kara finansowa. PZPN zdecydował, że klub będzie musiał zapłacić 250 tysięcy złotych za każdy mecz u siebie z zamkniętym sektorem gości.

0: Zerknijmy jeszcze na prognozę pogody. W nocy 11 stopni, zachmurzenie umiarkowane, termika chłodna i sucha, biometr korzystny. Jutro 19 stopni odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Gorlicach i w Dębicy. Synoptycy przewidują również opady deszczu. Niedziela spokojna, 16 na plusie, w nocy tylko 9.
1: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Reklama.

0: Trendy Lista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj 71-48 TRL. I tytuł nagrania. Koszt to złotówka plus VAT.
1: Zerkając jeszcze w kalendarz, obchodzimy Światowy Dzień Jaja. No dziubasy, pamiętamy o swoim zdrowiu przede wszystkim, a jajeczka, no, mają naprawdę wiele tych walorów zdrowotnych, także szakszuka na śniadanko brzmi całkiem nice. Jak właśnie wyglądają wasze śniadania ostatnio? Też możecie pisać, może się czymś zainspiruję, bo ja ostatnio cały czas wcinam płatki z mlekiem, bo nic innego mi się robić nie chce. No to może rzeczywiście coś pasowałoby z jajem tym razem. Czekam na wiadomości od was, a my lecimy dalej. Na 13 topic Lucky Ones z 18, 12 Robin Schulz Take It Slow, z 13, 11 Nicki Romero Follow You. No tutaj w spadku i to sporym, bo aż ze 6. O nie, nie.
0: 13.

Pozdrówki lecą również do kierowców. Pamiętajcie o tym, że nasza stacja radiowa jest również dostępna w aplikacji Janosik, także zachęcam właśnie z korzystania. Zasięgiem FM no nie musicie się zbytnio przejmować, ponieważ wystarczy mieć włączony internet. Jeżeli mam tu osoby, które też są fanami naszej aplikacji Trendy Radio, to pozdrawiam Was gorąco. Jeżeli wyskakują jakieś błędy, też możecie śmiało pisać, bo no wiadomiks, jak to z tym czasem bywa. Dziesiąteczka, Aleksandra Stan, Set Me Free z 11, 9, D.O.D. Careful z 10, a na 8 Dimitri Vegas, Turn the Tide z 5. No niestety w spadku, ale mam nadzieję, że jeszcze będziecie głosować. 10.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Fundacja Pomocy Dzieciom imienia Stanisławy Bieńczak w Brzozowie zaprasza do udziału w konkursie Dwa dni, które łączą pokolenia, realizowanym pod patronatem wojewody podkarpackiej. Konkurs jest elementem uruchomienia i praktycznego wdrażania innowacji społecznej przygotowującą seniorów do podejmowania działań z dziećmi i młodzieżą. Do udziału organizatorzy zapraszają kluby seniora, uniwersytety trzeciego wieku, dzienne domy seniora, KGW, stowarzyszenia, fundacje oraz inne zorganizowane grupy senioralne działające na terenie województwa podkarpackiego. Zadanie jest proste, trzeba nagrać krótki, maksymalnie minutowy film i odpowiedzieć na pytanie, dlaczego właśnie ta grupa powinna spędzić czas w innowacyjnych warsztatach międzypokoleniowych. Na zwycięską grupę czeka bezpłatny, dwudniowy pobyt w Zielonej Przystani Pokoleń w Brzozowie, obejmujący nocleg, wyżywienie, warsztaty, zajęcia integracyjne oraz działania międzypokoleniowe. Konkurs trwa do 16 października. 12 października rozpoczną się prace związane z przebudową ulicy 3 Maja w Gorlicach. Roboty będą prowadzone odcinkami. Łączna długość przebudowywanego odcinka to około 353 metrów. 15 października planowana jest czasowa zmiana organizacji ruchu w rejonie ulicy Łukasiewicza oraz Jagieły aż do ulicy Narutowicza. Wykonawca rozpocznie prace instalacyjne na odcinkach A2 i A3. Ten etap zaplanowano na około 4 tygodnie. Wykopy będą wykonywane odcinkowo, a w miarę możliwości utrzymane zostaną przejazdy oraz przejścia. Cały projekt rewitalizacji obejmuje również rynek oraz inne przestrzenie w centrum miasta. Na jego realizację Gorlice otrzymały blisko 7 milionów złotych z funduszy europejskich dla Małopolski 2021-2027.
2: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
1: Nastały pierwsze chłodne dni, w związku z czym rozpoczął się sezon grzewczy w naszych domach i mieszkaniach, a tym samym wzrosło zagrożenie pożarowe. Aby właściwie przygotować się do sezonu grzewczego i zwiększyć swoje bezpieczeństwo, Straż Pożarna przypomina m.in. o obowiązku usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych. Mówi Wojciech Sobolak, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji Straży Pożarnej w Brzozowie.
3: Zgodnie z przepisami przewody dymowe od palenic na paliwo stałe należy czyścić co najmniej 4 razy w roku. Równie istotny jest przegląd techniczny urządzenia grzewczego oraz sprawdzenie drożności przewodów wentylacyjnych. Apelujemy, aby nie zaklejać kratek wentylacyjnych i zapewnić dopływ świeżego powietrza do pomieszczeń, zwłaszcza tam, gdzie zamontowano szczelne okna i drzwi.
1: Dla zwiększenia poziomu bezpieczeństwa strażacy rekomendują również montowanie czujek dymu. W domach z piecami na węgiel, drewno lub piecykami gazowymi dodatkowo zaleca się instalowanie czujników tlenku węgla. Stoiska z rękodziełem i wyrobami rzemieślniczymi, przekąski oraz tradycyjne potrawy, muzyka na żywo, a także atrakcje dla całej rodziny czekać będą tej jesieni na Tarnowskim Rynku. W dniach od 23 do 25 października odbędzie się tam jarmark Świętego Marcina. Na odwiedzających będą czekać wystawcy z całej Polski, pojawią się regionalne produkty i przysmaki, oryginalne rogale świętomarcińskie, a nawet stoiska z tradycyjną gęsiną. Jarmark to też atrakcje dla całych rodzin, takie jak widowiskowy, pokaz ognia czy animacje dla dzieci. Wstęp na wydarzenie jest wolny. Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej organizuje zajęcia szachowe 20 października o godzinie 15. Odbędzie się spotkanie organizacyjne, podczas którego będzie można się zapisać. Szachy to nie tylko fascynująca gra, ale również świetny sposób na rozwijanie wielu ważnych umiejętności. Wspierają rozwój intelektualny dzieci i młodzieży, uczą logicznego i strategicznego myślenia, rozwijają koncentrację, wyobraźnię przestrzenną oraz pomagają w podejmowaniu decyzji.
0: Reklama. W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.

0: Trendlista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21.00. 20 hitów w 120 minut. Po 19.20. Po 19.20.
1: 7148 TRL. Kropka i tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Sposób drugi to nasza strona internetowa trendradio.pl. Tam już możecie głosować bezpłatnie. Na 7 Zalia, Daj mi znak z miejsca drugiego. Na 6 Benny Blanco, Te Olvido z trójeczki. A na 5 Sony Fodera, Say Something ze 7 No Nice.

0: Żanetka, pozdrawiam w takim razie bardzo serdecznie. No, babcia twoja miała rację w zasadzie, jak sobie tak kminie. No to coś w tym prawdy jest. Żaneta pozdrawia bardzo gorąco z Zarszyna. No i przekazała nam fajne powiedzonko jej babci a propos tych jajek. Tak tylko przypomnę, jak ktoś nie wie, obchodzimy Światowy Dzień Jaja. Zawsze moja babcia powtarzała, że czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. I tak mi się skojarzyło z tymi jajami. Pozdrawiamy Żanetkę w takim razie. Oj tak, rzeczywiście tych powiedzonek z jajami to było całkiem mnóstwo. Jeżeli też jakieś macie, możecie pisać. No na pewno obchodzić się z kimś jak z jajkiem też jest, nie? Albo nie kłaść wszystkich jajek do jednego koszyka, no ale tu bardziej chyba o tych kwestiach finansowych chodzi. Dobra, dziubasy, my lecimy dalej, no ale fajnie sobie tak czasem zmienić topik. Na czwartym Justy Just a Little z 9, na trzecim Liwka Poza Tobą Nic z 8, a na drugim Bryska Szklane Oczy ze 4. No i tu jest między Bryską a Liwką spora rywalizacja. Zobaczymy, jak to będzie dalej szło. Zostańcie ze mną, bo jeszcze podsumowanie i miejsce pierwsze.
1: 4.
2: W górę.

0: Halko, halko, zapraszam na piątkowe podsumowanie. Wylot Kygo, Whitney Houston, Higher Love. Propozycje Cyril Breathless, Silva Bampa on Tonight. Na 20 Notion, Charlotte Plank, Burberry. 19 Agata Buczkowska, I'm Alive. 18 Let's Go Rise. 17 Lumix, Self Aware. 16 Ariana Grande, Stay. 15 Anotr, Talk to You. 14 Benassi Bros, Hit My Heart. 13 Topic, Lucky Ones. 12 Robin Schulz, Take It Slow. 11 Nicki Romero, Follow You. 10 Aleksandra Stan, Set Me Free. 9 D.O.D. Careful. 8 Dimitri Vegas, Turn the Tide. 7 Zalia, Daj Mi Znak. 6 Benny Blanco, Te Olvido. 5 Sony Fodera, Say Something. Na 4 Justy, Just a Little. Na 3 Liwka, Poza Tobą Nic. 2 Bryska, Szklane Oczy. No i waszym top of the top nadal jest Armin Van Buuren, Sasha i Everlasting. Tak zagramy przy piąteczku. Trzymajcie się, ja oczywiście życzę udanego weekendu, dbajcie o siebie, ciumasy.
1: Do poniedziałku, heja.
2: Jeden.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Nie ma zorganizowanej akcji przemocy w szkołach, twierdzi MSWiA. Kolejny wypadek pociągu z ciężarówką, ranne dwie osoby. Polacy biorą coraz więcej zwolnień lekarskich związanych z depresją i stresem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wszystko wskazuje na to, że sprawcy ataków i planujący atak na szkoły nie byli ze sobą powiązani. Powiedział o tym minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Dodał, że nie ma tak zwanego challenge'u, czyli internetowego wyzwania. Po dwóch atakach, w których zginęła jedna osoba, a rannych zostało 11 osób, policja przeprowadziła zmasowane kontrole w szkołach. Tomasz Fęskę.
2: Policjanci pojawili się w 15 tysiącach placówek w całym kraju. Odnotowali przypadki przenoszenia do szkoły noży, ale też zamieszczania przez dzieci w sieci gruźb czy zapowiedzi, że planują coś w domyśle niebezpiecznego zrobić w szkole. Komendant główny policji Marek Boroń przekonuje, że trzeba w Polsce ustalić, jakie treści w sieci blokować i z sieci usuwać, bo dziś jest ona pełna pornografii i przemocy.
3: W pewnym momencie wpuściliśmy nasze dzieci bez żadnej kontroli, bez żadnych zasad. To robi wiele krajów, ustala pewne zasady komunikowania się w sieci.
2: Kierownictwo MSWiA zapewnia, że policja będzie zwracała szczególną uwagę na szkoły do czasu uspokojenia sytuacji.
1: Policja zatrzymała dziś 59 osób. Sejmowa komisja chce, by szef NBP Adam Glapiński stanął przed Trybunałem Stanu, mówi szef klubu KO Zbigniew Konwiński.
4: Komisja przegłosowała wniosek o Trybunał Stanu dla prezesa Narodowego Banku Polskiego, pana Glapińskiego. 8 zarzutów zostało przez komisję podtrzymane. To jest pośrednie finansowanie deficytu budżetowego przez prezesa Glapińskiego, działanie bez należytego upoważnienia Rady Polityki Pieniężnej, nieuprawnione interwencje walutowe.
1: Zdaniem posłów PiSu Iwony Arendt i Pawła Szrota zarzuty są bezpodstawne.
5: Ta komisja doprowadziła do tego, żeby postawić prezesa przed Trybunałem Stanu.
6: Te zarzuty mają charakter czysto i wyłącznie pretekstowy. Ich funkcją polityczną jest to, aby usunąć ze stanowiska bardzo ważnego urzędnika, szefa banku centralnego, który jest obwarowany warunkiem konstytucyjnym niezależności.
1: Wniosek komisji to do

0: drugiej rundzie w Szanghaju. Wygrał 6-4 i 6-3. A wcale nie można powiedzieć, by Djokovic był w słabej formie, bo dopiero co wygrał turniej w Pekinie.
1: To wyjątkowe zwycięstwo dla mnie, pokonać zawodnika, który osiągnął najwięcej w historii tenisa. No i oczywiście chciałem podziękować wszystkim za wsparcie i za kibicowanie przez cały czas i będę walczył dalej. Pozdrowienia.
0: Hurkacz wcześniej przegrał z Djokovicem 8 meczów z rzędu. Z kolei Iga Świątek odpadła w 1/4 turnieju WTA w Pekinie. Rozstawiona z numerem 8, polska tenisistka przegrała z Belgijką Elis Mertens 6-7, 6-3.

0: Zapraszam na info pogodowe na naszej antenie. 11 stopni tej nocy, zachmurzenie umiarkowane, termika chłodna i sucha, biometr korzystny. Jutro 19 stopni w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Synoptycy przewidują również opady deszczu. Niedziela znacznie spokojniejsza, 16 stopni, nawet słonecznie, także korzystamy z weekendu. W nocy tylko 9. Do usłyszenia. Ja Wam życzę dobrego piątku i bezpiecznie tam. Hejka.
1: Reklama. W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama. Disco Hity. Najbardziej imprezowy program w Trendy Radio. Największe hity muzyki lat 90. i Disco Polo. Are you ready?

Dzień dobry wieczór, moi mili, witam was bardzo gorąco i serdecznie. Z tej strony kłania się Marcin Rompej. A co to za znak? No chyba doskonale wiecie. Zaczynamy disco, hity w trendy radio. Do samej północy będę tutaj razem z wami i będę grał dla was najlepsze taneczne utwory. No to co, zaczynamy bez zbędnego rozgadywania. Dzisiaj Mr. Dex na dzień dobry w disco hitach Kopciuszek.

witam serdecznie wszystkich spóźnialskich. Mam nadzieję, że wszystko tam u was dobrze. Straszą dzisiaj przeróżnymi, dziwnymi sytuacjami w szkole. Ja nie jestem tutaj po to, żeby was straszyć. Mam nadzieję, że to jak najszybciej wszystko dojdzie do normy. Jestem po to, żeby stabilizować wasze emocje, a ewentualnie podkręcać jedynie serotoninę i bawić się z wami na całego. No to kolejna muzyczna propozycja już teraz w disco hitach. Blondie, Siła Kobiet. Tyle

0: Reklama. W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.

Czy są tutaj jacyś grzybiarze? Coś ostatnio nie idzie mi to grzybobranie, słuchajcie. Nie wiem jak u was. Dajcie koniecznie znać na naszym trendy radiowym Facebooku, jak tam wasze zbiory. No ale wiadomo, teraz nie czas na grzyby. Czas na zabawę. No to w takim razie bawimy się dalej. Teraz będziecie bawić się do utworu DJ Alex H. Disco Dance. Lecimy.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: To dźwięk zakończonego leczenia. W Warszawie stanął wyjątkowy dzwon życia. W niedzielę mieszkańcy Krakowa wybiorą swojego nowego prezydenta. Powiemy też, ile Polacy średnio jedzą jajek. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Warszawie zabrzmiał po raz pierwszy dzwon życia. Jego dźwięk oznacza zakończenie leczenia pacjenta chorego na nowotwór. Dzwon znajduje się w szpitalu klinicznym imienia księżnej Anny Mazowieckiej przy Karowej. Ten konkretny jest wyjątkowy. To pierwszy dzwon, który nie znajduje się na oddziale onkologicznym, ale położniczym.
2: Człowiek traci grunt pod nogami, kiedy dowiaduje się, będąc w ciąży, że choruje na nowotwór. I to towarzyszenie pozwala z odwagą iść dalej i podejmować dobre decyzje. Bo każda decyzja kierowana lękiem to jest zła decyzja.
1: Mówi pani Ola, która jako pierwsza obudziła dzwon przy Karowej. Jak podkreślają lekarze z kliniki, to niezwykle ważny symbol, który tutaj symbolizuje nie jedno, ale dwa uratowane życia matki oraz dziecka. Szpitale pod lupą NFZ-u. Kontrolerzy sprawdzają, jak placówki medyczne wywiązują się z obowiązku szczegółowego raportowania czasu pracy lekarzy. Pierwsze weryfikacje w systemie będą w listopadzie, za czas pracy w październiku. Mówi Agnieszka Rogalska, dyrektorka Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy.
3: W tej chwili intensywnie nad tym pracujemy, żeby dopracować te nasze systemy. No, trudnością jest to, że na razie dalej nie znamy jeszcze formatu raportowania tych danych.
1: Nowe przepisy mają ukrócić zjawisko pracy ponad siły na kilku etatach jednocześnie. Dobiega końca kampania wyborcza przed drugą turą wyborów prezydenckich w Krakowie. W niedzielę mieszkańcy miasta zdecydują, kto będzie nim rządził przez najbliższe dwa lata. Senator Monika Piątkowska z KO czy bezpartyjny Łukasz Gibała. O północy zaczyna się cisza wyborcza, potrwa do końca głosowania w niedzielę. Marina Morska w Sopocie zostanie rozbudowana. Dzięki unijnym pieniądzom powstaną nowe miejsca cumownicze. Poprawi się też poziom dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Szczegóły tej ważnej dla żeglarskiego i w ogóle turystycznego świata inwestycji zna reporter Paweł Radzewicz.
4: Sopocka Marina znajduje się na końcu słynnego molo. To obiekt wyjątkowy i warto w jego rozwój inwestować. Nie ma wątpliwości marszałek województwa Mieczysław Struk.
5: To jest projekt, który zostanie zasilony środkami europejskimi w wysokości 4,6 miliona złotych.
4: Po dołożeniu kolejnych 2 milionów uda się zrobić bardzo dużo, dodaje prezydentka kurortu Magdalena Czerzyńska-Jachim.
6: Nie tylko będziemy mogli zmodernizować i stworzyć dodatkowe miejsca do cumowania, ale także zwiększyć dostępność naszej przystani dla osób z niepełnosprawnościami.
4: Prace, które mają być prowadzone bez spowalniania żeglarskiego życia w marinie, potrwają 2 lata.
1: Dziś drugi piątek października, a to oznacza nietypowe święto, Dzień Jajka. Z tej okazji Główny Urząd Statystyczny sprawdził, ile jaj produkujemy i zjadamy, mówi Krzysztof Jedlak z GUS-u.
7: Średnio na głowę jednego mieszkańca Polski przypadło 218 zjedzonych jajek, o 17 więcej niż rok wcześniej.
1: Tylko w ubiegłym roku w Polsce wyprodukowano 14 miliardów 400 milionów jaj.

0: Jutro na termometrach od 12 do 18 stopni, czyli przeważnie około 15. Niebo pochmurne, na północy Polski możliwe przelotne opady deszczu. Wiatr umiarkowany, choć czasami także dość silny. Ciśnienie na razie jeszcze wysokie, ale będzie spadać.
1: Temperatury nam trochę spadły pod koniec tygodnia, no ale nie da się ukryć, piękny póki co był ten październik. Mam nadzieję, że jeszcze choć kilka takich cieplejszych dni nas zaszczyci swoją obecnością w tym kalendarzu, ale już nie ma co narzekać. Rzeczywiście ja czuję się rozpieszczony przez ciepełko przez te ostatnie dwa tygodnie, a dzisiaj pięknie leciały liście z drzew. No to zawirujmy w takim razie pośród tych padających liści z Disco Princem. Zatańczmy jeszcze raz.

0: Reklama.
1: Kiciu, a? Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Reklama.
5: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

Lecimy, nie śpimy, moi mili, tu cały czas disco, hity w Trend Radio, cały czas Marcin Rompej, a skoro Marcin Rompej, to zagram wam jakiś również mój utwór. Dziękuję wam ogromnie, bo cały czas dostaję mnóstwo informacji o tym, że jak tylko ta piosenka leci w Trend Radio, to albo dajecie głośniej, albo słuchacie, nawet filmiki dostaję. Dziękuję wam przeogromnie. No to nie pozostaje mi nic innego, jak zagrać mój najnowszy utwór ze specjalną dedykacją dla wszystkich cudownych Trendy słuchaczy. Rompej, nie, nie, nie.

Ja tylko szybko przypomnę, 101.9, 95.2 FM, nasze pasma radiowe, czyli po prostu jak macie radyjko, no to kręcicie tym pokrętłem albo naciskacie te przyciski, dopóki właśnie na ekranie nie pokaże się jedna z tych dwóch liczb. Przypominam, 101.9, 95.2 FM. A jeśli ustawicie te liczby i okaże się, że nie gra tam Trendy Radio, no to znak, że jesteście poza zasięgiem naszych nadajników. I co wtedy? Spokojnie, mamy na to rozwiązanie. Trendyradio.pl, wchodzicie i tam macie odtwarzacz, na którym możecie nas słuchać dowoli. Ewentualnie możecie sobie pobrać również aplikację Trendy Radio i tam również nas możecie słuchać. A będzie czego słuchać? Już teraz w disco hitach Jorgus, Nie mów nikomu. To znaczy mówcie wszystkim, gdzie słuchać Trendy Radia.

połowa dzisiejszego wydania już za nami. Ja tylko przypominam, a raczej zapytam teraz, czy są tu jacyś niezdecydowani. Jak tam wasze życiowe decyzje? Czy podejmujecie je dość sprawnie? Czy bujacie się z nimi całymi tygodniami? U mnie ostatnio jest tak średnio z tym, szczerze powiem. Chociaż walczę, żeby rzeczywiście te decyzje podejmować szybciej. No to zagrajmy teraz dla wszystkich niezdecydowanych. After Party, no weź zdecyduj się.

Teraz będzie bardzo biesiadnie w disco hitach. Cały czas jestem tutaj razem z wami. Połowa dzisiejszego wydania już dawno za nami. Także jak ktoś czuje, że jeszcze potrzebuje naprawdę sporej dawki muzyki, żeby zostać zaspokojonym muzycznie, no to jestem do waszej dyspozycji do samej północy. Także bawcie się na całego. A będzie do czego? Teraz w disco hitach coś szybszego. Magic Band, moi drodzy. Ale ty jesteś słodka.

moi mili, ja cały czas sprawdzam obecność na naszym disco hitowym Trendy Radiowym Facebooku, także wbijajcie na Trendy Radio na Facebooka. Jak jeszcze nie polubiliście, no to jest dobra okazja, żeby zostawić tam swoją łapkę i dać znaka, że jesteście razem z nami. A kto z nami? No to oczywiście mam nadzieję, że bawimy się cały czas. A teraz kolejna propozycja z polskiego disco, moi drodzy. No bo co, prosicie o polskie disco? No to my polskie disco gramy. Awangardę teraz w disco hitach, tak już na zawsze.

Wielkanoc powoli coraz bliżej, no to najwyższa pora na gwiazdy z najwyższej półki, no bo nie da się inaczej powiedzieć o królowej polskiego disco. Wciąż koncertuje, wciąż świetnie się trzyma. Mówię oczywiście o Szazy, moi drodzy. Dajcie znać, który utwór Szazy najmilej wspominacie, najwięcej macie z nim wspomnień. Oczywiście gdzie? Na naszym Trendy Radiowym Facebooku. Czekam na takie wasze zwierzenia. Szaza teraz w disco hitach, co ty

Kilka utworów temu była Królowa Disco, czyli Shaza, no to teraz pora na Króla Disco, który zresztą sam w podobnym okresie co Shaza zaczynał swoje granie i do dzisiaj tą koronę wciąż na głowie trzyma, moi drodzy. Myślę, że doskonale wiecie, o kim teraz mówię, czy oczywiście o Zenku Martyniuku, czyli liderowi zespołu Akcent. No i teraz właśnie zagramy jeden z jego utworów, Zenek Martyniuk, Ostatni Raz.

No i stało się, moi mili, dotarliśmy do końca dzisiejszego wydania Disco Hitów Trendy Radio. Z całego serca chciałbym wam podziękować. Mówił do was Marcin Rompej. Przypominam, w Disco Hitach słyszymy się w każdy piątek po 21. Pewnie zapytacie, gdzie? Myślę, że nie zapytacie, bo doskonale wiecie, ale dla tych, którzy już może coś tak trudniej kontaktują, oczywiście w Trendy Radio, moi drodzy, 101.9, 95.2 FM. Dziękuję wam bardzo, śpijcie dobrze, ale to dopiero oczywiście po tym ostatnim utworze, a będzie to Pulse Driver z Pinballem, Dancing with the Tears in My Eyes. Dziękuję wam jeszcze raz, Marcin Rompej, trzymajcie się, hej!